sweet spark of love in a childish way. I've been through the

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

dziurawym bucie mieszka mysz. Nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej pakisz i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera.

wyglądający z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę, 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom.

sobie przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci. Panno Żabo, mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Kto się tak napracował?

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.
4: Minęła siódma, witamy Martyna Chuderska i Ania Jączek.

Startujemy zupełnie nowy tydzień, piąty dzień października. 5 minut po godzinie 7:00, duet poranny w się kłania, Martyna Huderska i Ania Jączyk. No i zapraszamy do słuchania od samego rana. Bądźcie z Polskim Radiem Dzieciom, jeżeli macie taką możliwość. Mam wrażenie, że dzisiaj jakiś zmniejszony ruch w Warszawie, mniej samochodów, albo nie wiem, mieszkańcy zaspali, o co tutaj chodzi. No może sytuacja już się zmieniła, bo ja wyjeżdżałam z domu po godzinie 6:00, a po 7:00 no to już jest bardziej dynamicznie. No ale ciekawi mnie to. Może mieszkańcy Warszawy będą chcieli zadzwonić i nas poinformować, jak sytuacja na drogach w innych miastach. Czy też jest tak spokojnie, jak dzisiaj w stolicy? 22 645 20 55. A może ktoś pojechał na wakacje, na przykład na weekend. Taki mamy piękny czas ostatnio pogodowy. I przedłużył sobie ten weekend do poniedziałek, a może jeszcze o wtorek. No, są tacy szczęśliwcy, wiemy o tym. A jeśli chodzi o pogodę, to słyszałam, że tylko do środy tak cieplutko, więc trzeba korzystać. Od czwartku już podobno czeka nas ochłodzenie. Za moment sprawdzimy z Anią szczegóły. O 7:30 oczywiście rodzinny budzik, więc będziemy waszych rodziców prosić o telefony, no i zachęcać też do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. W tym tygodniu, podobnie jak w ubiegłym, można zdobywać komiksy o Hildzie i o Rożku. Mam nadzieję, że ten komiks polubicie. To już jest trzecia część opowieści o tych bohaterach. A jeżeli chodzi o temat poranka, to na początku tak trochę enigmatycznie o tym powiem, proszę Państwa, że będziemy rozmawiać o czymś, co nie jest rośliną, daleko temu czemuś też do zwierząt, to coś nie ma kwiatów, nie ma liści ani korzeni. No bo oprócz tej naziemnej części, którą widzimy w lesie, dodam, no to, co dzieje się pod powierzchnią ziemi, no wszystkiego teraz nie mogę zdradzać, bo przecież za dużo powiem, a zaraz się w ogóle wygadam i powiem głośno, o co chodzi. Muszę się bardzo pilnować. No to, co pod podłożem, to

to o tym sobie porozmawiamy troszkę później. Ale może już macie jakieś podejrzenia. Nie roślina, nie zwierzak, nie ma kwiatów, nie ma liści, nie ma korzeni.

tematem w wielu tematach, no więc mam nadzieję, że to też Was dzisiaj zaskoczy. dzieci@polskieradio.pl. Gdybyście chcieli przesłać nam jakąś wiadomość, to zachęcamy gorąco. Za moment sprawdzamy pogodę. No i oczywiście po godzinie 8 czeka nas też gimnastyka poranna. Chronimy kości od starości. A wcześniej będę miała też dla Was niespodziankę w postaci zaproszenia na spektakle. A kto był w weekend na premierze w Teatrze Gulliver? Mnie nie udało się niestety dotrzeć na Kocią Szajkę. Bardzo żałuję, mam nadzieję, że nadrobię szybciutko te zaległości. A gdyby ktoś z Was był i chciał opowiedzieć, jaki spektakl, jak był zaprezentowany i jak koty się rozgościły na scenie Teatru Gulliver, no to zapraszam także do takich relacji.

0: Adaś dzisiaj dodzwonił się do nas pierwszy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adasiu, czy ty domyślasz się, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Tak.
0: Wiesz, co nie jest rośliną i nie jest zwierzakiem i jest teraz poszukiwane?
1: Tak.
0: Intensywnie. Cóż to takiego?
1: Grzyby.
0: Krasnoludki, czy to chodzi o grzyby? Tak jest. No i dzięki tobie możemy oficjalnie otworzyć nasz temat. Czy ty chodzisz czasami z rodzicami na grzyby?
1: Nie.
0: Jeszcze się nie zdarzyło.
1: Jeszcze nie.
0: Rozumiem. A jesteś w stanie rozpoznać jakiegoś grzyba, bo może na spacerze widziałeś?
1: Nie jestem w stanie.
0: A słyszałeś o takim nakrapianym grzybie? Taki
1: tak,
0: ma piękny kapelusz.
1: Tego akurat mogę rozpoznać.
0: Tego to wszyscy znamy, prawda? Łobuza, muchomora. No.
1: Tak.
0: Dokładnie. Ja też nie znam się za bardzo na grzybach. Sama do lasu na grzyby to bym nie poszła, bo bałabym się, że nazrywam muchomorów właśnie. Ale no tego jestem w stanie rozpoznać. No i jestem w stanie rozpoznać jeszcze kurkę. No, akurat kurka to jadalna. To wszystko w porządku, ale z muchomorami to tak nie za bardzo. A lubisz...
1: Jeszcze w ostatnich tygodniach się zgubiło bardzo dużo, no, 71-latków, może troszkę starszych. Jeden z nich został znaleziony nieżywy.

0: O rany, to straszna informacja.
1: No.
0: Straszna informacja. No jak wychodzimy do lasu, to dobrze też kogoś poinformować. Wiadomo, że będziemy w określonym miejscu. No mamy też niby teraz takie telefony, prawda, wyposażone w specjalną lokalizację. No ale wiadomo, no czasami różne sytuacje się zdarzają i telefon może zawieść. No dobrze, żeby być z kimś, to wtedy jest no, większy ten poziom bezpieczeństwa, wyższy. Także tak.
1: Ale
0: tak,
1: też
0: tak.
1: Może nie być Wi-Fi i wtedy też nie da
0: no,
1: się.
0: No masz rację, masz rację. Nie w każdym miejscu jest zasięg. Dokładnie, może się bateria rozładować, więc najważniejsze jest towarzystwo, żeby mieć obok kogoś, przy kim czujemy się bezpiecznie. To myślę, że to taka podstawa. A powiedz, Adasiu, ty lubisz spacerować po lesie?
1: Nie za bardzo.
0: Nie za bardzo. Masz jakieś inne ulubione miejsca, gdzie spędzasz czas na świeżym powietrzu? Czy wolisz spędzać czas w domu?
1: Nie mam takiego ulubionego miejsca.
0: A jak spędziłeś weekend? Mogę zapytać, co robiłeś? Czy odpocząłeś?
1: No, miałem gości w niedzielę dziadków, bo mama miała urodziny w piątek chyba, a babcia miała wczoraj imieniny.
0: Aha, no to takie dwie uroczystości można było połączyć. Tak? W niedzielę. To wszystkiego dobrego i dla babci imieninowo, i dla mamy urodzinowo przekazujemy. Niech będą zdrowe, niech im się spełniają marzenia. Adasiu, a ty już jesteś w drodze do szkoły?
1: Nie.
0: Jeszcze nie, jeszcze w domu.
1: Tak.
0: Czyli masz troszkę czasu. No to cieszę się, że taki spokojniejszy poranek u ciebie.
1: Bo ja nawet na 10 mam dzisiaj.
0: Och, to jeszcze dużo, dużo czasu. To czemu ty tak wcześnie wstajesz?
1: No.
0: Sam się budzisz?
1: No, mama mnie budzi, jak mam na 7, ale teraz ktoś mi włączył radio, słyszałem.
0: Ach, i radio cię przyciągnęło.
1: No tak.
0: To cieszę się, że tak skutecznie budzimy i cieszę się, że skorzystałeś z zaproszenia do rozmowy i do telefonowania. Wspaniale było cię rano usłyszeć. Dobrego dnia ci życzę. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Rodziców, Polskie Radio, dzieciom, Misia, Michasia, Smoka, Adasia, panią Krasnoludzki i cały świat.
0: Bardzo ci dziękujemy. Dobrego dnia raz jeszcze. Do usłyszenia.

No to sprawdźmy, jaka temperatura. Rano tylko 9 stopni, więc proszę się ubierać na cebulkę. Oj, wirusy już zaczęły grasować i sporo osób się przeziębia. Więc bierzmy to pod uwagę. Początkowo w ciągu dnia pochmurnie, ale po południu możliwe przejaśnienia i sporo słońca. Proszę Państwa, i taka aura ponoć będzie nam towarzyszyć do najbliższej środy, no a później sytuacja może się jednak troszeczkę zmienić. Synoptycy mówią, że babie lato zniknie w jednej chwili, praktycznie z dnia na dzień. W czwartek spore ochłodzenie, więc łapmy te ostatnie dni słońca. No mamy wrażenie, jakby pory roku nam się zamieniły, prawda? Nie jesień, tylko jakby lato na momencik wróciło. 17 minut przed godziną 7 wstało słońce, zajdzie 4 minuty po godzinie 18, a dzień trwał będzie 11 godzin 21 minut. Proszę patrzeć w niebo. Podobno zorza wróciła gdzieniegdzie i można było obserwować. Są takie strony internetowe, na których są specjalne prognozy i zapowiedzi, gdzie zorza będzie widoczna. Nie wiem, czy z takich stron korzystacie, czy też nie. No ja chyba nie przypominam sobie, żebym kiedyś zobaczyła zorzę, chociaż te alerty są stosunkowo wcześniej, można się przygotować. No, ale może kiedyś, mam takie małe marzenie. Dzisiaj cieplutko w ciągu dnia, tak jak wspomniałam, około 21 stopni, no ale poranki i wieczory bardzo chłodne, więc proszę posłuchać rodziców i ubierać się na cebulkę.

Zanim zagłębimy się w tematach związanych z grzybobraniem, to niespodzianka dla mieszkańców Białegostoku. Spektakl Słowik grany będzie już w najbliższą sobotę, czyli 10 października. Jeżeli jesteście mieszkańcami Białegostoku i po południu o godzinie 16 macie ochotę wybrać się do teatru, to zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ten spektakl został wyreżyserowany przez pana Roberta Jarosza. Scenografię stworzył pan Paweł Chubićka. To jest bardzo znany i ceniony scenograf, a muzykę skomponował pan Marcin Nagnajewicz. Spektakl jest adresowany tak naprawdę do całej rodziny. To jest opowieść o Słowiku i o cesarzu Chin. Bardzo ciekawa sztuka. A tytułowy Słowik słynie, jak wiemy, z wyjątkowego śpiewu, a cechuje się tym, że nigdy nie powtarza ponoć raz zaśpiewanej melodii. Słowiki odlatują do ciepłych krajów na zimę, a wy będziecie mogli Słowika posłuchać i zobaczyć tego teatralnego w Białymstoku już w najbliższą sobotę. Więc to nie lada gratka. Pytanie, które będzie przepustką do zdobycia podwójnego zaproszenia, brzmi: kto jest autorem baśni o Słowiku? Na pewno będziecie wiedzieli, któż to taki, to bardzo znany baśniopisarz. 22 645 2055. Czekam na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje.

0: Nadeszła chwila na rozwikłanie zagadki. Ada się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ado, droga.
2: Dzień dobry.
0: Oj, dzień dobry. I tatę witamy. Witamy, witamy. Jacy rozbudzeni. Proszę bardzo, 7:30. Zaraz was zapytam o tą receptę na poranne wstawanie, ale najpierw rozwikłajmy zagadkę. Kto jest autorem baśni o słowiku?
2: Ada, no.
0: Wiesz, Ado? Jak ten pan się nazywał? No pięknie. Brawo. No to już mogę teraz radośnie przekazać ci podwójne zaproszenie do Białostockiego Teatru Lalek, bo jak rozumiem, jeszcze nie widziałaś akurat tej sztuki.
1: Tak.
0: No to cudnie. No to cudnie. To mam nadzieję, że ci się spodoba. A jak to u was z tym wstawaniem? Jak wam dzisiaj szło?
2: No, tak jak codziennie, zegarek.
0: A, zegarek was budzi. A macie jakiś przyjemny dźwięk budzika?
1: Tata ma jakby spodek z kosmosu lądował.
0: O, naprawdę? Takie UFO do taty przylatuje, tak?
2: Coś takiego. To... Tak jakby kosmici przylecieli.
0: A to ciekawe. Czemu pan taki wybrał? To przypadek, czy po prostu ma pan takie marzenia jakieś kosmiczne?
2: Nie, marzeń kosmicznych nie ma.
0: Nie.
2: Czy to był przypadek? Chyba tak. Chyba był przypadek coś innego niż zwykle, więc nie taki standardowy dzwonek, tylko coś takiego bardziej z innej planety.
0: No, najważniejsze, że działa, prawda?
2: Tak, działa.
0: I proszę, i z sukcesem wstajecie jeszcze poniedziałek, proszę, nowy tydzień, a tutaj tyle energii. No to życzymy, żebyście zostali z tą energią, a ona z wami, niech moc będzie z wami w takim razie.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy zdobycia zaproszenia. Może chcecie kogoś pozdrowić?
2: Ada, kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, brata, moją klasę, moje koleżanki, całe polskie radio dzieciom.
2: I panią Martynę.
1: Tak.
0: No pięknie, dziękuję.
1: Krasnoludki.
0: A krasnoludki to wiadomo, tak, to one to bardzo lubią. A, wiadomo, czekają tylko na to. Wszystkiego dobrego wam życzymy i bawcie się dobrze w teatrze. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
0: A ponieważ już 7:33 i 33, 4, 5, 6 już sekund, no to startujemy z naszym rodzinnym budzikiem.
3: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.

Plum, plum. Zapraszamy. 22 645 2055. Teraz dorośli się będą musieli wykazać wiedzą. Krasnoludki już są. Ania czuwa. Czekamy na Państwa. I czeka na Was oczywiście też komiks Hilda i Rożek.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Anita i Gabrysia na linii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy dziewczyny. Wy już w samochodzie chyba, tak?
3: Tak.
2: Zgadza się. Jesteśmy w trasie.
1: Jesteście w trasie, ale jak słyszę, tutaj energia jest, bardzo się cieszę. A po jakim mieście podróżujecie?
3: Po Poznaniu.
1: Po Poznaniu? Tak?
2: Dobrze, tak, dobrze. Dobrze, usłyszałam.
1: Tak. A jak sytuacja w Poznaniu o tej porze? Są korki?

0: że pociągi jechały.
1: A, tak, przejazd kolejowy był zamknięty i to dość długo. Mhm. I mieliśmy tutaj okazję was troszeczkę dłużej posłuchać, około dodatkowych 12 minut. Faktycznie tak, tutaj trzy pociągi zdążyły przejechać przez tą chwilkę. I ruszyłyśmy, jedziemy, już właśnie próbuję tutaj też jeszcze zaparkować, będzie może nam też swobodniej rozmawiać, ale myślę, że możemy...
2: Tak, wszystko tam w porządku u was, możemy.
1: Tak, jak najbardziej.
2: Możemy, bo
1: jak
2: bezpieczeństwo najważniejsze, więc coś to byśmy tutaj grały na zwłokę, żeby było bezpiecznie. Ale to cieszę się, że już jesteście na dalszym etapie podróży, możemy słówko zamienić. Pani Anito, mam dla pani dzisiaj takie zadanie, ponieważ będziemy troszkę o grzybobraniu rozmawiać, ale przed takim grzybobraniu wiadomo, że dzieci nie jedzą grzybów. Zazwyczaj towarzyszą bardziej rodzicom podczas takich spacerów, więc bardziej o takich leśnych wyprawach. Ale zatrzymując się jeszcze na momencik na samych grzybach, wiele polskich nazw grzybów pochodzi ze świata zwierzaków. I czasami nawiązują te nazwy do wyglądu, do koloru, do faktury albo do zapachu danego gatunku. I tu mamy dla pani kilka takich muzycznych podpowiedzi. Co pani na to, na takie zadanie?
1: Świetnie.
2: Tak?
1: Świetnie. Myślę, że to jak najbardziej, biorąc pod uwagę porę roku, czas, to idealnie się wpisuje. Jesteśmy gotowe.
2: No dobrze. To zaczniemy może od takiej podpowiedzi. Co to może być za nazwa grzyba? No pięknie! Gabrysia wszystko wie. Pierwszy punkt zdobyty. Rzeczywiście, tutaj mamy kurki i kurki należą do takich dość popularnych, prawda? Grzybów. I lubimy, dorośli lubią, bo wiadomo, jeszcze raz podkreślamy, że dzieci grzybów nie jedzą. A tutaj mamy jeszcze, taką rodzinę grzybów.

0: To one mogą być zielonki, zielone, albo siwe.
1: Stado leczących często teraz właśnie jesienią gęsi, myślę, to, czyli gąski.
0: Czyli gąski, no pięknie, tak, brawo. Podobno dawniej wierzono, że te grzyby rosną na pastwiskach, na których pasły się gęsie stada. Być może tak, stąd taka nazwa. A na przykład takie.
1: Czy to jest sowa? Sówki, kanie? Bo to tutaj też taki zwierzęcy.
0: Jest zwierzęco, jest ptasio. To są takie, tak, takie ptaszki, które no, kojarzą nam się z miastem. No nie cieszą się najlepszą popularnością. Tak, takie gruchające. Gołąbki. Tak, ja tam słyszałam, że Gabrysia rozpoznała, więc pięknie. Kolorowe grzyby, gołąbki wyborne, gołąbki winne podobno. Takie grzyby też można znaleźć. Tak, a na koniec, nie, to jeszcze nie na koniec, jeszcze was zapytam o dwie rzeczy, jeśli pozwolicie. Na przykład jest jeszcze coś takiego, ja nie wiedziałam, że jest taki grzyb. To jest krowa, dokładnie. A wy słyszałyście, dziewczyny, o krowiaku?
1: Nie, podobnie jak i o gołąbkach.
0: No właśnie.
1: Widziałyśmy się dzisiaj, że dla nas gołąbki są kapryście.
2: Też są takie grzyby trujące, na przykład takie czerwono-białe.
0: To prawda, to chyba te muchomory słynne, prawda? Tak. Takie nakrapiane jak biedroneczki. Takie ładne, a takie zbóje. No właśnie. A jeśli chodzi o grzyby krowie lub krowiaki, to podobno jeszcze inna nazwa to aksamitki albo maślaki sitarze. Jakie ładne są te nazwy.
2: Ja oglądam Basię i tam i

0: tam zbierają grzyby, jedzą potem grzybową zupę.
1: Aha. Ja też czasami Basię oglądam. Lubisz, Gabrysiu?
0: Tak.
2: I czytamy przede wszystkim, tak. A przy okazji też od czasu do czasu nam się zdarzy tak, że jeszcze później to zobaczymy, jak to jest w filmie przedstawione, prawda? W bajce, tak jest.
1: Tak, Basia świetna. Już od tylu lat, od tylu, już nawet nie liczę, ile jest części Basi, ale cieszę się, że dalej pani Zosia Stanecka pisze, a Marianna rysuje tak ślicznie. Dziewczyny, no poradziłyście sobie ze wszystkim. Jeszcze na koniec mam taką ciekawostkę. Może uda wam się te dźwięki rozpoznać. Ten to już był. O! To pamiętacie, prawda, że to gęsi. A teraz uwaga, bo będzie trochę strasznie. No, można by było powiedzieć, że trochę do smoka podobny, ale taki pasiasty jest. Kocur dziki. Pasiasty kocur dziki. Aha, krasnoludki uciekły na razie, bo się wystraszyły.
2: Czy to tygrys?
1: Tygrys, pięknie. Już idź sobie, tygrysie. Idź sobie już stąd, bo... Tak, tak, brawo. Ja myślałam, że to będzie trudne. Gąska, tak, tygrysia gąska. Ma taki tygrysi wzór na kapeluszu, trujący grzyb. W ogóle nie dotykamy, nie zbliżamy się, ale rzeczywiście taki istnieje. No, dziewczyny, brawo. Coś podobnego. Rozbiłyście bank grzybowy. Wspaniale, wszystko wiecie. Wysyłamy wam komiks o Hildzie i o Rożku. A może chcecie jeszcze kogoś pozdrowić, zanim się rozłączymy?
2: Oczywiście, tak. Kasia zacznie.
0: Prasa, tatę, babcię, dziadkę, drugą babcię, trzecią babcię, wujka i...
2: Polskie Radio Dzieciom.
0: I krasnoludki.
2: Tak, prowadzącą.
1: Pięknie, pięknie wam dziękuję. No i cóż, życzymy, żeby każdy dzień taki dzisiaj był, taki dzisiaj, no taki w tym tygodniu był, jak dzisiaj. O tak, jak nam się zaczął pięknie tydzień i poniedziałek. Dobrego dnia życzymy i dużo tam słońca w Poznaniu. Podobno do środy się cieszymy taką piękną pogodą. A potem już
2: tak,
1: trochę
2: podążało za nami, tak. Podążało za nami, także jest już potwierdzam słoneczne. Nieco mgliście jeszcze. Ale jeszcze słoneczko się przebija, także również ślemy dużo energii na cały najbliższy tydzień i jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy.
1: Serdeczności, do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego, do widzenia.
0: Do widzenia.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan Maślak i porawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb, ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

0: No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A nogi, kto widział taką nogę? Piękna noga. Bum, bum, bum, bum.
1: To był chyba najsłynniejszy muzyczny grzyb, czyli grzyb Gwidon. Pan Piotr Frączewski oczywiście zaśpiewał, pewnie rodzice rozpoznali ten bardzo charakterystyczny głos. 9 minut zostało do godziny 8. Jeżeli chcecie zgłębiać ciekawostki związane z grzybami, to na pewno warto zajrzeć do książki Grzyby. Dziwne fakty z życia grzybów, o których nie mieliście pojęcia. To jest książka napisana przez panią Lilianę Fabisińską. No, wydana już jakiś czas temu, ale nadal cieszy się dużą popularnością. Z tej książki na przykład możecie dowiedzieć się, dlaczego muchomor ma białe kropki na kapeluszu. Pani Lilianna podkreśla, że muchomor, można powiedzieć tak w cudzysłowie, że wykluwa się z jajka. I że te białe kropki to są po prostu pozostałości po rozerwanej osłonce. Albo na przykład możemy dowiedzieć się, jaki jest największy grzyb świata, a jednocześnie najpotężniejszy pod względem zajmowanej powierzchni organizm żyjący na ziemi. Proszę Państwa, to jest opieńka ciemna. Ona została znaleziona w amerykańskim stanie Oregon. Jaka jest grzybnia tej opieńki? Sięga nawet metr w głąb ziemi, a jaką powierzchnię zajmuje? Ciekawe, czy uda Wam się odgadnąć. Jaka jest powierzchnia, jaką zajmuje opieńka ciemna? Pod ziemią, rzecz jasna. 22 645 2055. Oj, to jest naprawdę kosmiczna ciekawostka. Może ktoś spróbuje zgadnąć, ile to może być kilometrów. Na razie tyle powiem. Można do nas też pisać, oczywiście, na adres dzieci@polskieradio.pl. No, czekam na pierwszą osobę, która ma jakieś podejrzenia co do wspomnianej opieńki.

0: Ignacy i Heniu się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, i mamę chyba też słyszę, tak?
1: Tak.
0: Dzień dobry,
1: tak, tak.
0: Dzień dobry. Witamy serdecznie całą rodzinę. Czy wy macie jakiś pomysł, moi drodzy, jak duża może być ta opieńka?
1: Heniek myśli, Heniowie. Że tak, ale... Mhm. Heniowie?
0: Heniu, jak myślisz, ile to kilometrów może być?
2: Kilometrów kwadratowych.
1: Kilometrów?
0: Kilometrów, tak, słuchajcie, bo
1: kilometrów
0: to jest
1: będzie.
0: Nie, szokujące.
1: To chyba trochę więcej jedziemy. To?
0: No nie, nie, to mniej.
1: Tak, też
0: sporo,
1: tak myślę.
0: Sporo mniej.
1: Pięć?
0: Trochę więcej.
1: Chłopaki?
2: Sześć.
0: No to jeszcze troszkę. O, mama mówi 10, to troszkę mniej.
1: Ignacy?
0: 8. No i jeszcze tam możemy trochę dodać.
2: 9.
0: Prawie 9, słuchajcie. 8 kilometrów 900 metrów, czyli prawie 9. Przeliczyli to naukowcy, że to nieco więcej niż na przykład Jastarnia na Półwyspie Helskim i tyle co, uwaga, 1665 boisk piłkarskich. Taka grzybnia. Taką ma grzybnię opieńka. Och, ty grasz, mój drogi, w piłkę nożną. To popatrz, ile to... Ja nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. 1665 boisk. Jaka to jest ogromna przestrzeń.
1: Stawialiśmy na metry, więc i
0: prawda?
1: Tak jesteśmy zaskoczeni, że to w kilometrach aż poszło.
0: Ja też jestem w szoku. To jest taka ciekawostka, której nie znałam wcześniej. No, rzeczywiście, największy grzyb, grzybnia największa tak naprawdę. I metr w głąb ziemi. No i taką powierzchnię zajmuje. Także coś niebywałego. A wy lubicie wyprawy do lasu?
2: Tak.
1: Na grzyby nie chodzimy.
0: Na grzyby nie.
1: To świętami jak już, ale do lasu lubimy.
0: A jakie obserwacje ostatnio poczyniliście w lesie? Widzieliście coś ciekawego? Jakiegoś zwierzaka może?
1: A my kiedyś, pamiętacie, kiedyś chłopcy grają w hokeja. Kiedyś wracaliśmy z turnieju i widzieliśmy co? Przy drodze wielkiego?
2: Jelenia.
1: Stał zaraz przy drodze.
0: O, piękne stworzenie.
2: A ostatnio to ja w lesie widziałem.
3: Kiedy ty byłeś w lesie?
1: No co widziałeś? Zająca?
2: Tak,

0: Dzień Cioła.
1: Dzień Cioła!
0: Tak, też kiedyś widzieliśmy, tak, tak. I słyszałeś, tak. I nawet go udało nam się zlokalizować, to prawda.
1: No, Dzień Cioła rzeczywiście najpierw łatwiej usłyszeć, prawda, niż zobaczyć.
0: Dokładnie.
1: A spróbujcie kiedyś przyłożyć ucho do drzewa, w które uderza dzięcioł. Jaki to jest ciekawy dźwięk wtedy. W ogóle tak rezonuje to drzewo, ale ja próbowałam kiedyś tak nagrać dźwięki w lesie. Poszłam sobie z moim mikrofonem, tak, żeby dźwięki złapać. I to jest zupełnie inny odbiór, inne wrażenie, jak się przyłoży ucho właśnie centralnie do drzewa, w które tam puk, puk, puk stuka dzięcioł. Coś wspaniałego. No to dużo, wielu takich wypraw wam życzę, wspaniałych i obserwacji przyrody. Korzystamy z tej pięknej jesieni. Na razie nie myślę o tym, że pogoda ma się zmienić. Cieszymy się tym, co tu
0: pięknie.
1: I teraz. Jest pięknie. Chwilotrwaj. No, dokładnie. A chcecie kogoś pozdrowić w poranku?
0: Kogo pozdrawiamy?
2: Ja. Molicie.
0: Molicie, tak. Tak. W przedszkole numer 90 w Krakowie. Dobra, Ignacy. Tak. Dziadku.
2: I teraz jedno.
1: O, dziękujemy, Heniu. A Ignacy?
0: I szkołę? Numer 10 w Krakowie.
2: A co, jak to się nazywa?
0: Co?
2: I ten miś.
0: A, miś i...
1: I smok?
0: Smok i miś.
1: Dobrze. Tak. I my pozdrawiamy was. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Autopromocja.
4: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła 8:00. Martyna Huterska i Ania Jączyk. Witamy.

0: 3,5 minuty po godzinie 8, więc chyba nie będziemy dłużej zwlekać.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: +22 645 20 55. Ten sygnał i ta melodia oznacza,

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Kajtek dzisiaj jest naszym trenerem. Witamy, panie trenerze.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kajtku, wiesz, Ania już stoi od 2 minut. Słuchała piosenki już na stojąco w oczekiwaniu na twoje propozycje, więc ja też wstanę, bo no nie wiem, co tam wymyśliłeś, ale trzeba się przygotować. Od czego zaczynamy?
2: Ręce w górę i w dół.
1: O, jakie fajne ćwiczenie! Góra.
2: 5 razy.
1: 1, 2, 3, 4,
2: 5.

0: 5. Wykonane, panie trenerze. Co tam dalej?
1: Teraz kręcenie głową.
0: O, świetne ćwiczenia. Muszę tylko się pilnować, żeby mi słuchawki nie spadły. Ale to jest bardzo dobre ćwiczenie, bo mam taką niewygodną

0: Cały czas kręcimy. Kręcimy nieustająco w lewo i w prawo, proszę bardzo. A to świetne ćwiczenia, bo w samochodzie też można, prawda?
1: No.
0: Nie, że jak ktoś jedzie samochodem, to już nie ćwiczy. Tylko wszyscy mogą, no może poza kierowcą. A resztę wszyscy ćwiczą. I trzecie,
1: i
0: tak?
1: I ostatnie to kręcenie nadgarstka.
0: Nadgarstki, wspaniale! To jest bardzo dobre ćwiczenie dla wszystkich, którzy zaczną dzisiaj pisać na przykład, prawda, na lekcjach, albo rysować. To nam się rozgrzewają rączki, nadgarstki, w lewo, w prawo, można sobie kręcić. Świetne ćwiczenie, znakomite. Dawno takiego ćwiczenia nie miałyśmy, Aniu, prawda? Tutaj nie było. Nie było, bo wszyscy nas tylko pompkami męczyli. A tu już ciach, mamy inne. Inne kosteczki nam się rozgrzewają, cudownie. No bardzo ci dziękujemy, Kajtku, za taki fantastyczny zestaw. Krasnoludki już teraz mogą grać na trąbkach, mają rozgrzane łapki. Pięknie, to poprosimy krasnoludki teraz o fanfary.
2: Dla ciebie pytanie.
0: Tak, to dla ciebie, Kajtku, fanfary. Jakie ty dobre ćwiczenia wymyślasz. A twoja mama też ćwiczy z tobą? Tak, tam słyszę,
3: tak,
0: mamy
3: dzień
0: w tle.
3: Dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jedziemy samochodem i właśnie myśleliśmy o ćwiczeniach, które można robić podczas jazdy samochodem.
0: No bardzo wam dziękuję, bo to takie ćwiczenia dla wszystkich. Wiadomo, że nie każdy może wstać, nie każdy ma możliwości. A wy pomyśleliście o wszystkich, także brawo, wspaniale. Gratulujemy pomysłów i prosimy o więcej. Jak będziecie mieli jeszcze kiedyś ochotę zadzwonić, to śmiało. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
3: Proszę.
1: Dziadków, mamę, mojego psa Lolę, Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki i tyle.
0: I tyle. O, krasnoludki, co są najbardziej tu zadowolone na świecie. Pięknie ci dziękujemy, Kajtku, za ćwiczenia, za telefon. No i życzymy ci wspaniałego poniedziałku. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
1: Dziękuję.
3: Dziękujemy. Do widzenia.

To była Gabrysia Golec. I no to co, że mam piegi na nosi. Bardzo optymistyczna piosenka o poranku. 14,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj ciekawostki grzybiarskie. Z grzybami, proszę Państwa, jest tak, że pojawiają się niemal w każdym miejscu Polski. Z tym, że tylko w określonym czasie. No i z roku na rok ta pora wysypu może przypaść w różnych miesiącach, mniej więcej od sierpnia do października, a czas trwania wysypu grzybowego może wynosić od kilku dni nawet do kilku tygodni. Po czym poznać, że już czas? No cóż, niewielu z nas mieszka obok lasu i ma możliwość na bieżąco obserwować, czy już pora na zbiory. Większość grzybiarzy mieszka w mieście, często w dużych aglomeracjach miejskich, w sporej odległości od tych terenów najlepszych grzybobrań. Często dowiadujemy się o grzybach po prostu z takich obserwacji, jak grzyby pojawiają się na targowiskach, prawda, gdzie sprzedają je na ulicach tacy zawodowi, w cudzysłowie zbieracze. Można też podpytać, gdzie grzyby rosną i gdzie ich najwięcej, no ale na takie konkretne odpowiedzi, czy można liczyć, to zależy, prawda? No nie wszyscy chcą zdradzać tajemnice. Wiele osób ma rozpoznany też teren, ale no nie, może nie wszyscy chcą się tymi najświeższymi wiadomościami dzielić. Gdybyście wy chcieli się dzisiaj podzielić, to zapraszamy 22 645 20 55. A wiecie, że nie w każdym kraju zbiera się grzyby. Mówi się, że co kraj to obyczaj. Są też takie kraje, w których za na przykład zbieranie zbyt dużej liczby grzybów grożą kary. No, na przykład w austriackim Tyrolu można grzyby zbierać tylko od czerwca do września i na przykład tylko w godzinach od 7 do 19. Jedna osoba może wynieść z lasu nie więcej niż 2 kg grzybów. A w Anglii ten limit jest jeszcze mniejszy, bo tylko 1,5 kg na osobę. A w Belgii z kolei to zbieranie grzybów jest uważane za niszczenie lasu. I na wielu obszarach można to robić tylko przy samej drodze, nie wchodząc między drzewa, i za złamanie takiego zakazu też grożą dość surowe kary. Także jak słyszycie, różnie bywa w różnych miejscach na świecie. Oczywiście to nie są wszystkie sekrety, jakie kryją w sobie grzyby i jakie z grzybami są związane. Jest ich wiele. Naukowcy wciąż odkrywają grzybiarskie tajemnice. Wiecie, że na przykład miąższ chubiaka pospolitego, to jest taki grzyb potocznie nazywany chubą, jest wykorzystywany do rozniecania ognia. A jego struktura podobna do filcu jest wykorzystywana do szycia kapeluszy, kamizelek albo kapci. Tak było w dawnych czasach. Dużo, dużo ciekawostek można na ten temat znaleźć. Na przykład białoporek brzozowy, jaka to jest piękna nazwa, był podobno wykorzystywany jako uszczelka, jako ostrzałka do noży albo papier ścierny. A chubiaka i białoporka powszechnie używano do ścierania tablic szkolnych zamiast dzisiejszej gąbki. A jeszcze inne rodzaje chub były używane jako barwniki tkanin, zamienniki herbat czy kawy. Także fascynująca jest ta różnorodność zastosowań. Dużo ciekawostek, jeszcze raz przypomnę, na temat grzybów możecie znaleźć w książce, o której już dzisiaj wspominałam, Grzyby. Dziwne fakty z życia grzybów, o których nie mieliście pojęcia. No a już za momencik Bartek Popczyński będzie zdradzał nam kolejne tajemnice grzybiarskie. Jeżeli wy znacie jakąś ciekawostkę, to śmiało dzwońcie 22 645 20 55. W ramach ciekawostek można też podrzucać nam teksty literackie, na przykład poezję. Jan Brzechwa napisał taką piękną historię o grzybach.

konkretnie o królu borowiku prawdziwym, który szedł lasem, postukując swym jednym obcasem. A ze złości brunatny był cały, bo go muchy okrutnie kąsały. Tak pan Jan Brzechwa pisał dawno, dawno temu. Wtedy siadł uroczyście pod dębem i rozkazał na alarm bić w bęben. Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby, przybywajcie orężnymi pułkami, wyruszamy na wojnę z muchami. A co się potem działo? Jeżeli jesteście ciekawi, to proszę sięgnąć do wiersza zatytułowanego Grzyby.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: 22 minuty po godzinie 8 w studiu Polskiego Radia Dzieciom w poranku pojawił się Bartek Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa. No, witamy cię.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bartku, zawsze z wielką chęcią i radością tu przychodzę.
0: A my z wielką chęcią cię zapraszamy, bo twa wiedza jest rozległa.
1: Nie no, uczę się cały czas.
0: Ja słyszałam, że ostatnio uczysz się też o grzybach.
1: Też, tak, oczywiście. No, zgłębiam temat, szczególnie kiedy przychodzi dany okres. Mhm. Tak jak teraz już nie za bardzo się na przykład uczę głosów ptaków, no bo już nie za bardzo można je usłyszeć. Bo już tam tylko zdawkowo się tylko odzywają, czasami tylko sygnały jakieś pojedyncze słychać i to takie jeszcze awaryjne. Natomiast jeżeli chodzi o porę, to teraz najlepsza jest na grzyby. Chociaż muszę zaznaczyć, że grzyby można zbierać cały rok, bo są grzyby wiosenne, są grzyby letnie, są jesienne, ale też, co może być dużym zaskoczeniem, są również grzyby zimowe, czyli prawdziwy grzybiarz, taki zapalony i znający się też na grzybach, zbiera grzyby przez cały rok, nie tylko teraz właśnie w tym okresie sierpniowo-wrześniowo-październikowym, prawda?
0: Coś podobnego, że grzyby pod kołderką, taką tak, zimową? Tak.
1: Nawet niektóre muszą poczekać do momentu, kiedy wystąpi mróz, bo inaczej wtedy się nie pojawią. Także im ten mróz jest w ogóle potrzebny do tego, żeby się pojawić. Ale to też jest ciekawe, bo

0: Wydaje nam się, że mróz zabija, ale mróz może być życiodajny, dlatego że, nie wiem, czy to może jest dobre słowo życiodajny, ale pobudza, o, może tak powiem, pobudza do życia, ponieważ na przykład są takie też nasiona, które muszą być przemrożone. To jest taki mądry termin, to może powiem, to się podlega skaryfikacji.
1: Ta skaryfikacja
0: to jest trudne właśnie słowo. Przemrożenie nasion po to, żeby one mogły wyrosnąć w kolejnym sezonie. No i na przykład ja ostatnio sobie zebrałem taką bardzo ciekawą roślinę. To jest deren jadalny i rzeczywiście ma takie dosyć duże owoce, czerwone, czasami nawet i żółte. I bardzo smaczne. I no chciałbym je wysadzić, ale wiem, że muszę to zrobić jakoś niedługo po to, żeby one się zdążyły przemrozić w glebie. No i z grzybami też jest podobnie. One też niektóre oczywiście muszą podlegać temu przemrożeniu. Ale to jest bardzo niewielka grupa, bo zasadniczo, no niestety, kiedy się pojawia już ten mróz, to nawet się odradza trochę zbieranie grzybów, bo one już po tym przemrożeniu już też tracą swoją taką konsystencję, trochę już są inne. No i no to nie jest może już taki najlepszy moment, żeby je zbierać. Ale teraz jak najbardziej mamy październik, taki ciepły. Czy wilgotny? Nie jest
1: jeszcze
0: póki co
1: nie,
0: wilgotny.
1: Powiedziałabym, tak, bo wszystko ma się w tym tygodniu zmienić.
0: Tak, no właśnie.
1: Tak mniej więcej od czwartku.
0: No to grzybiarze zacierają ręce, a my już się trochę martwimy,
1: ja
0: prawda?
1: Ja to się martwię, bo ja bym chciała, żeby to trwało.
0: Trwało jeszcze, no właśnie.
1: No ale wiemy dobrze, że każda pora roku rządzi się swoimi prawami i trudno. Trzeba w końcu lato pożegnać,
0: tak,
1: przywitać taką prawdziwą jesień, wiadomo.
0: To prawda. Chociaż niektórzy się śmiali, że w tym roku prawdopodobnie też i w lipcu można było zbierać grzyby, bo się mówiło, prawda, że mamy lipcopad, także
1: tak.
0: No bo rzeczywiście był to...
1: to wszystko poprzestawiało.
0: Tak, bo był rzeczywiście dosyć deszczowy ten listopad zwykle
1: listopad
0: jest deszczowy.
1: To przed nami, tak. Ale to nigdy nie wiadomo, też może być
0: tak,
1: i pewnie będzie
0: prawda.
1: Deszczowy. A powiedz, zwierzęta też lubią grzyby?
0: Tak, oczywiście. Ja nawet ostatnio, to odwołam się do swojego doświadczenia, bo ja przez to, że rozstawiam dużo kamer po lesie, znaczy dużo, to jest raptem kilka, ale mówię dużo dlatego, że jak później muszę zgrać cały ten materiał i obejrzeć i na przykład nagrało mi się 1000 filmów i te 1000 filmów muszę przejrzeć, to zabiera dużo czasu. Także to jest fajne, przyjemne, ale i za każdym razem jak otwieram te nagrania, to jest takie uczucie jak otwieranie prezentów na Boże Narodzenie. Nie wie się, co tam będzie w środku i człowiek jest taki zafascynowany. I myślę sobie, no ciekawe, czy będzie łoś, czy będzie jakiś dzik, czy może jakieś inne jeszcze zwierzę, czy może kiedyś wreszcie w końcu może mi się uda jakiegoś wilka nagrać, no bo też na to czekam, nie ukrywam, bo też nie rozstawiam tych kamer tylko i wyłącznie w Warszawie, ale też i poza. Więc no na różne rzeczy czekam. Ale wracając do pytania, nagrałem kiedyś wiewiórkę, która chodziła sobie po takim powalonym, martwym pniu i na tym pniu były grzybki. I co ciekawe, ja wiedziałem o tym, że wiewiórki zjadają grzyby, ale tutaj mam już ewidentny przykład. Własnoręcznie mogę powiedzieć, że nagrałem to, bo udało mi się nagrać taki moment, kiedy wiewiórka zainteresowana grzybkiem odrywa go od drzewa, znaczy od tego drewna martwego i go zjada. I to rzeczywiście się zdarza, bo one, szczególnie właśnie kiedy grzyby się pojawiają, to one nawet podobno potrafią te grzyby sobie zasuszać. Wiadomo, że wiewiórki robią zapasy i tutaj mamy do czynienia właśnie ze zwierzęciem, które też z grzybów potrafi robić sobie zapasy. No ale pamiętajmy o tym, że to nie tylko wiewióreczka posili się takim grzybkiem, bo jest całe mnóstwo innych grzybów, bo innych zwierząt, chociażby owady. Masa owadów zjada grzyby. No i niestety, podobnie jak i my, też jest wrażliwa na różnego rodzaju toksyny zawarte
1: właśnie
0: w grzybach.
1: Miałam zapytać, skąd one wiedzą, zarówno owady, jak i na przykład tutaj wiewiórka, które grzyby wybrać? Czy to jest intuicja, czy jest jakaś wiedza u nich też przekazywana?
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo ja powiem szczerze, też się zastanawiam nad tym, bo wydaje mi się, że zwierzęta też mogą się pewnych rzeczy uczyć od siebie, czy to od innych osobników w grupie, czy od swoich rodziców. I to wiemy, że na pewno tak jest, ale czy ta wiedza dotycząca grzybów też jest przekazywana od innych osobników albo przez rodziców,

0: Tego niestety nie wiem. No muszę chyba jeszcze się poduczyć. Właśnie dlatego powiedziałem na samym początku, że się jeszcze muszę dużo uczyć.
1: To jest bardzo ciekawe
0: zagadnienie. Tak, tak. Czy one to jakoś tą wiedzę, skąd one tą wiedzę mają? Natomiast ja myślę, że też no... jak one żyją w tym środowisku, to pewne rzeczy dla nich są chyba bardziej naturalne niż dla nas. Tak mi się wydaje. Więc też może być tak, że po prostu... Może jest to pewnego rodzaju jakieś czucie, prawda, że wyczuwają może, bo też wiadomo, mają też pewne zmysły lepiej wykształcone niż my. Natomiast też ciekawym zagadnieniem jest to, o czym się też niedawno dowiedziałem, że też zwierzęta się potrafią podtruwać tymi, bo na przykład owady, wiem, że tu akurat owady, bo najczęściej myślimy sobie o ssakach, właśnie taka wiewiórka, prawda? No nikt chyba nie słyszał o wiewiórce, która by się zatruła grzybami, więc chyba jednak one wiedzą, co jedzą, ale jeżeli chodzi o owady, to wiem, że rzeczywiście... Zdarza się dosyć spora śmiertelność wśród owadów, że żerują w tych grzybach, próbują je zjadać, no i niestety kończy się to dla nich śmiercią. Ale w ogóle to też jest ciekawe zagadnienie, z kolei tutaj jeszcze jedno, bo wiemy o tym, że no, na grzyby trzeba bardzo uważać, ponieważ no, wiemy, jakie mogą być skutki i co roku niestety do tych tragicznych skutków dochodzi, że ktoś ginie na skutek tego, że zjadł grzyba bardzo trującego. Pomylił się, czy nie znał się za bardzo, zaryzykował i zjadł. No niestety, takie sytuacje się co roku zdarzają. Ale mnie ciekawi też jedna rzecz. W ogóle dlaczego, co spowodowało, że grzyby wykształciły tak silne trucizny, że po co, do czego im to służy? To jest bardzo ciekawe też. I rozmawiałem...
1: Jakiś taki mechanizm obronny.
0: Tak, taki mechanizm obronny, ale dlaczego akurat tak silny i dlaczego akurat tylko grzyby? No bo, znaczy może nie tylko, prawda, bo jeżeli chodzi o nas, no to możemy się też cisem śmiertelnie zatruć, prawda? Jest parę takich różnych roślin, które też mogą nas śmiertelnie zatruć, ale jednak chyba, jak nawet rozmawiam z dziećmi, to najczęściej jednak wymieniają te grzyby, a co ciekawe, jak zapytam dzieci o grzyby, to najczęściej mówią pierwszego, którego wymieniają. To jest
1: muchomor.
0: Jaki? Muchomor, no właśnie. Nie borowik, nie prawdziwek, nie kurka,
1: muchomory,
0: tylko muchomor.
1: Na muchomorach, tak.
0: Ale powiem też jeszcze ciekawostkę a propos muchomorów, bo my najczęściej znamy tego najbardziej bajkowego, który występuje w każdej bajce. Tak, tak. Czyli muchomora czerwonego z tymi białymi plamkami, to jest
1: oczywiście... Jaki to on jest ładny.
0: Tak, ja nawet pamiętam, jak byłem dzieckiem i przyjeżdżałem z rodzicami do Powsina, to tam były nawet takie kosze na śmieci w kształcie właśnie muchomorów. Także ten obraz muchomora jest bardzo u nas taki dobrze zakorzeniony i właśnie w różnego rodzaju bajkach szczególnie one się pojawia. Chyba nawet, jak dobrze pamiętam, chyba w Kreciku też były muchomory właśnie czerwone, także tak. Ale taka ciekawostka, są też muchomory, bo muchomorów jest bardzo dużo, różnych gatunków. I są muchomory faktycznie bardzo trujące, bo czerwony jeszcze nie jest tym najgorszym. Zdarzają się przypadki, że ktoś zje czerwonego muchomora i przeżyje. No ale są też na przykład, prawda, muchomor zielonawy, no to ten jeden z najgorszych w naszym...
1: Sromotnikowy.
0: Tak, czyli sromotnikowy, inaczej nazywana, bo muchomor jadowity, to już sama nazwa nas wprowadza, prawda, że już mówi nam, że to będzie bardzo taki grzyb niebezpieczny. Ale są takie muchomory, które są jadalne i można też je zjadać. Także tylko no, trzeba mieć dużą wiedzę. A nasza wiedza najczęściej ogranicza się do właśnie borowika, podgrzybka, kurki, no, maślaka, koźlarza, co bardziej wytrawni grzybiarze jeszcze zbierają gąski, gołąbki i w zasadzie wiedza statystycznego...
1: I to byłoby na tyle.
0: Tak, tak. A powiem jeszcze może taką ciekawostkę, że ja tu wymieniłem raptem kilka tych grzybów. No, naprawdę dobry grzybiarz w Polsce. Uważam, że jest w stanie zebrać koło 20, pewnie 30 grzybów. To znaczy zebrać. Wie, że one są jadalne, czyli zna więcej niż tego borowika i podgrzybka, bo te grzyby my najczęściej zbieramy. No ale uwaga, ile grzybów w Polsce jest jadalnych? To jest bardzo ciekawe.
1: To pytanie.
0: O, właśnie. Ile grzybów w Polsce jest jadalnych? Pytanie do słuchaczy.
1: Ile grzybów w Polsce jest jadalnych? Ile gatunków grzybów? Proszę bardzo. 22 645 2055. Pan tenorek zaśpiewa piosenkę jesienną, a my poczekamy na osobę, która się z nami skontaktuje.
2: Ho, ho!

0: Pan tenorek nas uraczył jesienną piosenką, a w międzyczasie dodzwoniła się do nas Kalina. Dzień dobry, Kalinko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słyszysz nas?
2: Tak.
0: O, świetnie, bo wy chyba jedziecie teraz z mamą samochodem, ale mam nadzieję, że nam nic nie przeszkodzi. Ile naliczyłaś gatunków grzybów? Nie wiem, czy ja dobrze mówię gatunków, czy rodzajów.
1: Tak, tak, gatunków, tak, tak. Mhm.
0: 50 jadalnych. Co ty na to, Bartku?
1: No to jest ogromna liczba. I tyle faktycznie umiałabyś rozpoznać w lesie?
2: Nie.
0: Ja też bym tyle nie rozpoznała. Ja to w ogóle bym rozpoznała ze 3. A co
1: od
0: ty na to, Bartku?
1: Grzybka, borowika i kurkę.
0: I kurkę. I buchomora. No to 4.
1: Tak.
0: No ale ja... to nie tak. Ale skupiamy się na jadalnych. Tak,
1: tak, i muchomora, rzeczywiście. No ja muszę powiedzieć, że to dużo tutaj wymieniłaś. Znaczy, może jeszcze nie wymieniłaś wszystkich grzybów, ale powiedziałaś, że jest ich 50. Nie wiem, czy ja mogę już zdradzać tą liczbę, ale jest ich dużo więcej.
0: Dużo więcej.
1: Dużo więcej, tak.
0: A no to próbujmy w takim razie zgadnąć. Kalinko, jak dużo więcej, to ile byś teraz podpowiedziała?
2: 1400.
1: O, 1400. No to powiem ci, że już jesteś bardzo blisko.
0: Ale więcej? Czy mniej?
1: No teraz to już trochę jest przestrzelony wynik,
0: trochę,
1: czyli trochę mniej. Trochę mniej, tak.
0: To trochę mniej. To odejmij troszkę.
2: 1000.
1: No teraz to już trochę za mało. To wypośrodkuj.
0: To tak z 1000? Nie wiem. 1200 stawiamy.
1: Tak, tak, tak, tak. Mniej więcej tak. Mniej więcej około 1200, bo tego... To jest tylko szacunek, bo to dokładnie nie jesteśmy w stanie też powiedzieć, że to jest 1224.
0: Aha.
1: Ale około 1200 gatunków w Polsce jest jadalnych, także to jest ogromna
0: jadalnych
1: liczba.
0: Jadalnych 1200?
1: Tak, tak.
0: Wow! Kalinko, to dla ciebie te fanfary. Ale masz wyczucie matematyczne. Cudownie. A wy dziewczyny, przepraszam, że tak się tutaj zwracam do was właśnie w taki sposób, ale ile wy jesteście w stanie rozpoznać gatunków?
3: No, chyba.
2: Chyba tylko jednego.
3: Jednego jak?
0: Muchomora?
1: Muchomora.
0: Jesteśmy w tym samym teamie. No dzieci grzybów nie jedzą.
1: Tak, to
0: tak,
1: prawda.
0: Tak,
1: to też
0: nie mogą
1: uwaga.
0: Jeść grzybów. Czasami rzeczywiście towarzyszą rodzicom albo dziadkom na grzybobraniu. A jak do takiego grzybobrania się przygotować, wiecie?
2: No, pewnie nożyk, jakąś lepkę na grzyby.
0: Mhm.
1: No bo trzeba w coś zbierać te grzyby.
0: Tak jest. Buty jakieś wysokie by się przydały pewnie,
3: dobre.
0: Prawda?
3: Dobre buty, jakaś pelerynka przed kleszczami.
1: No tak, ale widzę, że słyszałem o nożyku.

0: A z tym nożykiem to też są różne teorie, bo niektórzy mówią, że warto rzeczywiście je przecinać tym nożykiem, bo wtedy można zobaczyć, czy jest robaczywy. Rzeczywiście to trochę pomaga, ale jest też druga grupa zwolenników wykręcania. Ci wykręcający to się jeszcze kłócą, czy zaczynać o wykręcanie w lewo, czy w prawo.
1: Naprawdę? To ma znaczenie?
0: Nie, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Ja powiem tylko tyle, że właściwie czy obcinamy grzyba, czy go wycinamy nożykiem, czy wykręcamy, to właściwie nie ma większego znaczenia.
1: Dla grzyba nie ma? Nie, tam już nie nic absolutnie. Nie wyrośnie, jak wytniemy albo wykręcimy?
0: Chodzi o to, żeby nie uszkodzić tej grzybni, która jest, bo niektórzy jeszcze tam patykiem grzebią.
1: Nie
0: że
1: wolno
0: może jeszcze
1: grzebać
0: nie, to prawda, tak. Tylko zabieramy grzybka i tyle. Znaczy, ja jeszcze powiem taką jedną taką ciekawostkę, że właściwie to my nie zbieramy całego grzyba, tylko bo ten grzyb jest w glebie cały. Natomiast my zbieramy tylko jego owocnik, czyli to jest najprościej mówiąc tak, żeby to każdy zrozumiał, to ja mówię w ten sposób, że to jest tak, jakbyśmy podeszli do drzewa i zbierali z drzewa jabłko. A całe drzewo przecież zostaje,
1: no
0: prawda?
1: Tak.
0: Ta struktura cały czas jest i ona w przyszłym roku znowu obrodzi, a tutaj jest właśnie tak, że ta cała struktura jest w glebie, a my tylko tak jakbyśmy zbierali właśnie to jabłuszko, czyli tego grzyba. Zabieramy.
1: Drogie panie, czy wy chcecie zadać Bartkowi jakieś pytanie?
2: Ja mam pytanie.
0: A proszę bardzo.
2: Czy pan jest w stanie odróżnić, znaczy no te wszystkie grzyby jadalne, które są w Polsce, może nie wszystkie, ale ile jest pan w stanie odróżnić tych jadalnych?
0: Oj, to ja powiem szczerze, że ja też jestem bardzo słaby w tym, bo ja tak wcale dużo, to 1200, to ja też wcale nie potrafię rozpoznać. Powiem szczerze, że nigdy nawet nie liczyłem, ile rozpoznam tych grzybów. No, cały czas się uczę, więc jakby ta liczba się powiększa i nowe dodaję, powiedzmy, do tej swojej wiedzy. Natomiast, no, ja myślę, że Może koło, no więcej niż 50, a pewnie mniej niż 100, tak myślę, że pewnie
1: no to
0: gdzieś
1: pięknie.
0: Tyle, ale to jest i tak wciąż malutko, to jest wciąż malutko. Jednak malutko, prawda, a trzeba się, no właśnie cały czas uczyć i ja myślę, że naprawdę tacy najwybitniejsi grzybiarze w Polsce, to pewnie oni mogą być rzeczywiście w stanie tak dużo, dużo, naprawdę koło tych 1000, prawda, ale to naprawdę trzeba być wybitnym specjalistą, bo jest tak wiele gatunków różniących się bardzo niewielkimi detalami, albo nawet niektóre trzeba w ogóle rozpoznawać pod mikroskopem też, także no to jest dosyć trudne zadanie. Dlatego no najczęściej nasza wiedza ogranicza się do tych no mniej więcej 10 gatunków.
1: No na pewno trzeba uważać.
0: Tak, ja jeszcze tylko powiem, że przecież my mówimy na przykład koźlarz, borowik, a tych gatunków jest bardzo dużo. Samych koźlarzy, maślaków, borowików jest przynajmniej po kilka gatunków, prawda? Więc tu już samo z tych tylko grzybów moglibyśmy już uzbierać, powiedzmy, te naście przynajmniej gatunków. Także, no ale najczęściej po prostu dla nas borowik to prawdziwek, zbieramy i się nie zastanawiamy dokładnie, jaki to gatunek.
1: No mam nadzieję, że dzisiaj zachęcimy, jeżeli nie do zbierania grzybów, to po prostu do spacerowania po lesie i nawet obserwacji takich grzybiarskich.
0: Tak, bo wiele jest grzybów takich, które po prostu warto nawet poobserwować, nie tyle zbierać, prawda, co?
1: Tak.
0: Bo są na przykład takie bardzo ciekawe grzyby, które pięknie wyglądają i są jadalne, no ale na przykład ciężkie są bardzo do umycia. Taki przykład, siedzuń sosnowy, to jest taki grzyb i on na przykład bardzo dobrze pasuje chociażby do jajecznicy, taki jest cały biały i rośnie faktycznie przy sosnach, ale niestety w niego wchodzą jakieś niezanieczyszczenia, jakieś owady i ciężko jest go wymyć. Więc dlatego, a wiele osób nie wie, że on jest jadalny. A
1: i przez on sobie to, zostaje jest, tak, wtedy
0: często,
1: w lesie.
0: Tak, dokładnie.
1: Drogie panie, bardzo wam dziękujemy za telefon i za odpowiedź,
2: dziękuję
1: i za pytania i dobrego dnia życzymy. Czy będziecie jeszcze kogoś pozdrawiać?
3: Tak.
0: O.
3: Wszystkie koleżanki tam z nim i całe polskie radio.
2: I całe polskie radio Szczecin, tak.
1: Dziękujemy. Piękny i do usłyszenia.
0: Pa, udanego grzybobrania życzymy.
1: Tak jest. Tak, tak.
2: Dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego życzymy. No rzeczywiście.

0: Wiele osób chodzi do lasu i obserwuje tylko grzyby i przygląda im się, bo mają naprawdę niezwykle... To ty, Bartu, tak? Ja też.
1: Tak, ja.
0: Bo ja w ogóle się praktycznie na grzybach nie znam i, i bałabym się powycinać, czy wykręcę, czy bym, niezależnie, czy bym została wykręcaczem, czy obcinaczem grzybów. Tak. Wolę tego nie robić. Oglądam sobie i wyglądają wspaniale,
1: ja
0: fantastycznie.
1: Tak,
0: rzadko w zasadzie używam grzybów w kuchni. Raz w roku, jak trzeba zrobić grzybową, to i owszem.
1: Na święta. No właśnie.
0: Na święta. Czasami jakaś rzeczywiście jajecznica z kurkami. No to tak, no to smakuje wybornie. No ale tak to się przyglądam z radością, bo rzeczywiście cieszą oko grzyby.
1: Tak, tak, to prawda, bo to rzeczywiście tak, jest coś niezwykłego i naprawdę one mają różne formy. Czasem bardzo pięknie wyglądają, czasem w różnych dziwnych miejscach rosną, prawda? Więc one rzeczywiście i warto się zachwycać nie tylko tymi grzybami, które my możemy zjeść, które są jadalne, tylko również tymi właśnie chociażby muchomorami, które też przybierają bardzo piękne barwy i kolory. Bo grzyby też potrafią być, na przykład w Polsce, to nie trzeba wcale szukać jakichś grzybów egzotycznych. Mogą być, uwaga, fioletowe, mogą być zielone. Ja na przykład ostatnio właśnie takie spotkałem. Mogą być na przykład, no wiadomo, takie różowe na przykład, czerwone, no to sami już mówiliśmy.
0: Pomarańczowe
1: też oczywiście. Nawet, uwaga, nawet niebieskie, tylko czasami po przekrojeniu. Na przykład piaskowiec jest takim grzybem, którego jak przekroimy, to staje się cały, o tutaj mam akurat taki kolor podobny, to pokażę. O, taki mniej więcej,
0: mamy
1: to słaby są kolory,
0: misia,
1: ale taki, tak, tutaj mamy tutaj misia w studiu i on ma taki kolor na nodze, właśnie taki, no potrzebuje kobiecego oka
0: no
1: i pomocy.
0: Turkusowy, niebieski, no Ania, pomóż, niebiesko-turkusowy, tak. Tak, Ania kiwała, tak, Aniu?
1: No właśnie, to taki kolor dla mnie,
0: przeszedł,
1: że niebieski
0: komisyjne
1: jest
0: oględziny miś. Wiesz, tak. Miś jest tęczowy i w zasadzie to większość kolorów, jakie miś ma na sobie, to chyba możemy w świecie grzybiarskim
1: znaleźć. Tak, tak, dokładnie. Ten miś dokładnie jest. Wygląda jakby się najadł różnymi grzybami, bo przybrał różne kolory, ale rzeczywiście właściwie wszystkie te grzyby, które są na tym misiu, czyli zielony, fioletowy, różowy, pomarańczowy, żółty.
0: A żółty też?
1: Też,
0: tak?
1: Żółte, tak, oczywiście. No, nawet prawda, jest, mamy kurki, są żółte, a z kurką z kolei można pomylić lisówkę pomarańczową i tu już nawet sama nazwa i lisówka, i pomarańczowa nam wskazuje,
0: że to niejadalny.
1: Tak, i że ten będzie grzyb taki koloru właśnie wpadający w pomarańczowy, w taki nawet rudy trochę kolor, tak jak u lisa, prawda? Więc no można niestety tutaj się pomylić. Właśnie bardzo często jest tak niestety, że grzyby jadalne mają swoje niejadalne odpowiedniki. Trzeba być tutaj bardzo, bardzo wyczulonym. Niestety, to tak jest. I często są to bardzo groźne odpowiedniki, bo no, dzisiaj wspominaliśmy o muchomorze zielonawym, czyli dawniej nazywanym też sromotnikowym, czyli tym najgroźniejszym. No i rzeczywiście jest tak, że niewielka dawka powoduje śmierć u człowieka, więc trzeba się go bardzo wystrzegać. I czasami zdarza się tak, że zbieramy pieczarki. Natknęliśmy się na pieczarki i tak jedna pieczarka, druga, trzecia, czwarta, piąta. I tak zbieramy, bo już uznajemy, że wszystko to pieczarki. I uwaga, może być wilk w owczej skórze, bo tam może się pojawić właśnie na przykład muchomor sromotnikowy, czyli ten zielonawy. On podobnie wygląda też jak pieczarka. No i można popełnić błąd, śmiertelny błąd niestety, także trzeba być bardzo, bardzo wyczulonym i nie można grzybów zbierać, zakładać, że jak na danym miejscu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty właśnie pieczarką, to już wszystkie będą tam pieczarki. Każdego trzeba obejrzeć i zobaczyć przed włożeniem do koszyka.
0: Trzeba być bardzo uważnym, moi drodzy, jak odróżniać te grzyby jadalne od niejadalnych, to może do tego wątku też wrócimy, bo to jest podstawa, jak wybieramy się na grzybobranie. Gdybyście mieli pytanie, to szybciutko proszę do nas dzwonić, bo tylko 11 minut zostało do godziny 9. 22 645 20 55.

0: Bartku, Gabrysia dzwoni chyba z jakimś pytaniem do ciebie.
1: O, to fantastycznie.
0: Cześć, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabyś o coś zapytać Bartka?
2: Tak, moja mama też tego jest ciekawa.
1: O.
0: Tak.
2: Czy grzyby rosną pod wodą?
1: Ale ciekawe pytanie. Faktycznie. Ja muszę powiedzieć, że bo odwołam się do polskich grzybów. Ja o takich nie słyszałem, ale jestem przekonany, że takie są, które żyją rzeczywiście w wodzie. I powiem więcej, kiedyś wyczytałem, że w jakiejś takiej książce poświęconej grzybom, że grzyby potrafią rosnąć w bardzo dziwnych miejscach. No, każdy z nas się spotkał z grzybami w lesie, na łące też mogą rosnąć, gdzieś na polu mogą rosnąć, na drewnie, czasami też na tym drewnie konstrukcyjnym, niestety, który niszczy nam na przykład budynki, ławki, różnego rodzaju wiaty, prawda, tam też się pojawiają. No, w łazience niestety, prawda, mogą być grzyby, prawda, właśnie, i je bardzo ciężko usunąć, ale uwaga, z takich, no, chyba niezwykle nietypowych miejsc, gdzie grzyby się pojawiły, to wiem, że potrafią być w... Uwaga, przewodach paliwowych w samolotach nawet się potrafią pojawiać. Tak, jakieś mikroskopijne grzyby, tak. I powiem więcej, że nawet tutaj, jak my jesteśmy w studiu i rozmawiamy, to tutaj jestem przekonany, że na pewno też jakieś grzyby występują.
0: Ja też jestem przekonana.
1: I właśnie. I one występują nawet na naszym ciele. I podobno to może być nawet kilka do kilkunastu gatunków grzybów. My po prostu je nosimy na sobie. One są niewidoczne, one są mikroskopijne, ale to pokazuje, że one są wszędzie, więc jestem przekonany, że w wodzie też na pewno występują, ale ja nie znam żadnego gatunku takiego w Polsce, który by rzeczywiście rósł tylko i wyłącznie pod wodą.
0: Ciekawe pytanie, wspaniałe.
1: Tak, ale bardzo ciekawe pytanie, tak, dziękuję serdecznie, bo to rzeczywiście też mi pozwala poszukać czegoś, bo powiem szczerze, że się nawet nad tym nie zastanawiałem. Wiadomym jest, że grzyby potrzebują wilgoci. To wiemy, prawda, że musi być wilgotno i w miarę ciepło, no to wtedy one rosną, dlatego teraz jest ten najlepszy okres, bo w lesie już jest, no ta wilgoć się utrzymuje praktycznie cały czas, nawet jak nie pada, to jest wilgotno. No i te grzyby z tego korzystają. Ale to rzeczywiście ciekawe pytanie, że czy w wodzie one są.
0: Jeszcze jakieś pytanie wam przychodzi do głowy, drogie panie?
2: Może mojej mamy byśmy zapytali.

0: Czyli grzyby też mogą rosnąć poza lasem.
1: Tak, tak, oczywiście. Właśnie to jest też dobre pytanie, bo rzeczywiście my często mówimy, że idziemy na grzyby do lasu, ale jest mnóstwo grzybów, które rosną poza lasem i właściwie w lesie nawet ich nie zobaczymy. I z takich ciekawszych, taki pierwszy, z którymi przyszedł teraz do głowy, to jest czasznica olbrzymia. Ona się tak nazywa i rzeczywiście ona jest olbrzymia, a dlatego się nazywa czasznica, bo z daleka jak na nią popatrzymy, to może mieć rozmiar czaszki, albo małego zwierzęcia, albo dużego, albo czasami nawet taki rozmiar jak ludzka czaszka.
2: Ogromna.
1: Tak, ogromna, ale to i tak jest taka, to jest mała, bo one potrafią być nawet i wielkości piłki. A nawet i wielkości, uwaga, zdarzają się, że nawet takie jak beczka. Czyli takie ogromne, potrafią wyrastać i one rosną na przykład tylko na polu i uwaga, są jadalne. Można rzeczywiście je zjeść. Czasami jak takiego jednego dużego grzyba się zbierze...
2: To już się najemy.
1: Tak, wielkości piłki, jak właśnie zbierzemy go i przyrządzimy dla całej rodziny, to cała rodzina może się jednym grzybem posilić. A był taki przykład chyba w Czechach, jeśli dobrze pamiętam, że zebrano takiego grzyba, który właśnie czasznicę olbrzymią, która osiągnęła ogromną masę. Ona ważyła bardzo, bardzo dużo i uwaga, tym grzybem najadła się cała wioska. Wszyscy ludzie z wioski się zeszli i każdy tam, on został przyrządzony przez jakiegoś tam kucharza i cała wioska się posiliła tym grzybem.
2: Jakie to integrujące.
1: Tak.
2: Dziewczyny, bardzo dziękujemy za wspaniałe pytania. Życzymy dobrego dnia. Czy wy chcecie kogoś pozdrowić jeszcze?
0: Ja bym chciała moją szkołę, moją klasę w sumie, moje stare koleżanki, moją koleżankę Martę, kolegę Kubę, Polskie Radio Dzieciom, pana Bartka.
1: O, dziękuję bardzo. I panią Martynę.
0: Krasnoludki. Krasnoludki. I to wszystko.
2: Pozdrawiamy cię, moja droga, serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do zobaczenia.
2: Bartku, ponieważ czas nas goni, jakoś tak szybko ten czas zawsze płynie, to może tak podsumowując, kilka zasad dla grzybiarzy początkujących, na co zwrócić uwagę.
1: Tak, bardzo ważne, tak. No to podstawowa, która od razu tutaj powinna wybrzmieć, to zbieramy tylko te grzyby, które znamy. Nie próbujemy bić rekordów i do 1200 grzybów dobić, prawda? Nie, to tego nie próbujemy. Jak ktoś zna tylko podgrzybki, to zbieramy tylko podgrzybki i to jest najbezpieczniejsza metoda. Jest mnóstwo różnych takich legend, mitów, które mówią o tym, żeby jak sprawdzić, czy dany grzyb nie jest trujący. No i oczywiście są na przykład takie, które mówią, że jeżeli tam grzybek jest nadgryziony przez jakiegoś tam ślimaczka, no to skoro ślimaczek dał radę, no to my też. No ale to niestety nie sprawdza się. Więc taką zasadą też się nie kierujemy. Tak jak wcześniej już mówiliśmy, wycinamy albo wykręcamy grzyby, ale z poszanowaniem tej grzybni, czyli już tam nie grzebiemy w tej glebie, tylko zostawiamy tak jak jest, ewentualnie można nawet nakryć mchem. Poza tym, jak ktoś wie, że ten grzyb tam wystąpił w danym roku, jak przyjdzie w przyszłym roku, jest duża szansa, że on znowu tam będzie. Także to też warto właśnie się kierować taką zasadą. To jest jedna sprawa. No, kolejna sprawa jest taka, żeby pamiętać o tym, żeby nie ufać też innym osobom, niestety. Bo czasami jest tak, że idziemy na grzyby i mamy jakiegoś tam, prawda, pana Zdzisia, czy tam kogoś innego, który rzekomo zna się na grzybach. I mu pokazujemy z daleka, a panie Zdzisiu, a ten grzyb, to, a tak, ten to też to. I wtedy też może dojść do dużej pomyłki. Więc jednak bazujmy na własnej wiedzy, chyba że idziemy z kimś naprawdę doświadczonym, jakimś na przykład babcią, dziadkiem, prawda, którzy z naszej rodziny znają się rzeczywiście na tych grzybach, potrafią rozpoznawać, no to też jest bardzo dobry taki przewodnik. Posiadanie takiego przewodnika to jest bardzo, bardzo cenna sprawa. No i tak jak mówię, nie warto się w ogóle sugerować tymi takimi metodami, które mają bardziej więcej właśnie z legend i z mitów niż z życia prawdziwego, bo też niektórzy tam na smak próbują, prawda? Oczywiście to może być pomocne, ale no trzeba być tutaj bardzo, bardzo wyczulonym. I warto też uczyć się

0: i mieć przewodnik ze sobą, bo to też jest bardzo, bardzo pomocne i wtedy możemy na miejscu od razu sprawdzić, nawet jeszcze przed zerwaniem tego grzyba. Mm-hmm.
1: Bardzo Ci dziękujemy za te wszystkie wspaniałe, cenne wskazówki. Bartek Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa był naszym gościem.
0: Dziękuję.
1: No i zapraszamy Was na grzybobranie albo tak chociażby do spacerowania po lesie. Jeżeli nie jesteście pewni, nie zrywajcie grzybów. Zastosujcie się do tych wszystkich wskazówek i zaleceń Bartka, no bo bezpieczeństwo i zdrowie nasze jest najważniejsze.
0: Tak jest.
1: Więc pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, minęła dziewiąta, więc pięknego dnia Wam życzymy i do usłyszenia jutro. Pa!

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę, 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Pośród nas schowane żyją.
5: Już od wieków nieustannie.
4: Kolorowe szatki szyją.
5: Mogą pływać statkiem w wannie.
4: Kolorowe czapki noszą.
5: Krótkie portki z kubraczkami.
4: Znalezione książki znoszą.
5: A najchętniej z bajeczkami.
4: Uwielbiają smakołyki.
5: Smak tysiąca ciastek znają.
4: Herbaciane ich imbryki.
5: Aromatem wypełniają.
4: Ich komnaty przystrojone.
5: W nich dywany i fotele.
4: Poduszkami zaścielone.
5: Ale skrzatów jest niewiele.
4: Zwykle strychy wybierają.
5: Albo dziuple w starych drzewach.
4: Tam mieszkania zakładają.
5: Gdy pojawi się potrzeba.
4: Ciężkie są pocztowe skrzynie.
5: I magiczne szafy z drzwiami.
4: Czas na żartach z krzatą płynie.
5: Wciąż się bawią z krasnalami.
4: Może żyją w twoim domu?
5: Gdzieś na strychu czy w piwnicy.
4: Lepiej nie mów nic nikomu.
5: Bo wyniosą się z dzielnicy.
4: A w sypialni ich nie było?
5: Pod półkami wśród rupieci?
4: Może coś się wydarzyło?
5: Nie widzieliście ich dzieci?
4: Wszystko pięknie opiszemy.
5: Biblioteki odwiedzimy?
4: Jeśli tylko ich znajdziemy,
5: to się świetnie zabawimy.
4: Chyba słyszę, coś szeleści.
5: Mnie się zdaje, że drapanie.
4: W takiej dziurce się skrzat zmieści?
5: Rozpocznijmy przeszukanie!

0: Proszę wejść.
1: Uważaj, Adasiu, zaraz cię zbombarduję poduszkami. I co, trafiłem cię? W bitwie na poduszki nie masz ze mną szans!
0: Ja nie mam szans. To ty nie masz szans, Michasiu, bo już nie masz poduszek.
1: Ojej.
0: Co?
1: Co się stało z twoim łóżkiem?
0: Jak to co? Przecież siedzę na nim.
1: O nie, ty siedzisz na stercie. Zaraz. A skąd wziąłeś tyle tego wszystkiego?
0: O, nie tylko poduszek, mam też kołdry. O, i nawet dwie pierzyny. Pożyczyłem je od babci Janeczki.
1: Ale po co ci aż tyle tego wszystkiego?
0: No co ty? Przecież umawialiśmy się, tak czy nie?
1: No tak, zgadza się, ale umawialiśmy się na bitwę na poduszki.
0: Oczywiście, że na bitwę na poduszki.
1: Dlatego nie sądziłem, że aż tyle ich zgromadzisz.
0: No, bo wiesz, chciałem się dobrze do

0: tej bitwy przygotować. Więc wiesz, co zrobiłem? Obszedłem całe radio i od każdego, kogo odwiedziłem, pożyczałem ile się da.
1: Obszedłeś wszystkich w radiu?
0: Mhm. Niektórzy nie mieli poduszek, wówczas brałem kołdry i co?
1: No cóż, a będziesz pamiętał, co komu zwrócić?
0: Słucham, co komu?
1: No, co komu zwrócić, bo tyle tego jest, że... Ja to bym się chyba pogubił.
0: A, o to chodzi. Spokojnie. Wszystko spisałem na kartce. Tak, te czerwone są od Ani.
1: A rzeczywiście, Ania ma podobne.
0: To są właśnie te. A teraz ja je mam.
1: Ale jej zwrócisz, smoku?
0: No pewnie, że zwrócę. Jest też poduszka Hani, wiesz, córki Martyny. O, widzisz, to ta. I ta różowa jest od samej Martyny. Tamtą znowu kołdrę wziąłem z łóżka Wojtka.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Już nie wymieniaj... Bo i tak się już pogubiłem.
0: I jeszcze, proszę bardzo, przed chwilą dostałem dwie od ciebie.
1: I dostałeś nimi ode mnie, bo ja właśnie nimi rozpocząłem bitwę.
0: Aha, i chyba już skończyłeś, bo nie masz już czym rzucać.
1: Słucham? Chcesz powiedzieć, że nasza bitwa na poduszki... Już się skończyła?
0: No na to wygląda, bo ja mam wszystkie poduszki, a ty nie masz żadnej.
1: To może pożycz mi parę swoich, co? Bo ja bym się bardzo chciał bawić dalej.
0: No nie wiem. No dobrze, dobrze. Podzielimy to wszystko, co mam, porówno podzielimy i zaczniemy bitwę od nowa. I proszę, ta poduszka dla ciebie.
1: Dziękuję.
0: Ta poduszka dla mnie. Dziękuję. Ta poduszka dla ciebie.
1: Dziękuję.
0: Ta poduszka dla mnie. Dziękuję. O, pierzyna od babci Janeczki dla ciebie.
1: Dziękuję.
0: A ta druga dla mnie. Dziękuję. A ta poduszka od Kasi dla mnie. Dziękuję. A teraz, ta dla ciebie. A ta dla mnie. Ta kołdra dla ciebie.
1: Dziękuję.
0: To jest od Filipa, a ta poduszka od Filipa będzie... Nie, to nie może być
1: ta,
0: tak.
1: A ta Wojtka, to dla mnie?
0: A ta kołdra Wojtka dla mnie.
1: Ciebie. Tak, a ja co dostanę?
0: Ty dostaniesz kołdrę Kasi.
1: A, to
0: bo już
1: super.
0: Poduszkę rozdaliśmy.
1: To już wszystko?
0: No, chyba wszystko.
1: Czekaj. O, no to teraz każdy z nas ma... Niezłą stertę poduszek i kołdr do bitwy.
0: No tak, trzeba przyznać. Jest się czym rzucać.
1: Tylko nie wiem, czy dam radę rzucić pierzyną u babci Janeczki. Jest taka wielka jakaś.
0: Dlaczego?
1: No i do rzucania jest za ciężka, nie?
0: No ale pierzyny to użyjemy w razie czego na końcu zabawy.
1: Dobrze, może być. To co, gotowi?
0: Tak, na razie zaczynajmy obrzucać się poduszkami.
1: Dobra.
0: Uwaga!
1: Smoku, przerwijmy na chwilę, bo chyba mój telefon dzwoni.
0: A po co wziąłeś telefon na naszą bitwę? I Kasiu?
1: Bo Lesek mnie prosił. Ma się ze mną skontaktować, jak będzie wracać na obiad.
0: A, no chyba, że tak.
1: Ale to telefon od dziadka Ignacego.
0: No skoro od twojego dziadka, to koniecznie musisz go odebrać.
1: Aha, tak właśnie zrobię. Halo, dziadku? Naprawdę? Aha. Ojej, to w takim razie zaraz będziemy u ciebie za Dasiem, dziadku. Tak, pośpieszymy się.
0: Coś się stało, Michasiu?
1: Znowu wzywa nas skrzat Anselm.
0: Anselm? Jasne. Czyli znów jakaś bajka jest w niebezpieczeństwie. A czy wiadomo jaka?
1: O tego dziadek nie powiedział, ale mówił, że musimy się bardzo pośpieszyć.
0: Dobrze. Skoro musimy, to się pośpieszmy. Biegnij ubrać się do swojego pokoju, ja zrobię to u siebie i spotykamy się przed wejściem do radia.
1: Aha, dobra.
2: Dobrze, już dobrze. Otwieram. Dziękuję, że tak szybko przybyliście.
0: Bajkowi strażnicy dziadku Michasia muszą być bardzo szybcy.
1: Szybcy jak błyskawice. A co się właściwie stało, dziadku?
2: Tego nie wiem, ale... A...

0: Zelm, no, musiał być wyjątkowo zdenerwowany, kiedy pisał ten list do mnie, znaczy do was, Basałyki.
1: To ty go masz, dziadku?
0: A, tak, tak. Proszę bardzo, czytajcie.
1: Ojej, dziadku Michasia, a co to za plama?
0: To kleks.

0: O, tu wszystko zabrudził ten kleks. A dalej jest tylko napisane poginęły. I dalej już nic nie jest napisane.
1: Z tego, co tu jest napisane, to niewiele można się dowiedzieć, wiesz?
0: Zgadza się. No, dlatego nie ma na co czekać. Idziemy na strych jak najszybciej.
1: A później przekręcimy bransoletki.
0: No pewnie.
1: Czekaj, pamiętam. W prawą stronę, tak?
0: W prawą stronę, dobra, tak. Dobra. Jesteś gotowy?
1: Tak jest, jestem.
0: No to przekręcamy. Raz.
1: Dwa.
0: I trzy. Jak dobrze, że już jesteście. Ach, za chwilę zapadnie noc. Trzeba będzie pościelić łóżko. A tymczasem cała pościel w pałacu zniknęła.
1: Ale o czym ty mówisz, Anselmie, bo trochę chyba nie rozumiem.
0: Aha, ja chyba też nie rozumiem.
1: Nawet nie wiemy o czym...
0: Ja mówię o bajce, o księżniczce na ziarnku grochu.
1: A, to super. Ty trochę znam tę bajkę. Czy coś z nią nie tak?
0: Nie tak. Nie tak. Zaginęły wszystkie kołdry, wszystkie pierzyny, piernaty, poduszki. Cała pościel zniknęła.
1: Naprawdę?
0: A dziewczynę, która przyszła do pałacu, trzeba przecież na czymś położyć.
1: No pewnie.
0: Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest prawdziwą księżniczką.
1: A, i ten groch.
0: Tak. Ten groszek też zginął?
1: Ten, co tam się kładzie pod pościel?
0: Nie. Na szczęście królowa dobrze go schowała.
1: Ale jak mogły zniknąć poduszki i kołdry?
0: No co ty, Michasiu, jak mogły zginąć? A wścieklica Caprycha, co? Zapomniałeś o jej istnieniu?
1: No tak, masz rację. Ona i te jej trole.
0: Tak, ech, tak. To na pewno oni za tym stoją. Przecież jej najbardziej zależy na tym, żeby, jak powiedział kiedyś twój dziadek, namieszać w krainie bajek.
1: W takim razie przenieśmy się tam jak najszybciej i odszukajmy zgubę.
0: Anselmie, poprosimy o książkę z bajką o księżniczce na ziarnku grochu, dobrze?
1: Tak, to właśnie dokładnie musimy ją... Jasne.
0: Oto ona. A teraz już wasza kolej. Załóżcie pierścienie i dotknijcie jej kartek.

0: O, jak to? Już wróciliście? Nie było was tylko przez chwilę.
1: To pewnie dlatego, Anselmie, jak sam mówiłeś, że w krainie bajek to czas płynie zupełnie inaczej.
0: No chyba macie rację. Tak się denerwuję. To wszystko przez te nerwy. Jeśli dziewczyna, która przybyła do pałacu, nie położy się na ziarnku grochu...
1: To co się stanie?
0: Co, nie wiesz? Wówczas bajka może nawet przestać istnieć.
1: Słucham? Ale dlaczego?
0: Bo nie będzie miała sensu.
1: Dlaczego?
0: A zaraz, czy znaleźliście zaginione poduszki i kołdry?
1: Przeszukaliśmy cały pałac. Co nie, smoku?
0: Tak.
1: Pomagała nam w tym nawet królowa i książę.
0: No pewnie, cały dwór królewski nam pomagał.
1: Ale wszystko na nic. A zaraz nastanie noc.
0: Ojej, to okropna, to taka piękna bajka.
1: No, to prawda, wzruszająca jest.
0: O tym, że prawdziwą wrażliwość mają tylko nieliczne osoby. I że nie należy oceniać ludzi po wyglądzie.
1: Ja też bardzo ją lubię po wyglądzie. Znaczy, normalnie ją lubię.
0: Zaczekajcie, no. Może jeszcze nie wszystko stracone.
1: Co masz na myśli, Adasiu?
0: Co? Mam pewien pomysł.
1: Fantastycznie. Mów dalej.
0: I mam nadzieję, że nasi znajomi z radia nie będą mieli o to do mnie pretensji.
1: Ale o czym ty mówisz, Adasiu? Co mają znajomi z radia wspólnego z krainą bajek?
0: Chodzi o to, Michasiu. Dobra, wracajmy szybciutko do chatki dziadka Ignacego.
1: Znaczy do dziadka? Ale po co?
0: Zobaczysz. Szkoda czasu. Przekręcamy bransoletki i raz...
1: I dwa?
0: I trzy.
1: Eee!

0: I co, chłopcy, udało się pomóc w bajce? A co to za bajka?
1: O księżniczce na ziarnku grochu. A? Ale bez twojej pomocy, dziadku Michasia, nie damy rady.
0: Ale czego nie dacie rady?
1: Nie damy rady jej pomóc, tej bajce i tej dziewczynie, w ogóle wszystkim.
2: Dziadku, w tej bajce z pałacu poginęły wszystkie kołdry, pierzyny, poduszki, cała pościel.
1: I nie ma pod co podłożyć ziarenka grochu.
2: Aha, i nie ma jak sprawdzić, czy ta dziewczyna, co się kładzie, to prawdziwa księżniczka.
1: Właśnie.
0: Ojej. Ale... Rozumiem, tylko jak ja wam mogę w tym pomóc?
1: Mam taki plan. Uważaj, dziadku. I Michasia, musisz uruchomić Frodzia i doczepić do niego twoją starą przyczepę.
2: Tak? Adasiu, a do czego jest tam potrzebna przyczepa?
1: I Frodziem z przyczepą wraz z nami w środku musisz, dziadku, podjechać do radia.
2: Ale po co mamy jechać do radia, Adasiu? Mieliśmy pomagać w krainie bajek. Trzeba ratować bajkę, a nie radio.
1: Przecież wiem. I właśnie po to jedziemy, żeby bajkę uratować.
2: Nic nie rozumiem. Ciekawe jak.
1: Czy pamiętasz moje łóżko? No, co się tak na mnie patrzysz? Gdy dzisiaj do mnie przyszedłeś, pamiętasz?
2: Gdy przyszedłem do ciebie bawić się w bitwę na poduszki?
1: Tak. Co wtedy zobaczyłeś?
2: Najpierw ze dwa razy w siebie trafiłem.
1: Zgadza się, bo miałeś tylko dwie poduszki, a ja...
2: A ty... Ojej, rzeczywiście. Ty siedziałeś na łóżku, którego w ogóle nie było widać.
1: Nie było widać samego łóżka, bo co na nim było?
2: Łosu, bardzo dużo tam leżało. Już rozumiem.
1: No i co? Otóż to. To, czego potrzebują w pałacu w bajce o królewnie na ziarnku grochu...
2: Jest u ciebie w pokoju.
1: Tak, jest.
0: A ja obawiam się, chłopcy, że... Ja dalej nic z tego nie rozumiem. Możecie jaśniej?
1: Tak. Dziadku Michasia, u mnie w pokoju są i poduszki, i kołdry, a nawet pierzyny.
2: Tylko pamiętaj, że pierzyny są od babci Janeczki.
1: Wiem, ale to nieważne, Michasiu.
2: Jak nieważne?
1: Nie znaczy... Tak, pożyczyłem to wszystko, bo chciałem jak najlepiej przygotować się do bitwy na poduszki, w którą miałem bawić się z Michasiem.
2: Aha, to prawda. Adaś pożyczył to wszystko od naszych znajomych z radia.
1: A byłem prawie u wszystkich, tak. I od każdego coś dostałem.
2: I teraz, dziadku, już poznałem plan smoka, że ta cała pościel musi trafić do krainy bajek, do bajki o tej.
1: No. Księżniczce na ziarnku grochu.
2: No tak? Właśnie.
1: Musimy przewieźć tę całą pościel z radia wie dziadek gdzie.
0: Ach, już rozumiem. I chcecie to przewieźć moim automobilem z przyczepą?
2: Aha, ale masz świetny pomysł, smoku. Tylko co powiesz naszym znajomym z radia, od których pożyczałeś pościel?
1: No co, na razie nic. Ta pościel jest nam potrzebna, ale po akcji w bajce zwrócimy pościel na pewno.
2: Ale na pewno?
1: Oczywiście, no mówiłem ci. Przecież mam na kartce spisane, co jest od kogo.
2: To trochę mnie uspokoiłeś, Adasiu.
1: I dziadku Michasia, nie mamy zbyt wiele czasu. W bajce o księżniczce na ziarnku grochu za chwilę zapadnie noc.
2: To prawda, już robi się ciemniej i zimniej.
1: Tak jest, masz rację, Michasiu. Jak tam byliśmy, to już się ściemniało.
0: No to zatem nie ma na co czekać. Już odpalam, Frodzia.
1: Ale pamiętaj, jeszcze przyczepa.
0: A tak, przyczepa.
1: Bo bez niej nie pomieścimy całej pościeli.
0: Tak, oczywiście.

0: Och, ależ to była szybka akcja. Przydała się wreszcie przyczepka. I mój Frodzio też dał radę. Chłopcy, czy cała pościel została zabrana do auta?
1: Wydaje mi się, że tak, bo dokładnie sprawdzałem.
0: Oto w takim razie teraz musicie przenieść się razem z całą tą pościelą do biblioteki Anselma.
1: Tak, a później szybko do bajki o księżniczce na ziarnku grochu.
2: Ale tempo.

0: No nie ma co, ale tempo.
1: O, tak. Powiem wam, chłopcy, że dzięki tej akcji z pościelą, z pomocą dla bajki z Krainy Bajek, znowu poczułem się jak za dawnych lat. Dziękuję.
2: Jak za dawnych lat, czyli jak?
1: No, jak bajkowy strażnik, którym kiedyś przecież byłem.
0: Nie ma Anselma. Pewnie zajęty.
2: Poczekaj, rozejrzę się. Nie ma.
0: Ale jest książka. Całe szczęście.
2: Poczekaj.
0: Jest bajka?
2: Księżniczka na ziarnku grochu.
0: W takim razie przykładamy palce.
2: Pierścienie
0: najpierw. Pierścienie. Tak. I ciach! Aaaa!

0: Przekręcamy pierścienie, wracamy do biblioteki.
1: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
0: Trzy.
1: Nie przekręcamy, tylko zdejmujemy.
0: No. Trzy, cztery. Anselmi, jesteś? Udało się, wszystko się udało.
2: Naprawdę, nie było mnie przez parę chwil, ale nie zauważyłem was. Co zrobiliście, chłopcy?
0: U Adasia w pokoju było bardzo dużo pościeli. My szybciutko do dziadka, do Frodzia przyczepę, do nas, wzięliśmy pościel, wróciliśmy, przenieśliśmy się do ciebie, ciebie nie było, przenieśliśmy się do Krainy Bajek, tam szybko zanieśliśmy
2: pościel. Poczekaj, poczekaj, Michasiu, ale czy wszystko się udało? Czy bajka uratowana?
0: Oczywiście.
2: O, jak dobrze, kamień z serca. Anselmie, nam miałoby się nie udać, nam zawsze się udaje, bo jesteśmy najlepsiejszymi strażnikami bajek na świecie.
0: Ale było szybko, co nie?
2: Było bardzo
0: szybko. Przenosiny, przenosiny, dziadek, Frodzio, samochód, pościel, dziadek, przenosiny, przenosiny i wszystko zrobiliśmy.
2: Normalnie rakietowo.
0: Ale teraz... trochę się zmęczyliśmy. To może my już wrócimy do dziadka.
2: Tak, może nas poczęstuje jakąś pysznością. Podziękujcie dziadkowi, że wam w tej akcji pomógł. I pozdrówcie go ode mnie.
0: Pewnie. Dziadek mówi, że dzięki temu się poczuł, jakby był znowu strażnikiem bajek. Pa, pa, Anselmie!
2: Pa, pa!
3: Witajcie z powrotem, basałyki. Ach, dzisiaj to była akcja, ale uwinęliście się błyskawicznie, brawo!
2: Najważniejsze, dziadku Michasia, że wszystko się udało i to jak?
0: Anselm gdzieś odszedł, ale zostawił książkę, położyliśmy palce, okręciliśmy pierścienie.
2: W pałacu, w sypialni na łóżku było położone jedno ziarenko.
0: No i tam ułożyliśmy wszystko na chwilę przed jej wejściem.
2: Tak, tak. Szczęście, że niczego po drodze nie pogubiliśmy.
3: Co było dalej, chłopcy?
2: I co było dalej?
0: Weszła księżniczka, no i położyła się na całej radiowej pościeli.
2: Kręciła się trochę, była zdziwiona. Jakie dziwne wzory
0: to prawda.
2: Na pościeli. Tak mówiła.
3: Ale zasnęła, tak? I słodko spała.
2: A gdzież ta? Moka nie zmrużyła. Wierciła się i wierciła, jęczała i jęczała. A pod drzwiami...
3: Podsłuchiwaliście pod drzwiami?
2: No...
0: Nie tylko my, dziadku. No. Pół pałacu podsłuchiwało.
2: Jak nie cały. Król, królowa, wszyscy podsłuchiwali.
0: Nawet para królewska tak samo, więc...
3: Nawet para królewska? To nie wypada, nieładnie.
0: Bardzo ładnie, dziadku. Zapomniałeś już? Przecież na tym polega ta bajka.
2: Gdyby zasnęła, to by znaczyło, że nie jest księżniczką, jak jej poprzedniczki.
0: A wówczas królewicz nie wziąłby jej za żonę.
2: Tak, nie.
3: A, tak, macie rację. To mnie się wszystko pomyliło. Co było dalej, basałyki?
2: Dalej to już wszystko było z górki. Zdjęliśmy pierścienie, szybkie pożegnanie Anselma.
0: No i przekręciliśmy bransoletki i tam u Anselma i jesteśmy u ciebie.
2: Tak, i zadanie wykonane.
3: Moi bohaterowie, och, to zupełnie jak ja w waszym wieku, kiedy byłem strażnikiem.
2: Wciąż jesteś, dziadku Michasia, strażnikiem. Anselm ciągle o tobie wspomina i pozdrawia.
3: A, dziękuję, dziękuję. No, wracajcie może do siebie i do zobaczenia.
2: Pa, pa!
0: Do zobaczenia, dziadku. Chcemy spać, wołają z krzaty.
2: Namęczyły się maluszki.
0: Czas już wyjść nam z dziadka chaty.
2: Złożyć główki do poduszki.

0: jeśli wam się spodobało...
1: Na następne zapraszamy.
0: Będzie działo się niemało.
1: Kiedy malców odwiedzimy?
0: Powrócimy po przygody.
1: Skrzacie tajemnice nowe.
0: Różdżki, czapki, długie brody.
1: Wszystkie dzieci są gotowe?
0: Ulubioną przygotujcie.
1: Bajkę, baśń, opowiadanie.
0: Razem z nami wątek snujcie.
1: Najważniejsze to zadanie.
0: Jak myślisz, Adasiu, czy uda nam się jeszcze raz spotkać skrzaty biblioteczne?
1: No co ty, Michasiu, oczywiście. Przecież same nas do siebie zapraszały.
0: No wiem, ale jeżeli przeniosą się gdzieś daleko?
1: Jak to? A dlaczego?
0: No, może znudziło im się życie w dziadka chatce?
1: Co ty, Michasiu, na pewno nie. Przecież mają wygodnie, obok las.
0: To prawda, las, w którym rosną stare drzewa.
1: W niektórych dziuplach obok wiewiórek mieszkają ich leśni kuzyni, wiesz?
0: Oj, fajnie byłoby odwiedzić też tych z parku.
1: To fajnie by było, to prawda. Ale najlepiej to tych z biblioteki, sam wiesz której.
0: Oj, masz rację. Ojej, Adasiu, zobacz, jak późno się zrobiło.
1: Oj, niemożliwe. Musimy natychmiast ruszyć, żebyśmy zdążyli.
0: Bo inaczej Wojtek z Leszkiem dopiero by się pogniewali.
1: Nie ruszamy, misiu, ruszamy.
2: A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
3: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
2: Wszystko w porządku?
0: Aha, jak najbardziej, tylko trochę nie patrzyliśmy na zegarek.
1: No bo byliśmy bardzo zajęci, to dlatego.
0: Ale jutro pewnie znowu wyruszymy.
2: O, a dokąd to, szanowni panowie?
0: Dokładnie nie wiemy, ale bajki czekają.
1: Wyruszymy tam, gdzie nas jeszcze nie było.
0: Ale teraz już dobranoc, idziemy spać, pa pa!
1: Pa pa!
3: I już ich nie ma. Zastanawiam się.
2: No, ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
3: Kogo tam spotykają, jakie przygody im się przytrafiają, ale wiemy,
2: że jeśli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
3: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
2: Sprytnego misia Michasia
3: i odważnego smoka Adasia.
2: A tymczasem w tajemniczy sposób nadciągnął koniec opowieści.
3: Do usłyszenia!
1: My też chcielibyśmy się pożegnać. Pa, pa, basałyki!
0: Nie możemy się już doczekać. Sami wiecie kogo. Pa, pa!
1: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: znów straszydło nowe.
1: Wyzionęło ogniem, wyfruwały śmieci. No i najważniejsze, żeby straszyć dzieci.

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe,

0: gra.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
4: Autopromocja.

0: końca płyną, ale może płyną siną dal?
1: Ale jak siną?
0: No nie wiem, no tam gdzie siną dal, tam gdzie słoneczko się...

0: to na pewno zostanę lekarzem.
1: Przyjdę w białym fartuchu.
0: Zapiszę.
2: Na co?
0: I zapiszę paskudne lekarstwo.

0: zostanę...
1: No kim?
0: To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

po prostu miać.

0: Stacja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.

Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

znam. Już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę się

0: nie grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.

kiełbasą Afryką. Błodyjka, błodyj, złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se haw gazdują, jo pod polami.

innym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę,

co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa,

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż lub oce, więc pompuj.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Pan Marcin plecie ambrony.
2: Z czego plecie?
1: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy. Wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powybija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie. Nie wierzycie,

0: promocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Bajanie Kulfona i Moniki.
5: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi, to mówię ja. Wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
6: Co ty? Jak to?
5: Ale no dobrze, to... Monika Kozły Fika.
6: To jakieś takie, jakoś tak niewyraźnie. Taka niewyraźna jesteś.
5: Chyba jak... sobie taka, jakoś...
6: Nie, no dobrze. Dobrze, kochane dzieci, ale ja was przywitam wyraźnie. To ja was, kulfoniasty, kulfon opowiadam.

0: Tadżbajasi, legendziarz, gawędzista, traktorzysta, maturzysta, rowerzysta i ten...
1: Cymbalista.
0: Sama jesteś cymbalista.
1: A Jankiel kim był?
0: Cymbalistą.
1: Znano cymbalistów wielu, lecz nikt nie śmiał zagrać przy Jankielu, no.
0: Przy mnie też by nie chciał nikt zagrać? Nie śmiałby.
1: Chyba, że w karty.
0: Nie śmiałby. Nie, dobrze. Także, kochane dzieci, będziemy dzisiaj bajać, bzdurzyć i bajdurzyć.
1: I dziś wam, kochane dzieci, starym zwyczajem opowiemy przepiękną opowieść pod tytułem...
0: Bzdurną.
1: Pod tytułem o utopcu spod Cieszyna. Ale skupcie się.
0: Bardzo.
1: Słuchajcie, słuchajcie, nadstawcie uszy. Kto ma uszy, niechaj słucha.
0: Tak, niechaj słucha i nadstawia cicho brzucha.
1: Kurwa, jak ty...
0: No jak to pasuje, no.
1: Jak ty coś chlapniesz, to...
0: No co, nie mogę tak powiedzieć.
1: Drogie kochane dzieci, nie słuchajcie tego Kulfona, tylko posłuchajcie, co ja wam powiem. A powiem wam to, co wam powiem.
0: Tak, a co powiesz, no co?
1: Że dawno, dawno temu...
0: No, bardzo dawno.
1: Dawno, dawno temu żył sobie pewien utopiec.
0: Nie.
1: Pewien.
0: Żył sobie pewien rzeźnik.
1: Nie, pewien utopiec żył.
0: No to...
1: A rzeźnik żył z drugiej strony, no.
0: Utopca?
1: Nie, z drugiej strony miasta.
0: A, z jednej strony rynku.
1: Rzeźnik, a z drugiej strony utopiec.
0: Utopiec. Nie, utopiec to w rzece.
1: Nie, on w rzece pracował, a mieszkał...
0: Gdzie?
1: W mieście.
0: Ten utopiec?
1: Mhm.
0: No dobra, niech będzie. Nie, a gdzie on mieszkał?
1: W Cieszynie.
0: Dobrze. No dobrze.
1: Miał do Olzy dwa kroki.
0: Dwa kroki. Dobrze, więc ten utopiec mieszkał w Cieszynie, a do Olzy miał dwa kroki.
1: A w jakim mieszkaniu mieszkał?
0: Trzyosobowym.
1: Mieszkanie się liczy na pokoje, a nie na osoby.
0: No to właśnie, no to trzypokojowy było, no.
1: Z kuchnią?
0: Po co mu kuchnia?
1: Żeby coś ugotował, jak kupił tego, wiesz.
0: Tak?
1: Nie.
0: A nie, no to, no tak, no z kuchnią. A kuchnię miał ogromną, powiem.
1: Kuchnię miał ogromną.
0: Listerku,
1: I jeszcze on miał ten utopiec uszy ogromne.
0: Nie, uszy to nie miał.
1: Miał ogromne muskularne.
0: No pewnie. Nie, kochane dzieci, on nie miał ogromnych uszu, miał na to za to ogromną kuchnię, gdyż ten utopiec ogromnie lubił gotować.
1: Tak, i jeszcze mu się ogromnie znudziły wszystkie potrawy rybne.
0: Tak, bo już miał dosyć tych ryb, bo on tylko bez przerwy te ryby, że powiedział mu, teraz chyba zajrzę do rzeźnika i kupię coś.
1: A jak to, do rzeźnika czy do mięsnego sklepu?
0: No do mięsnego, no kiedyś był rzeźnik, no.
1: Ale teraz nie ma rzeźnika, tylko jest napisane mięsny albo mięso i wędliny.
0: No to do takiego szedł.
1: To poszedł do marketu, na dział mięsny.
0: Nie do marketu, bo nie było marketu wtedy. Dlatego nie było działu mięsnego.
1: A nie było marketu.
0: Tylko
1: tak.
0: Był rzeźnik. No i na przykład...
1: Mięsa nie było, ale był rzeźnik, tak?
0: Nie, mięsa było.
1: A, było.
0: Było mięso. Mięso było. A wiesz, skąd było mięso? Z chłodni.
1: Z chłodni, tak. Zawsze mięso, zawsze z chłodni.
0: No. I ten pewien utopiec, który mieszkał w Cieszynie, a pracował w rzece.
1: Tak, to on zawsze brał się...
0: A co on w rzece robił?
1: Ryby płoszył.
0: Nie, regulował tą rzekę.
1: Ryby płoszył i straszył wszystkich tych, co się kąpać chcą w niedozwolonych miejscach.
0: Straszył i tych, co się kąpią w niedozwolonych miejscach.
1: No i właśnie, i ten utopiec, no to on zawsze brał siatkę swoją, żeby nie korzystać z tych jednorazowych.
0: Ale brał tą siatkę na ryby.
1: Ekologiczną brał siatkę, tak.
0: Żeby nie korzystać z nylonowych. A wtedy nie było nylonowych torb.
1: A kto ci powiedział, że ja powiedziałem, że nylonowa? Z materiału, materiałowa.
0: No tak, no wziął tą siatkę na ryby i poszedł do
1: mięsnego. Nie na ryby, wziął siatkę na mięso. Na zakupy mięsne, mięsno-wędliniarskie.
0: No
1: i właśnie ten utopiec poszedł do tego sklepu, a w sklepie był rzeźnik. To znaczy, rzeźnik to jest pan, który sprzedaje mięso. I on powiedział tak, dzień dobry, panie rzeźniku.
0: A rzeźnik powiedział,
1: Dlaczego powiedział? No dykcji tak... nie ćwiczył?
0: Nie ćwiczył. On nie ćwiczył.
1: Jeszcze raz. Dzień dobry, panie rzeźniku, i nie mówi się, tylko się odpowiada grzecznie.
0: Grzecznie. Dobrze, a on znowu powiedział.
1: I wtedy utopiec.
0: Utopiec chodził. Po pierwsze, utopiec był wiesz jaki?
1: Mały.
0: No nie.
1: Niskiego wzrostu, jak każdy utopiec.
0: No to są różne, ale zmieniał się, na przykład on mógł być gruby albo cienki, mógł się zmienić na przykład albo w kurę, albo w kaczkę, wszystko się mógł zmienić.
1: No to on się ten utopiec zamienił w kurę, wszedł do rzeźnika i zniósł jajko.
0: Nie! Co ja głupi powiedziałem jej? Nie! Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on po prostu przychodził i strasznie marudził ten utopiec. Ten rzeźnik
1: powiedział tak, poproszę kilo sera.
0: A on mówi, to nie tu,

0: Tutaj mówi, to gdzie?
1: Aha. Mówi, no to w takim razie poproszę bułkę.
0: Bułka. On mówi, też nie tutaj. Mówi, proszę, ja mam tylko mięso i wędliny. Proszę to rozejrzeć.
1: A czy jest kiełbasa i serdelki?
0: Tak, z
1: sera. Są serdelki?
0: Z sera nie ma.
1: Wybór wielki, on odpowiedział tak.
0: Tak?
1: Ten tak.
0: Nie, no w każdym razie chodzi o to, że ten strasznie utopiec wybrzydza. Powiedział, a tego nie chcę, a to za tłuste.
1: Tak.
0: A to za tłuste, a to za cienkie, a to za grube.
1: A to za drogie.
0: A to za tanie, a to za takie. I ten rzeźnik...
1: A czas leciał, moi mili. A kolejka coraz większa.
0: Coraz większa. Ludzie zaczęli już pod nosem robić... Tak burczeć.
1: Tak burczeć.
0: Burczeli. Tak. A ten wybrzydzał.
1: A wiesz, kto najbardziej burczał?
0: Burcie mucha.
1: Stefek.
0: Tak. I pan Stefan. Pan Stefan burczał okropnie. I w końcu ten rzeźnik się zdenerwował i powiedział tak, proszę wyjść ze sklepu i się zdecydować. I ten wyszedł ze sklepu i zaczął...
1: Taki zły.
0: Bardzo był zły. Był zły.
1: Wiesz, co on robił?
0: No?
1: Tak ząb po ząb.
0: Znowu zgrzytał?
1: Zgrzytał okropnie ze złości ten utopiec.
0: Tak.
1: I ciągnął się za ucho.
0: Dobrze. I wyszedł i stanął znowu w kolejce i jak doszedł już do tego rzeźnika, to mówi tak, poproszę tak kaszankę, tak. Poproszę serdelki, poproszę...
1: I poproszę jeszcze pół kilo na tatara.
0: Tatara, tak, powiedział.
1: Nie tatara, przecież tatara nie było, tylko na tatara.
0: Nie było tatara?
1: No on sam je w domu robił.
0: No ale mój poproszę zmielone od razu chciał.
1: No tak, i poproszę jeszcze na rosół.
0: Na rosół i poproszę tak, mielone, że na mielone, bo...
1: Na mielone, na rosół.
0: Na rosół.
1: Na tatara.
0: Tak.
1: Jeszcze wziął 20 serdelków.
0: Serdelki, kaszankę. I co jeszcze wziął?
1: Mortadele.
0: I kotlety.
1: Skarbowe?
0: Tak.
1: Ale środkowe czy karkowe?
0: Wziął takie środkowo-karkowe.
1: No, takich nie słyszałam.
0: No widzisz, ze środka karku wziął.
1: Ze środka, tak.
0: Tak.
1: I wyjął pieniądze zza kołnierza, bo tam na karku trzymał...
0: Karczmarzowi. Temu rzeźnikowi.
1: Karczmarzowi, no kurwa.
0: Rzeźnikowi, no.
1: Tak. Jak to, wyjął pieniądze rzeźnikowi z kieszeni?
0: A wiesz co, bo co on zrobił?
1: No.
0: Rzeźnikowi, co grał z ucha wszystkich łaje i potrąca?
1: Świsnął sablą koło ucha, już z rzeźnika masz zająca.
0: Pasztet
1: zająca. Tak. No nie, ale bez żartów. No i właśnie,
0: bez żartów, oczywiście,
1: tak, ten utopiec zapłacił za te wszystkie zakupy.
0: Nie.
1: Przyszedł do domu i nie spodobało się jego żonie.
0: Nie spodobało się.
1: Wracaj do sklepu i oddaj.
0: Ja mówię, proszę mi to zwrócić. Ale mówi, ale żywności nie wolno zwracać.
1: Żywności nie, towar macany uważamy za sprzedany.
0: I ten utopiec się tak zdenerwował.
1: Ale jak się zdenerwował?
0: Zdenerwował okropnie, a to był utopiec taki, który się bardzo denerwował.
1: I złośliwy.
0: I był złośliwy na dokładkę. I powiedział tak, pożałujesz ty rzeźniku, oj pożałujesz. I ledwie to powiedział, a patrzy rzeźnik, a mu się mięso zaczęło psuć.
1: Mięso się psuje.
0: Zaczęło być nieświeże tak.
1: Nie.
0: A to ze złości zrobił utopiec. Wszystko mu się popsuło. Rzeźnik, wiesz co zrobił? Musiał oddać to wszystko zwierzętom.
1: Do zoo?
0: Do zoo. Bo mu się wszystko zepsuło. Stracił dużo pieniędzy.
1: Nie, kurwa, coś przefajnowałeś.
0: Tak? A jaki masz pomysł?
1: No, zakończenie było bardzo proste. No. Jak żona powiedziała, mówi tak, wracaj i oddaj to wszystko rzeźnikowi.
0: No.
1: A utopiec powiedział, nie mogę, gdyż ja już za to zapłaciłem, a żywności nie można zwracać. A ona powiedziała to, gotuj sam dla siebie, ja się wyprowadzam. I on ugotował
0: dla siebie. Rozwód?
1: Nie, ona pojechała do swojej mamusi.
0: Tak?
1: Tak, a on wszystko ugotował i zjadł.
0: Dobrze ugotował, ale się zezłościł na tego rzeźnika, że nie chciał przyjąć i zamienił mu mięso świeże w mięso zepsute. I tak
1: nie,
0: się skończyło.
1: Nie mów mu mięso zepsute.
0: A ja tak powiedziałem i koniec.
1: Nie, i on wtedy się zemścił na tym rzeźniku, wiecie jak? Powiedział, nie będziesz już tu więcej rzeźnikiem. I tak mu podniósł czyn za wynajem lokalu, że rzeźnika nie było
0: Kto?
1: Stać.
0: Kto? Utopiec?
1: Utopiec.
0: Co ty wlecisz za głupoty? To rajcowie miejsce podnosi. Dobrze, koniec, bo już za ptak naplątałaś. Powiedz, dobrze. Co mają dzieci umyć.
1: Zawsze co umyć. Wszystko co myją zawsze, ale pamiętajcie, jak idziemy do sklepu, to się najpierw zastanówcie, a potem kupujcie, żeby nie grymasić. I towaru się nie oddaje. Do widzenia. Myjcie zęby, się zezłościłam na kulfona.
0: Okropnie. O, właśnie, nie złośćcie się. Myjcie nogi i ręce. Do widzenia.

0: zdalnie. Bo jak już się jest tą Beksą, to już tak na całe życie.
1: Beksa
0: to taki ktoś, kto ciągle tylko płacze.
1: Beksa
0: nikt go nie lubi, czy na pewno tego chcesz? Posłuchaj mnie,

0: taki ktoś, kto ciągle tylko płacze.
1: Beksa.
0: I go nie lubi, czy na pewno tego chcesz? Posłuchaj mnie.

pan Krasym to piosenka o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa

0: który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

nie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, luz, zdejmiemy ten czar. Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

się, Michale, bądź gołębi!

0: to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
1: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To korona.

dziś do stóp.

0: Tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki, po tam

0: Pacyfika, Oceanu.
1: Bardzo długo.

0: bo po drodze tyle przygód na nas czeka.
1: Ile piegów ma na nosie każdy z nas?
2: Telesor, ile ty masz piegów?
0: Ja nie mam wcale, a ty?
2: Ja? Dwa. Każdy
0: pirat
2: jest
0: bogaty.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: Ptaków ma na nosie każdy z was.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
3: Był wyraz sobie

0: dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Messie Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna.
3: I roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest nie...

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
0: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
2: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

sekrecik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk, my świeczni.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens.

Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
2: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co, mamo?
6: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
7: Powiem ci, jak będziesz starszy.
8: Już jestem, o 3 sekundy.
7: Bryczku, och, ty urwi się ty.

0: Biedne słoneczku, już pora spać. Dobranoc.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
3: Alfabet Orkiestry.
4: M jak mistrz!
2: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: ma rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
3: Sprawdzić listę!
0: A więc Dolores ma spuk wybitny. Kamilo się zmienił.

Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co kłada arepę, byś poczuł się lepiej.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: czy też, czy kogoś widzisz, czy ktoś tam jest?
1: O tak, ja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: miota. Focha złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Posłuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

0: promocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach pojawiła się chwilę temu, a to oznacza, że czas najwyższy otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Katarzyna Pietrzak, zaczynamy!

No i proszę, proszę, proszę, 5 minut temu dokładnie godzina 15 pojawiła się na naszych zegarach, a wiecie, co się dzieje od poniedziałku do piątku o godzinie 15? No, wiecie? No jak nie wiecie, przecież przed momentem mówiłam. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy do wspólnej zabawy, do słuchania muzyki, do podskakiwania, do tańczenia, do bawienia się, do rozmów jak najbardziej i do opowieści na różne tematy. Powiedziałam, że zabawy nam towarzyszą, no i tak też będzie przez te najbliższe 2 godziny. Z pewnością ich nie zabraknie, tak samo jak mam nadzieję, że nie zabraknie waszego udziału w naszym programie, śmiechu i telefonów. A jak brzmi dzisiejsze pytanie dnia? To o tym opowiem wam za chwil kilka.

To była Vicky Gabor, Superhero. Pamiętacie tę piosenkę? Och, ja ją pamiętam doskonale. Rok 2019, Gliwice, Arena Gliwice, dokładnie tam rozgrywał się ten wielki finał Eurowizji Junior, kiedy to Vicky Gabor właśnie z piosenką Superhero zwyciężyła. Zresztą tych emocji związanych z Eurowizją Junior będzie w naszej radiowej świetlicy coraz więcej, bo w tym roku, zupełnie inaczej niż w latach poprzednich, ten wielki finał, no, będzie miał

miejsce znacznie wcześniej. Zazwyczaj był to początek grudnia, końcówka listopada, a w tym roku ten wielki finał na Malcie będzie zorganizowany już 24 października. No i właśnie dlatego w Polskim Radiu Dzieciom w naszej radiowej świetlicy będziemy sobie rozmawiać właśnie o tych tegorocznych przygotowaniach.

tym roku to Wiktor Sas będzie nas reprezentował, ale jak trzymaliście w poprzednich latach, to też się liczy, to koniecznie musicie śledzić naszą radiową świetlicę i być z nami codziennie od 15 do 17, od poniedziałku do piątku. Ale ja obiecałam wam chwilę wcześniej pytanie dnia. No, więc uwaga, uwaga, uwaga. Pytanie dnia nasze dzisiejsze brzmi następująco. Gdybyście mogli dodać do swojego domu jeden zupełnie niezwykły pokój, którego nie ma w żadnym innym domu, to co w nim by się znajdowało? Wiecie, nie chodzi mi o jakąś super kuchnię albo niezwykłą łazienkę z hydromasażem. Chodzi mi o jakiś taki pokój, na przykład w którym mielibyście maskotki ze wszystkich swoich ulubionych bajek, albo na przykład taki pokój, w którym moglibyście eksperymentować w celu znalezienia najlepszego na świecie slima, najbardziej brudzącego i brokatowego, rozciągającego się glutka. No, tutaj tak naprawdę tylko wasza wyobraźnia stanowi te granice, wiecie, to od niej tak naprawdę wszystko zależy i od waszej fantazji, jaki niezwykły pokój chcielibyście dodać do swojego domu. 22 645 20 55, śmiało dzwońcie.

0: Jest, wiecie, że niektóre chwile mogą nam się wydawać magicznymi. I tak naprawdę to tylko od nas zależy, czy rzeczywiście takimi dla nas będą, czy raczej będą to takie momenty w naszym życiu, o których będziemy chcieli szybciutko zapomnieć. Ale teraz nie o tym rozmawiamy, a o naszym dzisiejszym pytaniu dnia, które dotyczy jakiegoś wyjątkowego, niezwykłego, zupełnie niespotykanego pokoju, który chcielibyście dobudować w swoim domu. No i ze swoją propozycją jako pierwsza w tej sprawie dodzwoniła się do nas Hania. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, ile ty masz lat?
1: 6.
0: A czy jest możliwość, żebyś miała telefon troszeczkę bliżej buzi albo głośniej mówiła?
1: Okej.
0: No to super, fantastycznie. Haniu, powiedz proszę, jaki ty pokój chciałabyś dobudować? Hania? O, jesteś, już myślałam, że znikłaś. Proszę, jaki?
1: Chciałabym mieć jaskinię.
0: Wow, ale to dobre jest, fajne, takie niespotykane, czyli do swojego domu dobudowałabyś jaskinię, a nie pokój. I co w tej jaskini by się znajdowało?
1: No, by było fajne.
0: No dobra, ale co tam takiego by było?
1: By były pieniądze.
0: A, to miałabyś taką pieczarę jak tę, której poszukiwał Alibaba. I chyba taką, na którą też natrafił Aladdin, bo tam znalazł tę lampę niesamowitą, z tego co pamiętam, tak?
1: Tak.
0: O ja, to same skarby by tam były. Ale poczekaj, nie, no właśnie, pieniądze czy skarby też?
1: Skarby też.
0: Skarby też, czyli na przykład jakieś dawne złote monety można byłoby tam znaleźć?
1: Tak.
0: A na przykład jakieś kufry z dawnymi, pięknymi strojami?
1: Tak.
0: A na przykład jakieś robaki, które się poukrywały między monetami?
1: Nie.
0: Tego nie. Ale wiesz co, z jaskinią kojarzą mi się jeszcze nietoperze. Byłyby tam ukryte nietoperze?
1: Tak.
0: A, one by były. No, proszę. Co jeszcze można byłoby znaleźć w twojej jaskini?
1: Kryształy.
0: Kryształy, ale super. Fajny pomysł, bardzo dobry. A te stalagmity, stalaktyty i stalagnaty też by były? To są te takie, wiesz, formacje naskalne, które się tworzą w środku jaskiń, czyli to tutaj nie. A na przykład jakieś jezioro?
1: Tak.
0: Takie jaskiniowe, wiesz, ukryte, piękne.
1: Kaczkami.
0: Skaczka. A jakby one do tej jaskini, te kaczki, się dostawały, co?
1: No, przez zjeżdżalnię magiczną.
0: Ale przez magiczną zjeżdżalnię. Ale ta zjeżdżalnia, to ona skąd by prowadziła? Z okna w kuchni?
1: Z ziemi.
0: Z ziemi. No to poczekaj, no to ta kaczka musiałaby najpierw wejść pod ziemię, tak? By dostać się na tę zjeżdżalnię.
1: Aha.
0: A skąd ona by wiedziała, że tam trzeba się dostać? To jakieś strzałki byś ustawiła tym kaczkom?
1: To by była szkolona.
0: A, dobre. Czyli jeszcze mogłabyś otworzyć taką szkółkę dla kaczek.
1: Aha.
0: Jak korzystać z mojego jaskiniowego, tajnego, magicznego jeziora?
1: Tak.
0: Słuchaj, a powiedz mi, czy te kaczki, które by się tam pojawiały, to byłyby jakieś wyjątkowe kaczki, czy to byłyby takie normalne, pospolite kaczki, które mijamy na co dzień i wydaje nam się, że to są zwykłe kaczki, a tak naprawdę to każda z nich jest niezwykła, tylko my o tym nie wiemy?
1: Niezwykła.
0: Też mi się tak wydaje, wiesz, bo kiedy tak sobie z tobą rozmawiam, zwłaszcza o tych kaczkach, to tak sobie pomyślałam, że często nam się wydaje, że różne, nie wiem, zwierzęta, stworzenia są takie zwykłe, zwyczajne, normalne, czasami nawet ludzie, że po prostu mijamy ich codziennie i tyle. A tymczasem w każdym z nas, w każdym stworzeniu, czy to człowieku, czy zwierzaku, a nawet roślinie, jest ukryta pewna taka niezwykła, magiczna cząstka. Też tak myślisz?
1: Aha.
0: a ty masz taką cząstkę w sobie, która

0: która na przykład co ci daje? Jaką masz supermoc dzięki niej?
1: Rysowanie.
0: Supermoc rysowania, czyli tak naprawdę możesz przenieść na kartkę, na papier to wszystko, co w twojej wyobraźni się rodzi?
1: Tak.
0: Piękna, piękna supermoc. Haniu, ogromnie ci dziękuję za zabawę w nasze pytanie dnia. Bardzo mnie zaskoczyłaś tą jaskinią i w ogóle wszystkimi pomysłami, które w związku z tym się pojawiły. Czas teraz na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Moją siostrę, drugą siostrę, moją babcię, mojego tatę, moją mamę, panią, klasnoludki, wszystkich słuchaczy i zwierzęta.
0: Super pozdrowienia, przepiękne. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia, które w moją stronę skierowałaś i w ogóle w stronę naszych słuchaczy. I my ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień się przyłączamy. I rzecz jasna, tobie życzymy miłego, przecudnego, kolorowego, fantastycznego, słonecznego, roześmianego popołudnia. I koniecznie zostań z nami do godziny 17, bo jeszcze sporo ciekawostek pojawi się w naszej radiowej świetlicy.
1: Ja dziękuję za bilety do teatru.
0: Ach, a na którym spektaklu byłaś?
1: Zaczarowanym flecie.
0: Cudownie, no to ja teraz już pamiętam. Haniu, i jak było?
1: Fajnie, tylko to moja siostra dzwoniła.
0: Ale poszłaś też między innymi z siostrą i spektakl widziałaś na swoje oczy, nie na siostry oczy, prawda?
1: Widziałam na moje oczy i na moją siostrę oczy.
0: I powiedz mi, co takiego fajnego było w tym spektaklu?
1: Wszystko było fajne.
0: No i to jest świetna odpowiedź, bardzo mi się podoba. Jeszcze raz, Haniu, przesyłamy ci moc pozdrowień i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia.

0: Nasze dzisiejsze pytanie dnia okazało się strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o waszą wyobraźnię, wasze gusta, no i też tematy, które was interesują. Na razie nic więcej od siebie na ten temat nie dodam, ponieważ Marysia już czeka na to, by opowiedzieć nam o dodatkowym, niezwykłym pokoju w jej domu. Dzień dobry, Marysiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Bydgoszczy.
0: I jaka tam pogoda dzisiaj w Bydgoszczy?
1: Słonecznie.
0: Ale fajnie. Co dzisiaj ciekawego robiłaś?
1: Byłam w przedszkolu.
0: I w przedszkolu coś się wydarzyło fajnego?
1: Były urodziny mojego męża Jeremiego.
0: O, jak super! I z tej okazji śpiewaliście jakieś piosenki, tańczyliście albo mieliście jakieś przyjęcie?
1: Przyjęcie.
0: Ale fajnie. Co na tym przyjęciu się działo?
1: No, był arbumik, no i my też zrobiliśmy dla niego obrazków i były właśnie nie...

0: na tym albumiku. I był też potem stunek, były świeczki.
1: Ale super! Świetne opowieści. To musiało być bardzo udane przyjęcie, tak?
0: Tak.
1: A powiedz mi proszę, Marysiu, jaki pokój chciałabyś dobudować w swoim domu?
0: Tajną bazę.
1: O, super! W tym pokoju byłaby tajna baza. A co w niej by się znajdowało?
0: Wierzchnie właśnie z kutkami jeżdżarnia do niego.
1: Jeszcze raz, to basen, tak?
0: Basen z kutkami i do niego się jeżdżarnia. Całe jeziorko. Troszka cenne kamienie.
1: No.
0: I łóżko.
1: Ale czyli ty czasami byś tam nocowała w tym pokoju?
0: Tak.
1: Ale fajne. No i powiedz mi, oprócz tego, żebyś nocowała w swojej tajnej bazie, czyli tym dodatkowym pokoju w waszym domu, to co tam byś jeszcze porabiała?
0: Na przykład coś grała. Albo szukała audiobooka.
1: O! No, proszę, proszę. A skakałabyś sobie czasami w swoim basenie z kulkami?
0: Tak.
1: No jasne, no bo skoro już jest ten basen z kulkami, no to jak z niego nie skorzystać, prawda? Też mi się tak wydaje. No dobra, a gdybyś zgłodniała, to miałabyś tam jakieś przekąski?
0: Tak.
1: I jakie na przykład?
0: Owoce.
1: A jaki owoc najbardziej lubisz?
0: Arbusza.
1: Och, tak. Tak, arbuzy są super. Mhm. Co jeszcze oprócz arbuza by się znajdowało jako przekąska?
0: Jabłka, ale pokrojone.
1: Jabłuszka. Mhm. Coś jeszcze?
0: Pomidory marszałki.
1: Mhm.
0: Parówki, ketchup.
1: No to głodna byś nie chodziła. Chyba. Co?
0: Jakieś picie.
1: No, super. Nie, nie. Zdecydowanie moim zdaniem głodna byś nie chodziła. Zawsze byś sobie coś tam na przekąskę w tej swojej tajnej bazie znalazła. Powiedziałaś, że czasami byś tam sobie drzemała, czasami byś w coś grała, słuchała audiobooków, a na przykład przygotowywałabyś się na jakieś swoje specjalne misje?
0: Tak.
1: No bo jak tajna baza, prawda? To i jakieś misje muszą być. Tylko co to by były za misje?
0: Nie wiem.
1: Może na przykład misja polegająca na wytropieniu, kto zjadł ostatnie ciastko?
0: Mhm.
1: Czy u was w domu zawsze wiadomo, kto zjada ostatnie ciastko?
0: No, jak ciastki to mama.
1: Czyli wiadomo. No to rzeczywiście, to ta misja nie byłaby długą misją. Ale wiesz, nigdy nie wiadomo, prawda? Dopóki się tutaj nie przeprowadzi odpowiedniego śledztwa, a wydaje mi się, że gdybyś miała taką tajną bazę, to właśnie do takich misji i tajnych śledztw zdecydowanie mogłabyś się na spokojnie przygotowywać. Marysiu, bardzo mi się twój pomysł podoba, również wędruje on na listę niezwykłych pokoi, które moglibyście sobie dobudować we waszych domach. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Babcie Beatę, Jadamiego, Stagę i Miłkę.
1: Ale...
0: I Czeskoru.
1: Ale super! Fantastyczne pozdrowienia. My się oczywiście do wszystkich tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy ci udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia, udanej zabawy i takich podróży z wyobraźnią, jak dzisiaj nam zaserwowałaś. Dobra? Będziesz tak sobie podróżowała czasami?

0: tygodnie. No to liczę na to, że też od czasu do czasu będziesz do nas dzwoniła, bo o tych podróżach po swoim świecie wyobraźni nam opowiedzieć. Do usłyszenia niebawem, Marysiu. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że skoro mamy godzinę 15:42, to jest idealna pora na naszą poniedziałkową zabawę. A pamiętacie, w co my się bawimy w poniedziałek? Jeśli nie, to już przypominam.
1: Muzyczne puzzle.
0: Tak, to jest nasza poniedziałkowa zabawa w radiowej świetlicy. To są właśnie muzyczne puzzle. Na czym polega to zadanie? Otóż na tym, że za chwil kilka usłyszycie fragmencik jakiejś piosenki i waszym zadaniem jest rozszyfrowanie, co to za utwór. No, w końcu muzyczne puzzle to musicie te nutki poukładać, jak takie puzzle w układance właśnie. Jeżeli znacie odpowiedź, to oczywiście dzwońcie do nas 22 645 20 55. No to mam nadzieję, że jest

Jesteście gotowi, bo oto ten fragment, który ma was naprowadzić na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. No i co to za piosenka? Może posłuchajmy jeszcze raz. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak może brzmieć tytuł tej piosenki, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

0: Magiczne puzzle.
1: Tak właśnie brzmi nazwa zabawy, która aktualnie gości w naszej radiowej świetlicy. Poszukujemy tytułu piosenki, której fragment brzmi następująco. No właśnie tak on brzmi. No i okazuje się, że zadzwoniła do nas pewna śmiałkini, która ponoć zna ten tytuł piosenki. Halo, halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Helenko, to ty?
2: Tak.
1: Och, to bardzo się cieszę. Powiedz proszę, co tam u ciebie dzisiaj słychać?
2: Byłam w szkole.
1: No i co tam się wydarzyło ciekawego?
2: No dzisiaj mieliśmy okropne lekcje, bo pani najpierw musieliśmy pisać całą prawie stronę z kaligrafii, a później musieliśmy jeszcze 3 i 1 i 2 pisać.
1: Ojeju.
2: Tunelu po śladzie.
1: To się napracowałaś strasznie dzisiaj.
2: Tak.
1: No to kto to widział tak w poniedziałek od razu?

0: weekendzie, jeszcze człowiek taki trochę, prawda, rozleniwiony weekendowo, a tu od razu tyle pracy. No rzeczywiście.
1: Jeszcze dzisiaj idę na basen.
0: I jeszcze nie skończyłaś pracować, jak się okazuje. A powiedz proszę, Helenko, w której ty jesteś klasie?
1: W pierwszej klasie.
0: No i jak po tym pierwszym miesiącu w szkole, jakie są twoje wnioski? Czy coś warto byłoby w szkole zmienić? Czy jest okej, ale jednak te poniedziałki mogłyby być lżejsze z zadaniami?
1: Jest okej, ale mogłyby być lżejsze.
0: No to ja tak sobie myślę, że taki apel możemy teraz puścić w świat właśnie odnośnie do tych poniedziałków, by były jednak troszeczkę delikatniejsze, no bo po tym weekendowym odpoczynku, wypoczynku trzeba troszeczkę tak powolutku wracać, prawda, do tych różnych dyktant, sprawdzianów, zeszytów z kaligrafii, o których opowiadałaś, no napisanie całej strony w zeszycie z kaligrafii to jest naprawdę nie lada wyzwanie. A ty w ogóle lubisz kaligrafię?
1: Nie, bo tam są same ślaczki.
0: A no tak to bywa, no szanowny panie tato, no nie wszyscy muszą lubić ślaczki. No ale prawdą jest, że wiesz, to tak jest w naszym świecie dorosłych, że my bardzo chętnie byśmy sobie porobili takie ślaczki, dlatego tak troszeczkę, wiesz, z zazdrością na nie patrzymy, kiedy wy je rysujecie. Ale wiesz co? Mam dobrą wiadomość. Jak uda ci się w pierwszej klasie wszystkie te kaligraficzne rzeczy wyćwiczyć, to później nie będą stanowiły one dla ciebie żadnego problemu. A jak będziesz miała potrzebę po prostu troszeczkę od tego odetchnąć i odsapnąć, to możesz sobie na przykład porysować i później wrócić do zadania. Myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Także Helenko, mamy plan? No i doskonale. No to teraz przejdźmy tak naprawdę do tego, po co ty do nas dzwonisz, bo słyszałam, że ponoć znasz odpowiedź na naszą zagadkę, na nasze muzyczne puzzle. Czy to prawda?
1: Tak.
0: No to poczekaj, wsłuchajmy się jeszcze raz w ten fragment. No to jest ten fragment muzyczny, który staramy się rozszyfrować i według ciebie, jak brzmi tytuł tej piosenki?
1: Do słońca.
0: Do słońca. A ja tam słyszałam sialalala, sialalala. Od razu mi się skojarzyło z fala fala, to może to jakaś morska piosenka. Jak myślisz? Nie? No ja tak zawsze próbuję tak troszeczkę was tutaj podpytać o takie dodatkowe rzeczy, ale nie, utrzymujesz, że to jest piosenka do słońca i kategorycznie twierdzisz, że powinniśmy to sprawdzić, tak? No to sprawdzamy. Brawo, brawo, brawo! Fanfary, oklaski, no oczywiście i oklaski jeszcze jak najbardziej w twoją stronę, Helenko, teraz wędrują. Nie dałaś mi się wyprowadzić w pole, gratulacje ogromne! Doskonale sobie poradziłaś z tym zadaniem. Powiedz proszę, czy ty lubisz czasami słuchać muzyki? Tak po prostu, tak dla siebie.
1: Tak.
0: A wolisz takie piosenki, takie właśnie bardziej wolniejsze, takie kołysanki, czy właśnie takie żywiołowe i skaczące jak piosenka do słońca?
1: Żywiołowe.
0: No to słuchaj, no to za momencik u nas w Polskim Radiu Dzieciom, w naszej radiowej świetlicy pojawi się cała piosenka do słońca wyśpiewana przez Majkę Jeżowską, więc będziesz mogła sobie poskakać i pocieszyć się i powygłupiać troszeczkę muzycznie i tanecznie w oczekiwaniu na upominek Polskiego Radia Dzieciom, który w twoją stronę powędruje za właściwą odpowiedź w naszej zabawie. Zatem jeszcze raz ogromne gratulacje, brawa i oklaski w twoją stronę serwujemy i wysyłamy. No i oczywiście bardzo jestem ciekawa, kogo masz ochotę pozdrowić. Kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, tatę, mojego kota, koleżanki ze szkoły i z przedszkola do takiej jednej oczywiście mojej najlepszej koleżanki, kuzynki Igi teraz, która ze mną chodzi do szkoły z przedszkola. Moją kuzynkę, wszystkie zwierzątka i cały świat.
0: Super,

0: Super pozdrowienia. Fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie, Helenko, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzę ci dużo odpoczynku, ale także słonecznego i fantastycznego i kolorowego popołudnia. No i tego, byś zdecydowanie mogła czerpać jak najwięcej radości z różnych rzeczy i aktywności, ale mi się zrymowało, które tobie towarzyszą na co dzień. No i mam nadzieję, że będziesz do nas dzwoniła od czasu do czasu, by opowiedzieć, jak twoje postępy w kaligrafii, dobra?
1: Ja już jeden raz dzwoniłam do Polskiego Radia Dzieciom.
0: No to widzisz, a teraz jest kolejny. I żeby to nie był mi koniec, proszę do nas również częściej dzwonić, bo ja bardzo chętnie wsłuchuję się zawsze w wasze szkolne opowieści, dobra? Super, do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica.

No i proszę, proszę, proszę, w mgnieniu oka, ni stąd, ni zowąd, nagle pojawiła się godzina 16 na naszych zegarach. A pamiętacie nasze wezwanie z zeszłego tygodnia? Mieliśmy przyklasnąć o 16, 16 i 16 sekundach. Ja oczywiście zagadałam się z gościem, no i przegapiłam to, ale bardzo jestem ciekawa, czy wam może udało się wyłapać 16, 16 i 16 sekund? Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać. Ja do tej pory No cóż, przyznam się szczerze, nie upolowałam więcej poza tą 15, 15 i 15 sekundach, które miały miejsce właśnie wtedy przy okazji historii, o której teraz opowiadam. Ale jeżeli wy macie takiego farta, że rzeczywiście udaje wam się upolować te tak zwane urodziny godziny, to koniecznie dajcie znać, bo ja chciałabym się poduczyć troszeczkę w wyłapywaniu właśnie takich niezwykłych momentów. No ale wiecie, co może być też niezwykłym momentem? Nie tylko urodziny godziny, ale także nasza zabawa w pytanie dnia. A nasze dzisiejsze pytanie dnia brzmi następująco. Gdybyście mogli dodać do swojego domu jakiś jeden zupełnie niezwykły pokój, którego nie ma w żadnym innym domu, no i tutaj wyobraźnia i fantazja najwyższe ma znaczenie, największą rolę odgrywa, to co to by był za pokój? Co by się w nim znajdowało? Jakby wyglądał? Jakbyście tam czas spędzali? Właściwie kto w tym pokoju by przesiadywał? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie do nas ze swoimi pomysłami.

Olivia Kołbuk i Mapy Gwiazd. To jest piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszej radiowej świetlicy, która będzie następną. O tym przekonacie się już niebawem. Tak samo jak niebawem dowiecie się, kto dzisiaj zasiądzie razem ze mną przy tym wielkim stole z przymocowanymi mikrofonami w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Mogę zdradzić, że goście, którzy już za moment się tutaj pojawią, już kiedyś u nas byli. I to przy wyjątkowej okazji, bo nie. Jednak nie powiem wam nic więcej. Zostańcie z nami, to przekonacie się o tym za chwil kilka.

0: No i już jestem znowu z wami. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, ale również i zniecierpliwieni. Dlaczego? Dlaczego mamy być zniecierpliwieni? Być może takie właśnie pytanie pojawia się wśród niektórych naszych słuchaczy, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Otóż dlatego, że przed piosenką zapowiedziałam, że w naszym studiu pojawią się goście. No i ci goście się pojawili. Jeszcze tutaj przymierzamy sobie krzesełka, które wygodne. Które do zmiany. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
0: Razem z nami jest Antek i tata Wiktor. No i jak tam udało się znaleźć wygodne krzesełko?
2: Zdecydowanie. Teraz można siedzieć wygodnie.
3: Nie, to nie dotyczy.
2: Ciebie nie dotyczy.
0: Tobie, Antku, każde krzesełko pasuje, tak? Chłopaki, co słychać? Pamiętacie, kiedy się ostatnio widzieliśmy?
3: Na pewno w zeszłym roku, ale...
0: W zeszłym roku szkolnym, dobrze Antek mówi.
2: Szkolnym.
0: Tak, w czerwcu.

0: chyba. Czy w maju?
1: Ale w tym kalendarzu... No w Dzień Ojca! No panowie! No przecież!
0: No tak, faktycznie. Czas za szybko leci.
1: Odwiedziliście nas w święto wszystkich tatusiów i opowiadaliście o swoich najróżniejszych przygodach i obiecaliście, że do nas wrócicie, by opowiedzieć o tym, co się działo u was przez wakacje. I choć wakacje zakończyły się już ponad miesiąc temu, to ja się bardzo cieszę, że pojawiacie się na początku października, kiedy rzeczywiście ta jesień zaczyna się tutaj na dobre rozgaszczać u nas w kraju. No i momentami robi się całkiem zimno, nieprzyjemnie. No chociaż co kto lubi, wiadomo. Niektórzy lubią biegać po kałużach, więc wtedy deszcz będzie jak znalazł.
0: U was jest kolorowo, więc z miłą chęcią dziękujemy za zaproszenie i za dobrą gościnę.
2: Dobrze, tata.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz sobie do tych wakacyjnych wspomnień możemy powrócić. No to słuchajcie, czy było, rozkładaliście się na plaży na leżaku?
2: Tak.
1: O, no to już mi się te wspomnienia podobają. To opowiadajcie. Opowiadajcie, gdzie byliście, co widzieliście i kto wam towarzyszył w tych podróżach.
2: Byliśmy w Chinach. Chyba nikt nam nie towarzyszył. Czy ktoś?
0: No mama, tak. Mama. A,
2: no tak, mama.
0: Mama
2: ty,
0: była z nami, ja.
2: Ty.
0: No i troszeczkę Polskiego Radia z nami pojechało.
2: Tak, musieliśmy zrobić zdjęcie z kocem Polskiego Radia, no i zrobiliśmy.
1: Taki challenge mieliście?
0: Tak, na pamiątkę w fajnym miejscu, tak żeby wysłać pamiątkę, tak jak obiecaliśmy zresztą. Tak słowa dotrzymujemy. Mam nadzieję, że widzieliście to zdjęcie z pozdrowieniami. No i wycieczka udana, generalnie bardzo udana, ale to Tosiek, powiedz, co ci się podobało?
1: No właśnie, ty tam pierwszy raz byłeś?
2: Tak.
1: Mhm. No i co przykuło twoją uwagę?
2: Stare te rakiety na pewno. Mhm. No i plaża.
0: Pociąg?
2: No też. On jechał 250 na godzinę.
1: No co, ty tak szybko?
2: Tak.
1: To jak jakaś strzała.
2: No.
1: A może on się tak nazywał? Jak się nazywają pociągi w Chinach?
0: Nie wiem, przyznam się szczerze. Natomiast
1: może
0: jeżdżą,
1: właśnie strzały.
0: Może strzały, jeżdżą bardzo szybko, są bardzo duże, przestronne.
2: Tata, jak będzie piosenka, to spiesz. Sprawdź w telefonie, okej? Okay?
0: Dobrze.
2: To powiesz.
0: Dobrze. Jeżdżą bardzo szybko, to fakt. I to taka coś niecodziennego, bo u nas pociągi troszeczkę są inne.
1: No
0: niż...
1: tak, poruszają się według innych zasad.
0: Tak. Aczkolwiek jakby cel jest osiągnięty, bo z miejsca A do B nas przemieszczają. Natomiast to, co chyba naszą taką największą uwagę przykuło, oprócz się plaż, jedzenia, klimatu, to faktycznie to, co Antek mówi, to start rakiety. Naprawdę robiło to niesamowite wrażenie.
1: Bo wy tam w konkretnym celu pojechaliście.
0: Na wakacje. Na wakacje.
1: A przy okazji,
0: to w ogóle wyszło też bardzo tak nieoczekiwanie, ponieważ ten start rakiety się przesuwał ze względu na okno pogodowe. Wiadomo, no nie zawsze zgodnie z planem wszystko idzie.
1: Okno pogodowe to tak jeszcze szybko, słuchajcie, wytłumaczmy naszym słuchaczom. To jest taki moment, kiedy jest najlepsza pogoda właśnie między innymi do startu takiej rakiety.
0: Tak jest. Ale zaraz powiem jedno ale, ponieważ mieliśmy jechać w środę, wracaliśmy w piątek do Polski, mieliśmy jechać w środę, więc w środę wszystko super, mieliśmy pojechać, natomiast ten start się przesunął bodajże na czwartek, a w piątek rano mieliśmy już lot i nie wiedzieliśmy co zrobić, czy jechać, czy nie jechać, ale mówimy ahoj przygodo, wsiedliśmy w pociąg, bo to cała podróż, wsiedliśmy w pociąg, musieliśmy jechać godzinę, żeby zobaczyć start rakiety. Start rakiety był o 19 czasu lokalnego, więc szybko zobaczyliśmy z powrotem do taksówki, do pociągu, żeby wrócić na ostatni pociąg, żeby zdążyć na samolot. Natomiast start rakiety, no nie wiem co powiedzieć, bo zapiera dech w piersiach, jak to się widzi, czuje, no coś takiego, co człowiek nie widzi na co dzień. Natomiast no ciemno, bo to już była noc. Wcześniej przeszła potężna burza, to a propos tego okna pogodowego. Przeszedł front, gdzie po prostu lało jak z cebra. Chwilowo, ale każdy był...
2: Ludzie krzyczeli jakby... Tsunami nadchodziło.
0: Dokładnie tak. Uciekali wszyscy w mgnieniu oka. Natomiast to trwało chwilę. No i ciemne niebo i równo punktualnie o 19:00

0: tej nagle niebo zrobiło się jasne. No i widać było reflektory, widać było tą łunę taką świetlną, no i widać było, wydobył się przepotężny huk, no i potem widać było, jak rakieta po prostu startuje jasno, jak w dzień. Coś niesamowitego, polecam każdemu, rewelacja, rewelacja, niezwykłe. Na pewno wrócimy.
1: Tylko, że trzeba lecieć 11 godzin samolotem.
2: No ale słuchaj, na takie wrażenia, takie doznania, no to chyba warto, co?
1: Tak, co tydzień prawdopodobnie startują.
0: Tak, to Antek mu dobrze mówi, bo w Chinach tak naprawdę co chwilę startują te rakiety w odstępach 2-3-tygodniowych i wczoraj chyba ostatnio, wczoraj albo przedwczoraj ze statku na morzu startowała rakieta i wracała, więc ta technologia idzie do przodu, ludzie eksplorują kosmos, a Chińczycy myślę, że mają ogromną pokusę, żeby jeszcze bardziej zeksplorować.
2: Tutaj tato powiedział Antku przed momentem, że trudno mu znaleźć słowa, by opisać, jak je fenomenalne i niezwykłe to było wydarzenie. Ale ja wiem doskonale, że często jest tak, że kiedy dorosłym brakuje słów, to dzieciaki doskonale wiedzą, jakich słów użyć. Jak ty byś to opisał?
1: Przejdźmy jeszcze, kiedy wtedy ta rakieta jeszcze nie startowała, tylko była jakaś godzina 16.
2: A, czyli przed takie przygotowania.
1: Pojechaliśmy do jakiegoś takiego centrum kosmicznego i tam kupiliśmy taki model tej rakiety, która się nazywała Long March 7A.
2: Mhm, rozumiem.
1: No i wtedy pojechaliśmy tam i...
2: Mogłeś się przyjrzeć, tak? Jak miałeś ten mały model, jak ona dokładnie wygląda z bliska, tak?
1: Tak.
2: Rozumiem, rozumiem, no. Ale to jakimi słowami byś to opisał? Jakie to było dla ciebie?
1: Bardzo fajne. Brakuje słów.
2: A jednak. No, słuchajcie, ja... Nie widziałam tego wydarzenia na swoje własne, prywatne oczy, ale po waszych opowieściach to tak sobie pomyślałam, że zdecydowanie muszę na swoją listę z marzeniami wpisać.
0: Zdecydowanie.
2: Przyjrzenie się takiemu rakietowemu startowi, bo z tego co mówicie, to jest to niezastąpione i niespotykane wrażenie.
0: Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że tych ośrodków, tych kosmodromów no, na całym świecie nie jest jakoś szczególnie niedużo. Natomiast warto eksplorować, warto podziwiać, warto korzystać z takich atrakcji, które no, są na wyciągnięcie ręki, ale na co dzień niedostępne. Więc jeżeli można, to trzeba to zobaczyć na własne oczy, poczuć, jak jakby te drżenie przechodzi przez skórę. Robi niesamowite wrażenie i polecam każdemu, również pani prowadzącej, żeby na tej liście się pojawiło i też mogła poczuć i zeksplorowała.
2: Antek, pamiętasz, ile zdjęć zrobiliście wówczas? Trudno zliczyć. No tak też pomyślałam, tak. Że zdjęć jest pełne. Cały album moglibyście wypełnić tylko zdjęciami z tego wydarzenia?
1: Tak, na pewno.
2: A słuchaj, a czy ty wśród tych waszych wakacyjnych zdjęć masz jakieś swoje ulubione? Bo czasami tak jest, że nie wszystkie zdjęcia nam się, prawda, panowie, no chyba przyznacie mi rację, nie wszystkie zdjęcia się zawsze udają. Ale tak. Czasami jest tak, że nawet wśród tych nieudanych zdjęć są takie, które po prostu są naszymi ulubionymi.
0: Zgadza się, natomiast za zdjęcie odpowiadała mama.
2: Ale to nie przeglądaliście ich później wspólnie?
1: Ja widziałam film, który mi się bardzo podobał. Ten start rakiety mama nagrywała, to mi się bardzo podobało.
0: Tak, super. I to chyba najbardziej nam utkwiło w pamięci, oprócz oczywiście jedzenia, klimatu, pogody, atrakcji.
1: Jedliśmy krewetki.
0: O, tak.
2: I ty po raz pierwszy jadłeś krewetki?
1: Tak.
2: No i co o tym sądzisz?
1: Mega smakowała.
2: Ale chyba też trzeba je dobrze umieć przygotować, co?
1: Tak.
2: No, też mi się tak właśnie wydaje. Ale generalnie polecasz takie różne eksperymenty kulinarne, zwłaszcza kiedy jesz się...
1: Ja lubię dwa owoce. Może, że bo też jak jem sushi, to jem osamaki z doradą i tam są glony.
2: I glony też ci podpasowały?
1: Tak.
2: Świetnie. Słuchaj, to ja tak sobie myślę, bo ja też jestem łakomczuch pierwsza klasa, że właśnie temat jedzenia będzie tym, od którego zaczniemy naszą rozmowę zaraz po piosence, okej?
1: Okej.

0: No i w ten oto sposób przeszliśmy przez piosenkę z filmu Kurczak Mały. Ty widziałeś, Antek, taki film?
1: Nie.
0: A tata Wiktor widział?
2: Też
0: nie. Kurczak Mały? No to słuchajcie, to ja mam kolejne wyzwanie dla was.
1: Nie.
0: No filmowe wyzwanie teraz.
2: Ostatnio zapadła mi piosenka, zresztą tutaj z Polskiego Radia, bo ja... No już ci mówię, Książę Ali.
0: Alladyna.
2: Tak jest. I non-stop, powiem szczerze, że non-stop u mnie w samochodzie jest powtarzalna, bo jest tekst, muzyka, aranż jest perfekcyjny. No i właśnie zainspirowaliście mnie. No, tą piosenką, więc...
0: Tak to widzicie, tak to właśnie jest z Polskim Radiem Dzieciom, że nigdy nie wiadomo, który element tutaj wkradnie się w wasze głowy, w wasze życie. Czasami pomysły, czasami piosenki, a czasami różne propozycje kulinarne. Ja naprawdę jestem łakomczuchem. No i nie byłabym sobą, gdybym, Antku, właśnie do tego tematu jedzenia nie nawiązała. Ty już tutaj powiedziałeś o owocach morza, jakimi są krewetki, glony... I w ogóle sushi, prawda? Chociaż w Chinach to sushi to nie, to raczej japońskie, prawda? Tak. Ale w Chinach też jest przepyszne jedzonko.
1: Na przykład takie pierogi, które są... są robione na parze, chyba. Tak? Mhm,
0: tak.
1: W takich pudełeczkach. I w Polsce to kiedyś było popularne, że... Takie coś nazywało squishy dumplingi, takie gniotki.
0: No tak trochę wyglądało, rzeczywiście. Ale to są pyszne są te pierożki, bo ty mówisz o tych takich gotowanych na parze, a są jeszcze takie na przykład, takie malutkie, prawda? Też są dobre.
1: Nie widziałem.
2: Nie próbowaliśmy
0: No to tego. Musicie wrócić. Musicie wrócić do Chin i spróbować tych małych pierożków.
2: To za rok?
0: Koniecznie.
2: Nie, faktycznie kuchnia azjatycka jest bardzo ostra i miesza smaki, zapachy i tak naprawdę można byłoby wybrać

0: dla każdego coś dobrego, począwszy od owoców, mięsie i różnych rzeczach, ale to, co chyba najbardziej utkwiło, oprócz tego takiego typowego jedzenia, no to przyprawy. Przyprawy na różne sposoby. To zapadło mi jakby w smak i w pamięć.
1: A jest coś takiego, Antku, co ty byś jeszcze chciał sprawdzić właśnie w Chinach? Dlaczego chciałbyś tam jeszcze wrócić, oprócz tego startu rakiety? Coś takiego, wiesz, związanego z historią tego miejsca, z kulturą, z zabytkami, z jedzeniem.
2: Chciałam kolejne zobaczyć meduzy, których się boję.
1: A, udało wam się tam wypatrzeć takie?
2: Tak, i zaczęłam się na tatem, był mayday.
1: No tak, no bo to nie są takie zbyt przyjacielskie stworzenia jednak mimo wszystko. No dobra, ale meduzy to, wiesz, to można w różnych częściach świata spotkać. A czy jest coś takiego właśnie, dlaczego chciałbyś tam wrócić? Bo na przykład tym razem nie udało się tobie tego zobaczyć. Na przykład, wiesz, mi z Chinami bardzo kojarzy się mur chiński. Widziałeś?
2: Nie.
0: Ja podpowiem dodatkowi. Nie widzieliśmy, bo byliśmy na wyspie Hainan, więc...
1: No to proszę bardzo, jest powód do powrotu
0: Zdecydowanie tak, kontynentalny, ale to może tutaj z panią Kasią też rozmawialiśmy, że też chce się wybrać i będziemy też informować, ale w międzyczasie albo w międzyprzelocie skądś dokądś jako taki pit stop właśnie na 2-3 dni, żeby właśnie zobaczyć armię, czy zobaczyć Wielki Mur Chiński, to na pewno. Czy Chiny kontynentalne są takim naszym punktem? Na pewno tak, żeby zobaczyć, czy długo? Trudno powiedzieć na ten moment, bo jeszcze nie byliśmy.
2: Papa, startowaliśmy z Pragi.
0: Z Pragi startowaliśmy.
2: Most Karola ma 700 lat.
0: Tak.
2: Rzeka, nad którą byliśmy, jak jeszcze byliśmy w Pradze, nazywa się Wełtawa.
0: Zgadza się. Wszystko pamiętasz, tak.
1: To ja tutaj muszę tylko jedną rzecz sprostować, bo odnośnie do tej chińskiej armii, prawda? Bo tutaj chodzi zapewne o terakotową armię.
0: Zgadza się.
1: Czyli jeden z najsłynniejszych chińskich zabytków, bo rzeczywiście Chiny jako kraj, który ma historię bardzo, bardzo odległą i bardzo, bardzo bogatą, ma też mnóstwo ciekawych zabytków i miejsc wartych zwiedzenia, więc wcale mnie to nie dziwi, że rzeczywiście planujecie kolejne wyprawy.
0: Pojedziemy na pewno, czy w dłuższej perspektywie, czy w krótszej, na pewno tam wrócimy, bo miejsce na pewno zachwyciło, ludzie przede wszystkim są bardzo otwarci, bardzo dobrze nastawieni na turystów. Jedynym takim minusem właśnie na wyspie, nie wiem jak na kontynencie, natomiast na wyspie było to, że nie porozumieją się po angielsku. Natomiast zawsze mają...
2: Wszyscy gadali po rosyjsku.
0: Zgadza się. To jakby ten angielski jest takim międzynarodowym językiem i faktycznie nie mówili, ale pojawia się, ponieważ jest na to odpowiedź. Bardzo szybka. Każdy tak naprawdę, czy w hotelu, czy w restauracji, czy w sklepie, ma translator, który tłumaczy symultanicznie. I naprawdę ktoś czegoś nie wiedział, wyjmuje translator, wszystko przetłumaczone. Może czasami błędy się pojawiały, ale komunikacja właśnie z i do super działała, więc tak, to ta technologia...
1: Chcieć to móc.
0: Tak, zgadza się.
1: I udało wam się porozumieć.
2: Moich kolegów, czyli kapibarę, bo byliśmy w zoo.
1: Ach, no właśnie, bo z Chinami też są związane bardzo konkretne różne zwierzęta. Fajnie, że udało wam się również zajrzeć do ogrodu zoologicznego. Ale wiecie co?
0: Tak naprawdę lasu deszczowego.
1: Naprawdę?
2: I mama mi kupiła przez taką aplikację, jak to się nazywało?
0: WeChat?
2: No chyba tak, WeChat albo coś tam innego.
0: Alipay.
2: Alipay?
1: Ja nie wiem.
2: No i mama mi kupiła... Z druku 3D takiego węża.
0: To ja podpowiem może.
1: Dla jasności, żeby było tak od razu. Nie przynieśliście żadnego węża ze sobą?
2: Nie.
0: Zostawiliśmy w domu, ale tutaj to też warto wspomnieć o tym, bo Antek powiedział o Alipay i WeChat. To są aplikacje oczywiście. Natomiast to też jest bardzo ciekawe, ponieważ jadąc do Chin nie trzeba mieć gotówki de facto. My się tego bawialiśmy, nie wiedzieliśmy co

0: zrobić, ale pojechaliśmy no, z lekkim zabezpieczeniem. Wszystko tam działa tak naprawdę poprzez aplikację, kupuje się lody, cokolwiek, telefon, aplikacja i działa. Nawet więcej powiem, jak jechaliśmy właśnie na Wyspę Małp, to chcieliśmy kupić orzeszki.
1: I
2: też się to udało. No proszę. No właśnie, to z tymi małpami tam się działo, ty mi lepiej opowiadaj.
1: Jedna małpa zabrała łamę i mam jedną pakę orzechów.
2: A, no bo co, wiesz, ona nie będzie się, wiesz, jednym orzeszkiem zadowalała, tylko po prostu od razu całą paczkę by chciała.
0: Zdecydowanie tak. Więc jeszcze kończąc, pani starsza na takiej przysłowiowej, ruchliwej ulicy, no miała rzeczywiście te orzeszki. My mówimy, że czy można zapłacić. Oczywiście, wyjmuje kod QR, telefon.
2: I wszystko załatwione. Słuchajcie, a powiedzcie mi, bo to tak jest z tymi wakacjami, że one, no cóż, trwają dużo krócej niż rok szkolny. No i się skończyły. Skończyły się z dniem 31 sierpnia, a po nim nastąpił dzień 1 września. I ja dobrze pamiętam, Antek, że ty rozpoczynałeś w tym roku pierwszą klasę?
1: Tak, i miałem opowiedzieć o tej świetlicy.
2: Ale to poczekaj, zanim do świetlicy dojdziemy, to najpierw mi powiedz w ogóle, jak ty oceniasz szkołę po tym pierwszym miesiącu?
1: 10/8.
2: Tak fajnie? Wow, a jaki przedmiot jest twoim ulubionym? Co najczęściej i najbardziej lubisz robić w szkole?
1: Najbardziej lubię lekcje WF-u.
2: Mhm. I co wtedy robicie?
1: Najpierw rozciąganie, później gra w zbijaka.
2: Czyli dużo ruchu po prostu. No to ja się wcale nie dziwię. No bo jak człowiek siedzi przez kilka godzin w ławce, no to później musi się poruszać przecież.
1: Tak.
2: Zdecydowanie. No, a co takiego jeszcze fajnego jest w tej twojej szkole, że taką wysoką ocenę jej wystawiłeś?
1: Jest taki sklepik, w którym się kupuje rzeczy za pieniądze.
2: Ale takie rzeczy do jedzenia?
1: Tak.
2: A, czyli sklepik szkolny. No dobra, no to jest druga rzecz. A trzeci taki element, który powoduje, że twoja szkoła jest najfajniejsza na świecie dla ciebie?
1: To może ta świetlica, coś tam...
2: Kumple? No właśnie!
1: Na przykład koledzy, tak.
2: No tak też myślałam, że to znajomi, którzy są z tobą w twojej klasie. Czy wy się wcześniej znaliście, czy poznaliście się teraz dopiero od 1 września?
1: Mam kolegę, z którym chodzę na trening i nazywa się Leon i właśnie dzisiaj znowu się spotkamy, bo dzisiaj mam ten trening.
2: Super, no to rewelacja, fantastycznie, bardzo mi się podoba. A słuchaj, gdybyś miał jedną zmianę wprowadzić jednak w twojej szkole, to co byś tam zmienił?
1: Że siedzi się na pufach, a nie na krzesłach.
2: Bardzo mi się ten pomysł podoba. Bardzo mi się podoba. No to teraz przejdźmy do tej świetlicy. Rzeczywiście, Antku, jak wygląda twoja świetlica? Czy jest taka kolorowa jak nasza?
1: Z tym kolegą Leonem na przykład wymyśliliśmy...
2: Ja jestem bardzo ciekawa.
0: Oczywiście.
2: Co wymyśliliście?
1: Taką zabawę, gdzie gramy, szukamy w piłkę. To Leon wymyślił, a nie ja.
2: Czyli jest to dużo pluszaków.
1: Tak.
2: Mhm. Co tam jeszcze się znajduje?
1: Na przykład robiłem pokaz tańca, bo umiem breakdance'a.
2: O, super! Fajnie. Czyli też jest czas na taki ruch. Właśnie tak. Na przykład w postaci tańca. A książki są?
1: Są, ale ja nie czytam.
2: Mało interesujące dla ciebie, rozumiem. Tak. A jakieś gry planszowe?
1: Też, ale też na mnie mało.
2: Nie masz czasu na nie. No nie. Ale słuchaj, no Antek, ty dopiero miesiąc chodzisz do tej szkoły. Ile razy byłeś w świetlicy?
1: No...
2: Często tam jesteś, czy tylko czasami? od czasu do czasu.
1: Często jestem.
2: Często jesteś. No ale słuchaj, to był dopiero pierwszy miesiąc, więc jeszcze spokojnie przyjdzie pewnie czas na to, by przyjrzeć się nieco dokładniej, co tam ta świetlica twoja kryje. A gdybyś ty mógł jedną rzecz do twojej świetlicy dorzucić, to co to by takiego było, co mogłoby umilać tobie i twoim rówieśnikom czas w tym miejscu?
1: Może jakaś zjeżdżalnia albo coś takiego.

0: Dobre. Trampolina, ale to wtedy musiałoby być jakieś wysokie pomieszczenie. A wasza świetlica jest wysoka?
1: Na pewno wyższa...
2: Studia.
0: Od naszego studia.
1: Mhm. Ale w szerokości?
0: Ty wiesz, że ja myślałam o tym, żeby kiedyś tu trampolinę wstawić. No naprawdę, tak myślałam o takiej trampolinie, to prawda. Przyszedł mi jeszcze do głowy kiedyś basen z kulkami, ale jakoś wszystkie moje pomysły...
1: Nie wypaliły.
0: No jednak wymagają trochę przereorganizowania naszego studia, ale pracuję nad tym. Także możesz być pewien, że jak będzie taka możliwość, to na pewno się takie rzeczy tutaj u nas pojawią. Bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za ponowną wizytę, drodzy panowie. Był z nami Antek i jego tata Wiktor. Opowiadali nam o swoich wakacyjnych wyprawach, a do tego jeszcze Antek nas uraczył swoimi szkolno-świetlicowymi historiami. No i oczywiście nie wypuszczę was bez pozdrowień. Kogo macie ochotę pozdrowić?
1: Babcie, tatę, mamę, bo prosiła, żeby ją pozdrowił.
0: Taka, no jasne, że trzeba mamę
1: pozdrowić. Taka trochę maluda ta mama, ale okej.
0: No co ty, Antek?
1: No tak, tata, przyznaj.
2: Nie, no mama po prostu bardzo się nas troszczy i lubi nas słuchać, więc po prostu chciała usłyszeć twój głos na falach radia. Stąd chciała zobaczyć, jak to wygląda.
1: No okej, to mama, dziadek, wujek, ciocia, moją zmarłą babcię.
0: Kolega Leon?
1: Też. Może też pieska mojego wujka, który zmarł.
2: Mhm. A Wiktorię?
1: O, też, tak, mój klub, oczywiście.
0: No, to słuchaj, to zamykamy już tę listę z pozdrowieniami, czy jeszcze kogoś dopisujesz?
1: Już zamykamy.
0: Zamykamy. Tata chce jeszcze kogoś dopisać?
2: Chciałbym pozdrowić wszystkich, a przede wszystkim podziękować za zaproszenie i za pamięć, za miłą gościnę, bo zawsze do was się miło wraca. To jest jedno. Również krasnoludki, bo to się zawsze się...
0: Czekajcie, żeby nie było. Tutaj są moje żółte karteczki. Gdzie są moje żółte karteczki? O, mamma mia. Słuchajcie. Ktoś tutaj zrobił porządek chyba w weekend.
2: Krasnoludki.
0: Nie, one zabrały pozdrowienia z żółtymi karteczkami wrześniowe, ale teraz przyniosłam nowe, październikowe.
2: Aha.
0: Zaraz je tutaj odnajdę, no. Czekajcie. Muszę ich poszukać. W razie czego mam tutaj zapas, to zaraz przyniosę. Kasia mi na pewno zaraz jakieś podrzuci żółte karteczki do pozdrowień dla krasnoludków, także możecie być pewni, że wpiszę te pozdrowienia na 100%.
2: Tak, bo to się ktoś się mówi, że ostatnio mało krasnoludków słyszy, więc tak. Też myślę, że pozdrawiamy. Mhm. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, przede wszystkim dzieciaki, ich rodziców. Słuchajcie, zawsze warto dzwonić, warto słuchać i warto też przychodzić, bo fajne studio, fajni ludzie, fajna atmosfera. Każdemu polecam, no i mam nadzieję, że jeszcze wkrótce do zobaczenia, że drzwi Polskiego Radia otwarte.
1: Za 2 tygodnie kolejna wizyta.
2: To się umorzy, pomyślimy nad tym, natomiast myślę, że pani prowadząca, jak napiszesz do niej maila albo zadzwoni, to myślę, że cię na pewno zaprosi razem z panią
1: No i
2: Kasią.
1: Dobrze.
0: Bardzo pięknie wam dziękujemy za dzisiejszą wizytę, za wszystkie opowieści. No i ja myślę, że możemy spokojnie sobie powiedzieć do zobaczenia, a na pewno do usłyszenia. Jeżeli będziecie mieli ochotę do nas zatelefonować do radiowej świetlicy, to również zawsze jest taka możliwość.
2: Bardzo dziękujemy. Tak, Tosiek, tak. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w takim bądź razie.

No i proszę, proszę, proszę, tym oto sposobem dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego poniedziałkowego popołudniowo-radiowego spotkania w radiowej świetlicy, ale zanim się z wami pożegnam, mam jeszcze pewną propozycję. Otóż posiadam dwa miejsca, dwa bilety, czyli jedno dwuosobowe zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl, który odbędzie się już 10 października o godzinie 16. Spektakl pod tytułem Halo Ziemia. Tak brzmi jego nazwa i to właśnie bilety na ten spektakl możecie zdobyć. Co należy zrobić? Wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl, a w tej wiadomości opisać, jak wyglądałaby wasza świetlica marzeń. Tylko tyle, naprawdę. Kto pierwszy, ten lepszy w tym wypadku i to właśnie zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl Halo Ziemia trafi do tej osoby, która jako pierwsza do nas wyśle wiadomość właśnie z opisem swojej wymarzonej świetlicy. A za dzisiaj pięknie wam już dziękuję. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była radiowa świetlica. Słyszymy się ponownie już jutro punktualnie o godzinie 15. Otworzymy znowu nasze drzwi, a tymczasem oddaję już mikrofon Misiowi Michasiowi i Smokowi Adasiowi, którzy już tupają nóżkami swoimi łapkami i ogonkami, by wskoczyć do studia Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
3: Współpracownia Misia i Smoka.

0: to zadanie najważniejsze.
1: Bo dotyczy was, słuchaczy.
0: Będą bajki, gry i wiersze.
1: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
0: I nie wiemy, czy się uda.
1: Rzadko komu się udaje.
0: No, bo niełatwe to zadanie.
1: A jak mają inne kraje?
0: Różnie. Często dziecko wstanie...
1: Wstanie, zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Po to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda!
1: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Raz, dwa, trzy, cztery. O, drodzy słuchacze, jestem już co prawda po krótkiej rozgrzewce, ale nie zapomniałem o was. O nie, i myślę, że nie zapomniał o was również miś Michaś.
1: Ale o czym ty mówisz, Adasiu?
2: No, co?
1: Zaczynamy audycję, więc nie mów o tym, co kto zapomniał. Zaraz.

0: Tak?
1: Aha, zaraz. A w ogóle co... Co ty masz na sobie?
0: No co, nie widzisz?
1: No doskonale widzę, ale to jest raczej strój pasujący do stadionu, czyli hali sportowej.
0: Brawo, brawo, tak jest właśnie. Odgadłeś, to jest strój sportowca. Zobacz na moje buty z odblaskami.
1: Co, tu masz odblaski i
0: tu
1: i
0: mam
1: na
0: żółte,
1: butach,
0: tu pomarańczowe,
1: i jeszcze tak? Masz odblaski na rękawach i na plecach. Mm-hmm. Cały w ogóle się odblaszczasz, jakbyś był z latarkami.
0: No wiesz, żebym był widoczny, jak będę trenował. Ale
1: nie,
0: teraz...
1: chodzi o to, odblaski są potrzebne, żeby być widocznym przy ulicy.
0: No
1: to
0: tak.
1: Wszystkie dzieci powinny mieć odblaski i nosić takie ubrania. Na plecach, na rękawach, na nogawkach i na plecaku jeszcze, czy na tronistrze. Ale zaraz, Adasiu, ja wszystko rozumiem. Odblaski, tak, bardzo dobrze, super, świetnie. Ale strój sportowy?
0: No
1: przecież
0: tak.
1: My prowadzimy program radiowy. Dlatego nie rozumiem... Dlaczego?
0: Ten strój sportowy? Nie rozumiesz dlaczego? Znaczy, czego nie rozumiesz?
1: Dlaczego tak się ubrałeś?
0: Misiu, bo muszę być w ciągłej gotowości.
1: Gotowości do czego? Do czego, Adasiu, ty chcesz być gotowy?
0: Do tego, żeby w wolnym czasie trenować.
1: Ale my od godziny 17 do godziny 19 nie mamy wolnego czasu.
0: Nie? A
1: nie.
0: Dlaczego nie mamy? Gdyby dobrze policzyć, to mamy wolnego czasu całkiem sporo.
1: Ale smoku! A audycja? Przecież musimy być na niej skoncentrowani, tak?
0: Oczywiście, że musimy być skoncentrowani.
1: A czy nie mógłbyś potrenować sobie, kiedy się już audycja skończy?
0: Nie rozumiesz, Michasiu? Ja muszę wykorzystać każdą wolną minutkę, każdą.
1: Ale czy ty nie rozumiesz, co do ciebie mówię?
0: No chyba nie rozumiem. A co takiego mówiłeś?
1: O, że tak długo, jak trwa nasz program, to najważniejsi są nasi słuchacze.
0: Ależ tak, dobrze wiem, absolutnie o nich nie zapominam. Nie martw się, Michasiu, nie zapominam.
1: Co? Ale ty chcesz trenować.
0: No chcę.
1: A jesteś pewny, że nasi słuchacze też tego chcą?
0: Ale Michasiu, ja doskonale potrafię połączyć prowadzenie audycji z moimi treningami. Raz,
1: aha,
0: patrzy.
1: A kiedy niby chcesz trenować?
0: No chcę trenować wtedy, kiedy nie będę zajęty audycją.
1: Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, wiesz?
0: I wtedy, kiedy ty mi będziesz pomagał, wiesz?
1: O nie, nie, nie, nie, nie, nie ma mowy. Nie mieszaj mnie do tego, nie mieszaj mnie.
0: Nie chcesz mi pomóc? Słuchaj, wcale nie muszę cię mieszać.
1: Odblaski bardzo dobrze, cieszę się. Ale strój sportowy do radia?
0: No,
1: ja ty... Wiesz co?
0: No co?
1: Co ja takiego w programie robię z własnej woli? No co?
0: No słuchaj, pomógłbyś mi, gdybyś puścił jakąś piosenkę. Jak aha. Puścisz, to ja mam jeszcze.
1: Aha, a ty co takiego masz?
0: No zyskuję trochę wolnego czasu w czasie trwania piosenki, żeby sobie potrenować i być cały czas w gotowości.
1: Ależ smoku!
0: O, i teraz czuję, że ten czas na piosenkę właśnie nadchodzi.
1: No bardzo przepraszam.
0: Piosenkę, to zobaczysz.
1: No bardzo przepraszam, co tak? Jakiego zobaczę?
0: No przecież już ci mówiłem. Zobaczysz, jak wygląda mój trening. Jest zdumiewający.
1: Jesteś niemożliwy. Piosenka!

0: No i jak ci się podobało?
1: Nie wiem, co ty masz na myśli.
0: Ej, misiu, no nie mów, że nie widziałeś, co robię.
1: No, widzieć to widziałem, ale żeby mi się... Żeby mi się to miało jakoś specjalnie podobać, to
0: no,
1: nie!
0: No co ty? Co, nie, przecież to był prawdziwy, profesjonalny trening!
1: No chyba żartujesz. Najpierw to bieganie w miejscu, a potem dookoła stołu.
0: No, świetne było, co nie?
1: No cóż, jedyne co czułem to lekki strach.
0: Ty czułeś lekki strach? Naprawdę?
1: Tak.
0: A czego ty się bałeś?
1: Bałem się, że spadnę z krzesła, jak będziesz przebiegać obok mnie.
0: No ale ja naprawdę starałem się niczego nie potrącić w naszym studiu, nawet ciebie.
1: Cóż, może rzeczywiście byłeś ostrożny, ale po co?
0: Słucham? No co ty, no jak to po co?
1: Zgadza się, ten jak to nazwałeś trening?
0: No.
1: Czy nie lepiej biegać po parku? Albo po boisku, albo choćby później w tej szkole, co sąsiaduje z naszym radiem.
0: No tak,
1: o,
0: tam mają większe boisko niż
1: Ja rozumiem, ale czy mógłbyś mi zdradzić, na czym one mają polegać?
0: Bo te treningi muszą być w różnych miejscach.
1: Słucham?
0: No
1: na czym mają
0: widziałeś.
1: Polegać?
0: One,
1: no, zdradź mi.
0: Mają
1: te treningi.
0: Polegać na bieganiu.
1: Aha, tylko na bieganiu?
0: No tak.
1: Czy to bieganie ma jakąś nazwę?
0: Jak to nazwa biegania?
1: No tak, na przykład bieganie w kółko.
0: A, no jest
1: bo
0: takie.
1: To, które wykonywałeś, to tak dokładnie wyglądało. Bieganie w kółko.
0: No bieganie w kółko. No może tutaj biegałem w kółko, ale przecież można biegać na wiele sposobów.
1: Wiele sposobów, rodzajów?
0: No tak, bo bieganie to jedna z najstarszych dyscyplin sportowych. To nawet wiem, taki jak ja smok.
1: No to rzeczywiście, bo to może być prawda. Takie bieganie ma ze sportem wiele wspólnego, o tak, ale biega się też w dyscyplinach, które wcale się nie nazywają bieganiem, wcale.
0: Jak to?
1: No?
0: Nie żartuj, niby w jakichś dyscyplinach.
1: A ten, choćby piłka nożna czy tenis. Mam wymieniać dalej? Nie,
0: już teraz rozumiem, co masz na myśli, tak tam się biega. I nie tylko tam, w piłce ręcznej się biega i w hokeju na trawie się biega, tam też jest przecież bieganie. No.
1: Więc to bieganie, które ty chcesz uprawiać, to jest bieganie na krótkim czy długim
0: Co jest?
1: Zapomniałem tego słówka.
0: A, tego słówka na dystans. A ja nie zapomniałem i nawet ci przypomnę. Chodzi ci zapewne o dystans, tak, Michasiu?
1: To na jakim dystansie chcesz biegać?
0: Ja? To chcę biegać na najdłuższym.
1: A, to brawo, smoku, brawo.
0: I ten najdłuższy dystans to normalnie ma swoją nazwę?
1: Tak, to już sam. Już to mówiłeś, że to najdłuższy dystans.
0: Już mówiłem?
1: Mówiłeś.
0: Ciekawe.
1: Tak, to ile metrów chcesz przebiec? Co?
0: Jakich metrów?
1: No
0: metrów, Michasiu? Ja będę biegał po wiele kilometrów.
1: Ojej, ale to strasznie daleko.
0: No i taki wielokilometrowy bieg nazywa się. I wiesz, jak się nazywa?
1: Jak?
0: Maraton.
1: Maraton?
0: Nie maryton, tylko maraton. Słyszałeś o czymś takim?
1: Maryton? Ładna nazwa. Ale pierwszy raz o czymś takim słyszę. Maryton?
0: Naprawdę? Pierwszy raz? No nie wierzę.
1: Naprawdę? Czy mógłbyś opowiedzieć mi o tym marytonie?
0: No bardzo proszę i zrobię to bardzo chętnie.
1: Super.
0: Ale dopiero po piosence, bo jeszcze bym teraz trochę potrenował.
1: Rozumiem. W takim razie oto piosenka.
0: A ja zaczynam biegać w koło stołu. Hop!

0: Super, piosenka się skończyła, Adasiu. Możesz mówić.
1: Tak, poczekaj. Jak to mogę mówić? Ja właśnie skończyłem sobie biegać wokół stołu. O czym mam mówić? Nie
0: wiem. Jak to, nie wiesz o czym?
1: No tak, bo jeszcze przecież nie wybraliśmy tematu na dzisiejszą
0: audycję. Ależ smoku, miałeś mi opowiedzieć o tym Maradonie.
1: Nie o żadnym Maradonie, tylko o maratonie.
0: Maratonie czy coś tam.
1: Ale no. Wiesz, jak tak sobie biegałem, nasza audycja trwa i tak sobie pomyślałem...
0: Co takiego, smoku?
1: Że chyba jednak trochę, to mi trochę nie wypada.
0: Słucham? Sam powiedziałeś, że trzeba ustalić temat programu.
1: No zgadza się.
0: No to zatem niech dzisiaj będzie właśnie o nim, o...
1: Maratonie? W naszej audycji? Myślisz, że to dobry temat dla naszego programu?
0: Nie wiem, ale na razie nic innego nie mamy. Dlatego mów to, co wiesz. O.
1: Jak to mów to, co wiem?
0: No tak jest. A później... A później jeszcze do tego wymyślisz jakąś zagadkę. O.
1: Zagadkę? Ha, wiesz, że to niełatwe.
0: No pewnie, że niełatwe, ale... Może wtedy w końcu nasz program ruszy z miejsca.
1: No tak, przydałoby się, bo...
0: O Maradonie.
1: Nie Maradonie, tylko maratonie.
0: Dobrze.
1: Wiesz co, chyba masz rację.
0: Chyba, że co?
1: Czyli co, dzisiejsza audycja o maratonie. No to chyba wiem, że

0: Chyba, że co?
1: No, chcę tak powiedzieć bardzo dokładnie, co to takiego ten maraton. To bardzo długi bieg.
0: Aha, a tak w ogóle to od kogo to wiesz?
1: No akurat rozmawiałem na ten temat z Wojtkiem, to wiem.
0: Aha, i od Wojtka się dowiedziałeś, tak?
1: No tak, dowiedziałem się i to tydzień temu, kiedy odwiedziłem jego teatr.
0: Nie rozumiem. To te maratony odbywają się też w teatrze?
1: Maratony, ależ
0: no, maratony.
1: Nie. Przed teatrem.
0: Ale że i tam też się biega?
1: Ależ nie, stamtąd się tylko startuje. W takim maratonie.
0: W jakim maratonie? W jakim, Adasiu?
1: No przynajmniej tak było w wypadku tego maratonu. Wszyscy nazywali go maratonem warszawskim.
0: Nie, niemożliwe. To maraton pochodzi z Warszawy?
1: Ależ nie, maraton pochodzi z zupełnie innego miejsca.
0: Opowiesz mi o tym?
1: Z miejsca, gdzie pierwszy raz ktoś przebiegł taki długi dystans.
0: Długi? Bardzo długi? Czyli jak długi?
1: Bardzo. Ponad 42 kilometry.
0: Niemożliwe, 42 kilometry to się samochodem jeździ. Kto w tym maratonie biegnie się aż tyle kilometrów?
1: No, wiesz, ktoś kiedyś musiał tyle przebiec i już.
0: No, to pewnie musiał mieć bardzo ważny powód, żeby biec aż tyle kilometrów.
1: No, 42 kilometry.
0: A bardzo dużo.
1: Powód był i to bardzo ważny, bo ten ktoś, tak, niósł informację dla króla.
0: O, to musiała być jakaś ważna informacja, co?
1: Bardzo ważna, bo to była informacja o zwycięstwie w jakiejś bitwie.
0: O zwycięstwie?
1: Tak, tylko nie pamiętam w jakiej bitwie.
0: Ale dlaczego biegł? Co, nie mógł sobie tam podjechać czy coś tam?
1: No, to było bardzo, bardzo dawno temu, w czasach, kiedy wiesz, no...
0: Rozumiem, nie było jeszcze wtedy samochodów?
1: Zgadza się.
0: Aha, i nie było też rowerów?
1: Nie było chyba.
0: A ten król, ten król, co to on do niego przybiegł, to on był zadowolony?
1: No pewnie, że był bardzo zadowolony, bardzo, bardzo zadowolony z informacji, ale on...
0: Ten, co przybiegł, tak? Co no, z nim?
1: Otóż on, znaczy on się bardzo zmęczył.
0: Ho, to nie dziwię się, tyle kilometrów na piechotę, biegiem?
1: I Wojtka, pytałem, co z nim się stało, ale Wojtek nie chciał mówić, bo ten pan, ten ktoś się bardzo zmęczył.
0: Bardzo. Rozumiem, A gdzie to było? Bo tego mi jeszcze nie powiedziałeś.
1: Nie powiedziałem?
0: Nie.
1: I nie powiem, bo mam o tym zagadkę.
0: Uwielbiam zagadki. To może przypomnę teraz nasz numer telefonu do studia.
1: Poczekaj. Najpierw powiem zagadkę o tym miejscu, a po zagadce numer.
0: A po zagadce, tak. Dobra.
1: Uwaga, słuchacze, oto zagadka. Pod Akropolem stare kamienie, amfiteatry i chór na scenie, gaje oliwne, Korynt, Pireus, gdzieś z góry Olimp spogląda Zeus. Gdy o urlopie myślisz na plaży, to o tym kraju zapewne marzysz.
0: A o co pytamy w tej zagadce?
1: Z jakiego kraju pochodzi maraton?
0: A, właśnie. Jeżeli wiecie, z jakiego kraju pochodzi maraton, dzwońcie do nas na numer 22 645 2055. Maraton, oczywiście, że maraton.
1: Czekamy na telefony.
0: Coś takiego. 22 645 2055.

0: Tak się przejąłem tą zagadką.
1: Światełko!
0: Co, światełko? Myślisz, że ktoś odpowiedział?
1: Pstrykaj, pstrykaj!
0: Pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja Smugadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Asia.
1: Bardzo mi miło. Sama jesteś?
2: Nie.
1: A z kim jeszcze?
2: Z bratem i tatą.
0: O! A brat jak ma na imię? Chyba, że się nie potrafi przedstawić.
2: Wojtek.
1: Cześć Wojtek, a tata?
2: Tata Remik.
0: Remik.
1: Dzień dobry. To tak, to zrobimy. Może tak, że pan tata na razie to tylko nic nie mówi, bo to...
0: I trzyma kciuki.
1: Trzyma kciuki, a wy, uwaga. Czy chcecie, żeby Smok wam jeszcze raz powiedział zagadkę?
2: Tak.
1: Proszę bardzo.
0: Oto ona. Pod Akropolem stare kamienie, amfiteatry i chór na scenie, gaje oliwne Korynt Pireus, gdzieś z góry Olimp spogląda Zeus. Gdy o urlopie marzysz na plaży, to o tym kraju zapewne marzysz.
1: I jaki to kraj?
2: Grecja.
1: Tak jest!
0: To były brawa dla dziewczyny, czyli dla Asi, a teraz brawa dla Wojtka.
1: Brawo!
0: Super. Nie ma za co dziękować, pięknie sobie poradziliście.
1: A ciekaw jestem, czy wy to Grecję to znacie tylko z książek albo z filmów, czy może byliście tam?
2: Nie, ale rodzice byli. Rodzice byli, a my z książki.
1: Czyli rodzice wam opowiadali o Grecji?
2: Tak.
1: A mówili o tym, co tutaj w zagadce Smok umieścił, o tym Akropolu i o tym Olimpie. I wiecie, kto to był taki pan Zeus?
2: Tak, to był Bóg Bogu.
0: Pięknie.
1: A wiecie, co to ten Olimp?
2: Proszę?
1: Co to Olimp?
3: Tak?
2: Olimp to co? Maraton?
1: No skoro wiecie, że był Zeus, to gdzieś musiał mieszkać.
0: I on spoglądał.
1: Spoglądał z góry.
2: Z góry?
1: Dobrze! Jeszcze raz brawo!
0: No to musicie się postarać i poprosić rodziców, żeby was do takiej Grecji zabrali, bo to chyba piękne miejsce.
2: A mnie to.
1: Zabierze
2: tak,
1: was tata?
2: Poprosiliśmy tatę.
1: Super. Czyli tata już jest namówiony i na pewno ruszacie do Grecji. Tam, nie wiem, w wakacje.
2: Może nie teraz, ale tak.
0: Aha, no to super.
1: Niedługo.
2: No, jeszcze mamę musimy namówić.
1: Mama da się namówić. Mama da się namówić na pewno.
2: Bo tak.
1: To w Grecji jest fajnie, tam ciepło.
0: Pozdrówcie
1: jest.
0: Ją od nas, bardzo, bardzo serdecznie. A powiedzcie, Asiu, ty chodzisz do szkoły?
2: Tak.
0: Do której klasy?
2: Do drugiej.
1: A twój brat?
2: A brat do przedszkola.
1: To tak jak ja.

0: czyli to już jest, ale z głosu słyszę, że to już całkiem taki spory przedszkolak, co nie?
1: Tak, wyrozumiały, ostatnia grupa.
2: No,
0: to już do szkoły niedługo.
2: No to jak w przyszłym roku do zerówki, to już musisz go zacząć szkolić.
0: To już prawie dorosły jest prawie.
2: Na ucznia, dobrze?
0: A ten brat umie trochę czytać i pisać?
1: Proszę?
0: Czy brat umie trochę czytać i pisać?
1: No, jak byłam na nocowance u koleżanki, no to on też był tak do 20. No i ten, i nie ten, i właśnie, bo moja koleżanka ma taką tablicę. Aha. I pisała na kartce i on przepisywał i później zmieniłyśmy kolejność i czytał.
2: Pięknie! To ja zapytam Wojtka. Wojtku, jaka jest twoja ulubiona literka w tej chwili?
1: A.
2: A, no czyli ta pierwsza litera w alfabecie.
0: Ja myślałam, że... No co, no pierwsza, no. Ja myślałam, że może ta literka, na którą się Wojtek zaczyna. Wojtek się zaczyna na fy, tak?
2: Nie na fy, nie, nie
1: fuj. Na wy.
2: Na
0: wy?
2: Tak.
0: Na wy. A czym się różni wy i v? Bo v to taka kreseczka, taka kreseczka.
2: Takie dwie kreseczki.
0: Znaczy taki ptaszek.
1: Dziubek.
0: Dziubek, o. A w to taki większy dziubek?
1: Nie, wy to są takie same, ale dwa dziubki.
2: Dwa dziubki, no
0: dwa
2: tak,
0: dziubki.
2: Tak. No to tak. Pięknie.
0: Czekaj, bo a to też dziubek, to. Tylko odwrócony i z taką poprzeczką.
2: Z półeczką.
1: Tak.
2: Zabawa w literki to piękna zabawa.
1: Ja się zawsze śmieję, że ja mam książki na A. No, bo jak rysuję takie duże A na całą kartkę, no to zawsze rysuję na tej półeczce, jak mi się chce. Jak mam czas, no to rysuję zawsze na tym książki, zabawki jakieś.
0: Dobre, ale fajne. Czekaj, a jest jeszcze jakaś taka literka, co też ma taką fajną półeczkę? Gdzie można by było ustawiać książki?
2: Ja znam.
0: Jaka?
1: Ty.
0: Jaka?
1: Ty.
2: No,
0: ty, no
2: ma,
0: tak.
2: Ma górną półeczkę.
0: Tam słusznie. Tylko, że to wysoko trzeba sięgać tam w ty, bo ta półka jest ty.
2: Ty jak Tadeusz.
0: Ty jak traktor.
2: Tak.
0: A czekajcie, na literce E, to też są półeczki, nie?
1: Tak. I E, i F.
0: Oj, fy jeszcze, o, i F.
2: Ale na E jest więcej półeczek niż
0: na F. Są trzy. A jeszcze jest literka taka z półeczką G. Jak Grzesiek.
2: Ale to malutka półeczka.
0: Mała?
2: Tak.
0: Ale można tam książki. Zaczepić na przykład siatkę, można za ten rożek taki można
2: to
0: zaczepić.
2: To prawda.
0: Ale super zabawa. A ty, Wojtek, co najbardziej lubisz robić? No, tak jak...
2: Jak pójdziesz do przedszkola.
0: Jak w przedszkolu, no. Bo ja, no, ciekawy jestem.
1: Bawić się z kolegami.
2: Tak?
0: A jakaś, co się bawicie?
2: Właśnie jakaś ulubiona zabawa z kolegami?
0: Ciekawe, w co się bawią.
2: Spokojnie pomyśl.
0: Ciekawe, w co się mogą tak fajnie bawić, no? Bo u nas to tak robimy. No czekaj. Zastanawia się, widzisz?
2: Mhm.
0: Aha,
2: słyszę.
0: To jaka to zabawa? Nie chcę.
1: Nie może się domyślić. Pamiętam po prostu. Nie pamiętam.
0: Czyli ja wiem.
2: Zabawy są tak różne, że trudno jest pamiętać. Wszystko zrozumiałem.
0: Tak, bo to trudno, jak jest dużo i fajne. Ja na przykład lubię, jak robimy ten pociąg taki.
2: A ty, Asiu, co najbardziej lubisz robić w szkole? No poza uczeniem się. Masz jakieś.
1: Ja z moją najlepszą przyjaciółką. Aha. Lubimy się bawić w to, że mamy dzieci w przedszkolu w zerówce. I się bawimy, że ich prowadzimy i że jak jesteśmy na placu na zabawę, to że się z nimi bawimy, że jesteśmy na wycieczce albo coś.
0: Ale
1: z
0: czekaj,
1: chodzimy.
2: Poczekaj.
0: Czekaj, ale kto jest tym dzieckiem? Koledzy?
1: No, niewidzialne są.
2: Czyli wy się bawicie w panie nauczycielki takie,
0: w panie
2: prawda?
0: Przedszkolanki.
2: Takie panie przedszkolanki.
0: A dzieci są niewidzialne.
2: No, to fajnie. Tak.
0: Bo ja widziałam takie dziewczynki, co jeżdżą na koniach niewidzialnych takich. Znaczy, tylko głowę widać taką. I tak jadą, udają, że na koniu jeżdżą.
2: Trudno mi to sobie wyobrazić, nie jestem misiem.
0: Ale one na patyku takim mają te głowy.
2: To,
1: tak, to się nazywa hobby horse.
0: O, widzisz? Proszę. Wszystko wie. A nawet ostatnio dziadek mi mówił, że w takim innym kraju to już mają dog hobby, że udają, że chodzą z psem, mają smycz i obroże. Ale psa nie ma. Nie ma psa. Tylko udają, że z psem.
2: Ale to
1: też to właśnie chciałam powiedzieć.
2: Czyli to kolejna...

0: zdjęciach takie są.
1: I to słuchaj, to bardzo fajne, bo to taka zabawa w taką wielką wyobraźnię, prawda?
2: No jak one mają te dzieci, przedszkolaczki, no, to trzeba mieć wyobraźnię.
1: A więcej jest dziewczynek czy chłopców w waszej klasie?
0: Ja też nie liczyłam, bo ja mam 63.
2: Ile?
1: 63.
0: Byłam.
2: 63 w klasie?
1: No, to duża klasa.
0: No, tak. Moja koleżanka ma 100.
2: To co to za klasa jakaś?
1: Klasisku.
2: To w ogóle jak z jednego końca do drugiego krzyczą. Oho! Trzeba takimi tubami krzyczeć.
0: No. Tak. Jest głośno czasami jak jest. I ja czasami muszę krzyczeć na moją grupę, a nie lubię. I mnie to denerwuje.
2: Ty nie zrozumiałeś, smoku.
1: Co?
2: Ma 60 tych przedszkolaków, tych wymyślonych.
1: No ja wiem.
2: Nie w klasie.
1: No to, a tutaj ja nieraz mówię o twojej grupie, że to jest taka klasa, bo to tak wygląda.
2: Bo ja myślałem, że to w klasie, w szkole tyle mają koleżeństwa.
1: No przecież babie,
2: chyba mniej w szkole, co? Jest u ciebie?
0: Tak,
2: no,
0: u mnie
2: właśnie.
0: Jest w klasie 20.
2: A się tak opiekować 63 czy 100 dzieci w grupie? O, ludzie, to
0: tak.
2: Nawet nie potrafi. Jakby zaczęłaby liczyć, to by się przerwa skończyła, zanim by skończyła.
1: No, no.
2: To teraz masz bardzo poważną sprawę, bardzo poważną. I ty,
0: tak.
2: A potem twój brat.
1: Wojtek.
2: Pozdrawiajcie, kogo chcecie.
0: Dlatego ja mam grzeczne dzieci i one się nigdy nie bylą z obliczaniem z kolejno odlicz.
2: A się nie gubią?
0: Ja kolejno odlicz i liczą.
2: A nie gubią się?
0: Nie.
2: Całe szczęście. To muszą być bardzo grzeczne.
1: To pozdrówcie może swoje klasy.
2: Teraz
1: swoje...
2: pozdrawiajcie kogo chcecie.
0: No to zacznę ja. Dobra?
1: Dobra.
0: Zacznę ja. No to tata, mama, Wojtek, ja... Moje dwa koty, mój jeden szczurek, pies mojej koleżanki, moja koleżanka, tata mojej koleżanki, mama mojej koleżanki, brat mojej koleżanki, koleżanki i koledzy z klasy, moja wychowawczyni.
2: A te dzieci te z twojej grupy przedszkolnej też?
0: Michaś i Smok Adoś.
2: Dziękujemy.
0: I całe Polskie Radio Dzieciom, pani Marta i Krasnoludki. I jeszcze i kuzynkę, i całą rodzinę, i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
2: Ja sobie wyobraziłem, jak się bawi szczur, koty i pies.
1: No, w szczurą, kota, pieska.
2: A Wojtek, kogo chcę pozdrowić?
3: Twojego dziecko, tatę, mamę, całą rodzinę.
2: I super.
3: Was.
2: Dzięki.
3: Całe Polskie Radia Dzieciom. Marcie Pawełowsku, Krasnoludki, babcie, dziadko.
2: Dobra, to jeszcze dajmy tacie pozdrowić.
3: Jeszcze to ja.
2: Dobra. Tata też chce kogoś pozdrowić?
0: Tak, damy mu do pozdrowienia.
2: Dobra, niech pozdrawia. Dobra.
4: A, dziękuję, ale mi się udało.
0: To
4: ja bym chciał pozdrowić oczywiście całą rodzinę. Moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę mojej dwójki cudownych dzieci.
1: Oj, tak, tak.
2: Dwa kotki, pieska, koleżanki.
4: I oczywiście całe radio dzieciom z
2: Mikasiem
4: i Smokiem Adasiem na czele.
2: Dzięki.
1: Bardzo dziękuję.
2: A teraz uwaga, my zaczynamy machać łapami!
1: Pa, pa!
4: No, pa, pa!

0: No i rozumiesz dlaczego.
1: A, to teraz już rozumiem.
0: No i dlatego od czasu tego wydarzenia...
1: Znaczy tego greckiego biegania, żeby tam poinformować króla?
0: Aha, w czasie, na trasie maraton Ateny, taka była trasa.
1: Ale maraton to nazwa biegu, tak? No tak ten bieg nazwałeś, tak?
0: No tak, ale nazwa biegu od czegoś przecież musi pochodzić.
1: Ja to oczywiście, że musi.
0: No to w taki sposób musiała powstać, nie sądzisz, Michasiu?
1: Chyba masz rację.
0: Nie, chyba, ale na pewno.
1: Dobra, to od czego powstała nazwa tego długacznego biegu?
0: Od nazwy małej greckiej wioski, z której posłaniec, ten, który biegł do króla, rozpoczął bieg. I zakończył go w Atenach, właśnie na dworze tego króla.
1: No dobrze. Ale co się od tego wydarzenia zaczęło w Atenach?
0: To nie w Atenach, tylko Atenach.
1: Od tego
0: wydarzenia zaczęło się to, że później zaczęto naśladować wyczyn tego posłańca.
1: I co? I też biegali mówić o wojnie?
0: Nie. W ogóle nie o tym mówili. Zaczęto po prostu biegać, tak.
1: Ten taki długaśny?
0: No tak jak nazwałeś to, długaśny dystans na zawodach sportowych.
1: Słucham? Na jakich znowu zawodach? Co to były za zawody?
0: No takie najważniejsze.
1: Najważniejsze?
0: Tak. I wszystko zaczęło się w Londynie, na igrzyskach.
1: Na igrzyskach olimpijskich?
0: Mhm.
1: To rzeczywiście bardzo ważne zawody.
0: I to pierwsze bieganie odbyło się bardzo, bardzo dawno temu, ale nie pamiętam, który to był rok.
1: Ale w Warszawie nie było ostatnio żadnych igrzysk, Ja nie pamiętam.
0: No zgadza się. W Warszawie jeszcze nigdy nie było igrzysk olimpijskich.
1: To skąd ten maraton wziął się w naszym mieście? Bo mówiłeś, że tam startowali spod teatru.
0: No tak, bo maratony to nie tylko olimpiada i sportowcy.
1: No wiadomo, są jeszcze kibice.
0: No, są, tak jest. Dzisiaj bardzo dużo ludzi chce sobie po prostu pobiegać w takim maratonie.
1: I co?
0: No i często robią to właśnie na ulicach miast.
1: Takich jak Warszawa.
0: Takich jak Warszawa, czasami większych, czasami mniejszych też. I taki bieg nazywa się masowym biegiem ulicznym.
1: No nie, ludzie biegają po ulicach?
0: Tak.
1: Zamiast samochodów?
0: Tak, samochody stoją, a ludzie biegają. Ale żeby taki dystans przebiec, Michasiu, to trzeba bardzo, ale to bardzo dużo trenować.
1: A ty dasz radę przebiec te 40 kilometrów?
0: Chyba... Zobaczę, jak mi pójdą treningi, no. Na razie puść jakąś specjalną piosenkę.
1: Specjalną to znaczy, że co?
0: Bo chcę dołączyć do moich treningów jeszcze jedno ćwiczenie, które też powinno poprawić mi kondycję.
1: A co to za ćwiczenie?
0: Chętnie bym o nim opowiedział zagadkę, ale muszę ją wymyślić. Wiesz co? Jak zacznę wykonywać to ćwiczenie, to może mi coś fajnego do głowy
1: wpadnie. Teraz piosenka, ty wyćwiczywujesz i wymyślasz zagadkę.
0: Wymyślam zagadkę, tak. O tym...
1: I jak skończysz wyćwiczowywać i skończy się piosenka, to będzie zagadka?
0: No tak.
1: Dobra, tak. To ja w takim razie wymyślę teraz...

0: 3, 2, 1, start. Wiem, o czym ta zagadka.
1: A ja tak się zaćwiczyłem, że po prostu zapomniałem wymyślić zagadkę.
0: To tak, patrz.
1: Biegałeś?
0: A nie, biegałeś, nie?
1: Nie, najpierw biegałem.
0: Ale biegałeś,
1: wcześniej.
0: Moment, biegałeś. Czyli robimy na przykład i my biegamy.
1: Aha.
0: Dobra? Potem na przykład i się zatrzymywamy.
1: Ale w tym ćwiczeniu nie biegałem.
0: Ale przed tym biegałeś.
1: No przed tym,
0: a teraz się zatrzymywałeś. Biegamy i się zatrzymywamy.
1: Czekaj.
0: Najpierw stoimy, a potem kucamy, tak?
1: Poczekaj. To nawet
0: a ręce?
1: Zabrzmiało. No ręce, jak widzisz, mam przed sobą. Czyli
0: ręce najpierw przed sobą.
1: Wyciągnięte mam.
0: Dobra, najpierw stoimy, zaś później kucamy.
1: Tak. Ręce przed sobą wyciągnięte mamy.
0: I na chwilę
1: koniec.
0: W pozycji takiej zostajemy, tak?
1: No tak, bo chwilę. Jesteśmy kucnięci i mamy wyciągnięte ręce. Tak długo można nie wytrzymać.
0: Czekaj, to jeszcze raz. Najpierw stoimy, zaś
1: później
0: kucamy.
1: Ręce przed sobą wyciągnięte mamy.
0: Chwilę w pozycji takiej zostajemy.
1: No, tak jak zostałem.
0: A potem się dźwigamy.
1: I szybko wstajemy.
0: No i gotowe. Jest zagadka.
1: Zaraz to
0: jeszcze raz mówimy?
1: No trzeba ją porządnie
0: powtórzyć. Uwaga, kochani słuchacze.
1: Pomogłeś mi.
0: To teraz będzie zagadka, którą razem wymyśliliśmy.
1: I chcesz ją powiedzieć, to ja podam numer telefonu.
0: Nie, razem powiemy.
1: Dobra.
0: Najpierw stoimy, zaś później kucamy.
1: To jak razem, jak sam zacząłeś mówić?
0: A, no po pół? Dobra.
1: Po pół.
0: Najpierw stoimy,
1: zaś później kucamy.
0: Ręce przed sobą
1: wyciągnięte mamy.
0: Chwilę w pozycji takiej
1: zostajemy,
0: a potem się dźwigamy
1: i szybko wstajemy.
0: I dzwońcie do nas 22 645 20 55. Jak się nazywa
1: to ćwiczenie?
0: Tak. Kucamy, mamy, zostajemy, wstajemy. Jak się nazywa takie ćwiczenie?
1: Tak.
0: Wiesz jak?
1: No przecież nie wykonywałem, to chyba je znam.
0: Ale
1: nie?
0: Wiesz jak się nazywa? Bo ja nie.
1: Poczekaj.
0: No właśnie. Dzwońcie do nas i podpowiedzcie. 22 645 20 55. Kucnąć i wstać. Jak to się nazywa?

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę, 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Współpracownia Misia i Smoka.

0: No ale długą piosenkę puściliśmy,
1: długa piosenka. Czekaj, bo ktoś się dozwonił.
0: My tu puszczamy, a tu...
1: Pstrykaj.
0: Pstrykam.
1: Halo, halo, tu Miś Michaś.
0: I Smok Adaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Hania.
0: Cześć, Haniu.
1: Haniu.
0: Czy przypomnie

0: zagadkę?
1: Koniecznie, przypominaj. Przypominaj, bo już bardzo długa ta piosenka była.
0: No tak, tak, tak.
1: Dawaj, to, dawaj, dawaj.
0: Moja, nasza zagadka, bo razem z Michasiem ją wymyśliłem.
2: Ale wiem, teraz co to jest. Tak? Krzysia.
1: No tak.
0: No brawo.
1: No tak.
0: Kaniu, i wszystko w naszej zagadce było jasne, że najpierw stoimy, zaś potem kucamy, ręce przed sobą wyciągnięte mamy. Wszystko to rozumiałaś?
1: Tak. Nie, ja już wiem czemu.
0: Czemu?
1: Czy ty chodzisz do szkoły?
2: Do zerówki przed szkołą.
1: I w zerówce na pewno ćwiczycie, macie tam, to się jak nazywa, te WF czy gimnastyka? Jak to się nazywa takie coś? Macie takie coś, takie zajęcia?
2: No.
1: Że ćwiczycie, co nie?
2: No mamy korekcyjną gimnastykę.
1: No, aha. I dlatego wiedziała dokładnie, jak to się nazywa.
0: I na tej korekcie gimnastyce to też wykonujecie takie ćwiczenia jak
1: na
0: przysiady?
1: Na pewno, macie?
2: Ale chodzę na gimnastykę akurat.
1: I tam macie przysiady, co nie?
2: No to ja umiem chodzić przysiady.
0: Tak? Kto, no. Kto cię nauczył? Czy sama tak oglądałaś przysiadających i się nauczyłaś?
2: Sama tak. Sobie...
0: A ty
2: sama się nauczyłam.
0: Kaniu, a powiedz mi, powiedz nam, czy ty w ogóle lubisz sport?
2: Lubię. Hmm?
1: Ale to czasami trudno jest tak niektóre rzeczy ćwiczyć. Są takie dyscypliny, że bardzo trudno jest ćwiczyć.
0: Właśnie, masz jakąś ulubioną dyscyplinę sportową?
2: No, gimnastyka.
1: Ale w tej gimnastyce to ja widziałem takie, że tam tak biegną, a potem tak ręce, nogi, takie gwiazdy, ja jak rozumiem. To się nazywa, takie, że tak przelatują, tak ręce, nogi, i na materac taki.
0: Aha.
1: To trudne jest.
0: Chodzi...
1: I skaczą jeszcze przez taką skrzynkę taką, z taką poduszką na górze jakby.
0: Ty
1: coś.
0: Też tak ćwiczysz?
2: Nie.
1: Czyli u was tych skrzynek i takich tych gwiazdów do przekręcania to nie ma?
2: Gwiazdy są, ale...
1: O, czyli gwiazdy są.
0: Gwiazdy są, ale to samemu się robi taką gwiazdę, prawda?
1: A macie tam u siebie...
2: Dla mnie łatwo się robi gwiazda.
1: Naprawdę?
2: No.
1: A mnie nigdy nie wychodzi. My z Bartusiem w przedszkolu się zawsze wywracamy na siebie. Co się śmiejesz? Bo nie wychodzi nam.
0: Już Michołek wyobraził sobie, jak się razem z Bartusiem właśnie. Tym nowym.
1: No bo skakali. No co?
0: Dobrze, wcale się z niego
1: śmieszne, wiesz? A skaczecie też do piaskownicy? Znaczy tak się taka deska i się tak skacze do takiej piaskownicy? To też macie?
2: No nie znam takiego.
1: To się nazywa, czekaj, podskok do piasku? Nie podskok. Czekaj, jak to się nazywa? Wyskok do piasku. Nie wyskok. Jak to się nazywało? Jakoś coś, że skakanie z ten... odbić do piasku. Nie, też nie.
0: No dobrze, to ty się, Michasiu, zastanawiaj, jak to się nazywa...
1: Taki... Trójskok!
0: Trójsko.
1: A nie, to inne.
0: Dobrze, Haniu, a powiedz mi, czy ty poza gimnastyką masz jakieś swoje ulubione zajęcie? Na przykład lubisz czytać, malować, albo rysować, może tańczyć?
2: Lubię malować i czytać.
0: I czytać, to super.
1: Ale zaraz, to znaczy, że ty umiesz czytać takie książki nawet bez obrazków?
2: No tata mnie czyta.
1: Tata. No,
2: ale
1: tata zawsze
2: trochę
1: fajnie.
2: Ale też umiem czytać akurat.
1: Jakieś tam literki to już znasz, co nie?
2: No.
1: Takie A na przykład. Znasz A? Czy nie? A ty na jaką literkę się rozpoczynasz? Wiesz na jaką?
0: Twoje imię?
2: Moje imię?
0: Tak.
1: No, na jaką literkę się...
2: Na
1: H. Właśnie. H to jest bardzo fajna literka, bo ma taką półeczkę na książki.
0: Pośrodku,
1: tak. No.
0: Pięknie. Powiedz, Michaniu, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: No to pozdrawiaj.
2: Mamę, tatę, dziadka, babcię, dziadka i mojego kuzynkę, ciocię i wujka.
1: Pięknie. Super, świetnie.
0: Wszyscy się bardzo cieszą i my też, że do nas zadzwoniłaś i opowiedziałaś nam trochę o sobie. I
2: całe radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy.
1: I o tej gimnastyce.

0: Nam powiedziała, że umie i dlatego znała odpowiedź.
1: To teraz możemy coś wspólnie porobić. Jak puści Michaś piosenkę, to ja będę robił przysiady. Możesz robić ze mną przez całą piosenkę.
0: Jesteś gotowa?
2: Tak.
0: To uwaga. 3, 4, zaczynamy!
1: 2!

0: No mówię ci, Michasiu.
1: Sprytna ta Hania, że tak ona ćwiczy. No. Przestań już ćwiczyć. A to już światełko się
0: piosenka
1: zapaliło.
0: Się skończyła, ale ja muszę, no, no. Ja muszę, bo wiesz, bieg w takim maratonie to naprawdę wspaniałe przeżycie, więc muszę być wyćwiczony.
1: Ta. Ciekawe, skąd ty to wiesz, Adasiu, wiesz, ciekawe.
0: Ciekawe, ciekawe, bo wiem, bo razem z Wojtkiem obserwowaliśmy biegających ludzi, wiesz, w takim maratonie.
1: Biegających w tym maratonie warszawskim?
0: No tak, tak. To było tak. Jak byłem u Wojtka, to potem wyszliśmy z teatru. Wojtek skończył pracę, jakąś próbę czy coś takiego. Wychodzimy, a tu przed teatrem mnóstwo ludzi stoi na starcie.
1: No nie.
0: Wszyscy ubrani w sportowe stroje. Poza tymi, którzy nie stali na starcie.
1: Czyli w taki jak ty masz w dzisiejszym programie?
0: No tak, bardzo podobne. Oczywiście koszulka, spodenki i buty. Ja tam mam z odblaskami i koszulkę z odblaskami.
2: Ale fajne.
0: Wszystkie sportowe
1: i
0: takie
1: co,
0: biegania.
1: Co było dalej? Mów.
0: Nagle huk, bum.
1: Ojej! Co się wydarzyło? No nagle... Co było?
0: Usłyszeliśmy strzał.
1: Nie, no nie. Ja to bym się wystraszył. Tak. Ja nie lubię takich hałasów. Nie lubię po prostu.
0: A oni się, wyobraź, nie wystraszyli.
1: Ja nie?
0: Byłem na początku zdziwiony, ale nie, całkiem nie wystraszony.
1: Ale czekaj, ale tak wszyscy naraz się nie wystraszyli?
0: Nie wystraszyli się i jak się nie

0: wystraszyli, to tylko ruszyli.
1: Wszyscy?
0: Naraz.
1: Ale...
0: Tak?
1: A wszyscy?
0: Wszyscy.
1: I co, i biegli całą grupą?
0: Tak, było tam mnóstwo ludzi, i panie, i panowie, i zaczęli biec, i biegli całą grupą.
1: I nie było im ciasno?
0: No co ty, no, na początku trochę było, ale potem się jakoś tak rozjechali. Mówię ci, a te

0: Czy ucieszali się?
1: Nie, to jest bardzo radosna impreza, ten maraton.
0: Śmiali się może jeszcze, powiem?
1: Tak, pewnie tak. No, nie, pewnie, na pewno. Ludzie są tam bardzo uprzejmi mi i lubiani.
0: Lubiani?
1: Tak.
0: A kto ich tam tak bardzo lubi, no ci, że niby?
1: No ci wszyscy, którzy ich obserwują, jak ci biegną. Jedni biegną, drudzy obserwują.
0: Czekaj, to o takich się mówi...
1: Kibice.
0: O, właśnie, wiem, znam to. Kibice lubią kibicować sportowców.
1: Tak, tak. A ci kibice maratonu, to jeszcze tych biegnących normalnie częstowali jedzeniem i napojami?
0: Nie, poważnie?
1: Poważnie.
0: I co robili ci biegacze? Stawali tam i jedli?
1: Nie, no coś ty.
0: Te zapiekanki, te
1: Nie.
0: Torty?
1: Nie, nie stawali i cały czas biegli normalnie. Jedli i pili w biegu.
0: Zaraz. W biegu?
1: W biegu.
0: Niesamowite. A co jedli, widziałeś?
1: No takie były, takie no, takie batoniki.
0: Batoniki.
1: No tak wyglądały jak batoniki.
0: Batoniki. Co? Ale ekstra. A nie mogli tego zjeść po biegu, jak już skończą?
1: No co ty opowiadasz, Michasiu? Przecież każdemu zależało, żeby jak najszybciej dobiec do mety. To był wyścig.
0: Rozumiem. Do mety.
1: W końcu o to chodzi w maratonie, żeby dobiec jak najszybciej.
0: Wiesz co? To chyba ja też mam ochotę zostać takim biegaczem, wiesz?
1: Naprawdę?
0: No.
1: To świetnie.
0: Bo będę dostawać od kibiców batoniki.
1: Ale co ty, Michasiu, tylko nie zapominaj, że to jest bardzo, bardzo długi bieg.
0: No to co?
1: No nie wiem, czy dałbyś radę, Michasiu.
0: Ale jak za darmo dają batoniki i picie, mówiłeś, to wiesz.
1: No, tak, ale to jest ponad 42 kilometry.
0: Aha.
1: Biegnie się parę godzin, obżar duchu.
0: Nie. Aż kilka godzin? Bez przerwy?
1: Bez przerwy. A poza tym, to ty w ogóle nie trenujesz. O.
0: To mogę zacząć razem z tobą, wiesz? O, co ty na to?
1: Nie, w moim maratonie raczej nie masz szans wziąć udziału.
0: A niby dlaczego?
1: A poza tym przypomniała mi się zagadka o pewnych bajkowych biegaczach.
0: Bajkowych? Biegacze biegali w maratonie?
1: Nie w maratonie, tylko wciąż nie mogę jej zrymować.
0: To powiedz normalnie, o co w niej chodzi. A ja podam numer telefonu, dobra?
1: Dobrze, to ty podaj numer telefonu, a ja się jeszcze, że tak powiem, mocno zastanowię.
0: Pamiętasz, jakie tam zwierzęta to były?
1: Tak.
0: I pamiętasz, kto wygrał?
1: Tak.
0: I pamiętasz, kto przegrał?
1: Tak.
0: A co tam kto nosił? To no, pamiętasz, tak?
1: Tak.
0: No to dawaj. Możemy zacząć.
1: Podaj numer telefonu. Chyba, że potem podasz.
0: Potem. Dobra. Teraz mów.
1: A oto zagadka. Wystartowali wolny i szybki. Jeden w skorupie, wolny i brzydki. Drugi miał długie uszy i nogi, więc się nie śpieszył i choć szmat drogi, to się położył na krótką drzemkę. No. Po śpie pomyślał, a później przemknę. Szybki za późno otworzył oczy. Wolny tymczasem metę przekroczył. Łapa za łapą w ciężkiej skorupie. I teraz marchew zwycięstwa chrupie.
0: Ale numer telefonu. Super. 22 645 20 55.
1: Dzwońcie.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać

0: Ojej, Atasiu, zobacz, ktoś zadzwonił, pstrykaj.
1: Pstrykam, uwaga, pstrykam.
0: Halo, halo, ja jestem Miś Michaś.
1: Halo, halo, ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Klara.
1: Dzień dobry, Klaro.
0: Czy ty słyszałaś tę zagadkę?
2: Tak.
0: A to wiesz, o jakich to było zwierzątkach? Jakie zwierzątka brały udział? To powiedz, o kim to jest zagadka.
2: Człowieku i zającu. A żółwiu.
0: Dobrze. Żółwiu i zającu.
1: Bo zając na tym przyszedł z kolegą królikiem, ale królik nie startował.
0: Nie, zając szybszy jest zawsze. Znaczy myślał, że jest szybszy. Ale co zrobił? Się położył. Mówi, tam taki żółw. A żółw rachu ciachu. No i pierwszy i marchew zwycięstwa chrupi.
1: Tak. To lepszy od medalu.
0: Dla żółwia i zająca na pewno. Mhm.
1: A powiedz, Klaro, czy ty znałaś bohaterów tej zagadki i tej bajki? Czy ktoś ci pomagał?
2: Mama pomagała.
1: Pozdrawiamy mamę. A ty w ogóle znasz tę bajkę? Klaro?
0: Czy znasz tę bajkę?
2: Znasz bajkę.
1: No, to się... A jeżeli nie znasz, to na pewno warto ją jeszcze raz przeczytać. Mhm. A w ogóle ty masz jakąś swoją ulubioną bajkę, Klaro?
0: A jaka to twoja ulubiona? Słucham? A, chyba nie zrozumiałem.
1: Poczekaj, jeszcze raz jakbyś powiedziała... A, Blue! Tak? A Blue to jest o kim? Bo ja słyszałem o tej bajce.
0: Krokodylu chyba. O krokodylu to jest? Tak? Nie?
1: O piesku może.
0: A o piesku może. Fajny piesek.
1: O piesku?
0: Jakiś.
1: Klaro? To...
2: O piesku.
1: No to pozdrawiamy razem z Michasiem tego Blue.
0: Tego Blue pieska.
1: I koniecznie musimy film o nim zobaczyć.
0: No właśnie, bo ja myślałem, że to krokodyl, bo był kiedyś taki... A nie, to nie krokodyl był. To był biały delfin kiedyś.
1: Dum się nazywał.
0: Może i dum, może i tak, no. Ale to na pewno był delfin, a nie krokodyl. Tak, to na pewno.
1: A Blue to jest piesek i musimy obejrzeć przynajmniej parę odcinków z jego udziałem. Dobrze, Klaro, powiedz, kogo byś chciała pozdrowić?
0: I bardzo dobrze. A jakiegoś pieska czy kotka masz?
2: Nie.
0: Dobrze.
1: A mama kogo by chciała pozdrowić?
3: A mama wszystkich, których pozdrowiła Klara.
0: Super, mama to zawsze wie, co powiedzieć. No. Jak to mamy, wiadomo.
1: Tak.
0: Najlepiej mamy potrafią wszystko.

0: wszystko robić.
1: To mamy Klarę i samą Klarę bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: I teraz uwaga, specjalnie i sportowo i wyjątkowo będziemy do was maratońsko machać łapkami. Mhm. Uwaga, jesteś gotowy, Adaś? Zaczynamy machać i krzyczymy papa!

planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i odgroma pyłu. Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.

0: jednorazowy. Piąty od słońca na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
3: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.
4: Fuh.

0: Tak, przysiady to jednak fajnie
1: jest robić. Raz, dwa, trudne te przysiady, bo...
0: A ty też widzę, trenujesz?
1: Strasznie się nogi zginają przy tych przysiadach.
0: Tak. A ty masz krótkie nóżki, to chyba gorzej zginają niż moje łapska.
1: Ale Adesiu,
0: tak?
1: Jak już ten... Mówiłeś, maraton warszawski się odbył?
0: No odbył się, widziałem go.
1: Się skończył. To w jakim tym maratonie chcesz wystartować?
0: A, dobrze, powiem ci. Ja tu chcę wystartować w swoim.
1: Pie, jak tu w swoim? Nie rozumiem. W swoim maratonie?
0: Mhm, tak, i nawet go nazwałem. Nazwałem go tak. Wielki maraton polskiego radia dzieciom.
1: Wielki?
0: Wielki, bardzo.
1: Aha. A wymyśliłeś już trasę? Znaczy ten, którędy będą biec zawodnicy.
0: Spokojnie, trasy nie trzeba wymyślać, bo trasa, wyobraź sobie, Michasiu, już jest.
1: Naprawdę? Mhm. A może możesz ją tak trochę dokładniej opisać?
0: Proszę bardzo. Skoro, jak już powiedziałem, ten mój maraton to wielki maraton polskiego radia dzieciom, to trasa będzie, uważaj, dookoła radia.
1: Aha, czyli... Mhm. Czyli będziesz biegał dookoła radia?
0: Mhm.
1: Zaraz, to ile razy będziesz musiał okrążyć radio, żeby przebiec te 42 kilometry?
0: No nie, no tego to jeszcze nie zdążyłem...

0: liczyć, bo na razie cały czas ćwiczę. Ale trasa mi się bardzo podoba.
1: A nie wydaje ci się trochę nudno tak biegać w kółko wokół tych samych ścian?
0: No co ty, nie martw się tym. Jak skończymy audycję, to policzę, ile to będzie okrążeń, wiesz?
1: Jakich znowu okrążeń, Adasiu?
0: No jak to jakich? Ile razy muszę obiec nasze radio, żeby przebiec 42 kilometry maratonu?
1: A są już kibice, którzy będą stać przy trasie twojego maratonu?
0: Ojej! Zapomniałem.
1: No kibice.
0: No zobacz, nie pomyślałem o tym.
1: Bo smoku, bez tych batoników i bez napojów na trasie to możesz sobie nie poradzić.
0: No właśnie, też o tym pomyślałem, rzeczywiście.
1: I przypominam ci, Adasiu, że to bardzo długi dystans. No. Batoniki, napoje muszą być.
0: A ich nie będzie, bo nie będzie kibiców. Ojejku, no czyli mój maraton będę musiał jeszcze raz przemyśleć. Jeszcze raz.
1: Słucham?
0: To muszę wszystko przemyśleć.
1: A co takiego chcesz jeszcze raz przemyśliwać?
0: Jak zorganizować maraton, w którym ja Adaś wezmę udział.
1: A ilu będzie pozostałych zawodników?
0: Jakich pozostałych zawodników?
1: No, tych, którzy będą z tobą biegali.
0: Nie potrzebuję żadnych innych zawodników.
1: Słucham? Czyli co, chcesz powiedzieć sam?
0: No co?
1: Nie, to chyba ja tego nie rozumiem.
0: Co tu jest do rozumienia? Jeśli pobiegnę sam, to co, pomyśl sobie. Ale ty w ogóle ostatnio nie myślisz, tylko ja myślę w tym studiu. Jeżeli pobiegnę sam, to na pewno wygram mój maraton. O niczym innym teraz tak nie marzę, jak właśnie o tym, żeby mój maraton wygrać.
1: Ja nic nie robię, tak? Ja nic nie myślę, tak?
0: Troszkę nie myślisz.
1: To teraz ja wymyślę jakąś zagadkę, skoro ty, Adasiu, jesteś tak ciągle zajęty smoczym, wielkim, małym maratonem dookoła polskiego
0: rodzaju. Nie małym. Świetnie. A o czym będzie ta zagadka, jeżeli wolno mi spytać?
1: Nic już więcej nie mów. Będziesz zaskoczony.
0: Tak.
1: Uwaga, basałyki.
0: A kto ją wymyśli?
1: Oto zagadka.
0: Tylko żeby nie była trudna. Uważaj, Michasiu.
1: Żeby ją odgadnąć, wystarczy nic nie mówić.
0: Jak to nic nie mówić? Jak odgadnąć? Nie rozumiem. To jak niby można odgadnąć?
1: Posłuchajcie. To najprostsza jest zagadka, o czym wnet się przekonacie. Znana w miastach, w wiejskich chatkach. Jeszcze się nie domyślacie? Ale dosyć już gadania. Sensu mało, słów za dużo. Weźmy się do zgadywania. W tajemnicy się zanurzą już za chwilę nasze głowy. Będzie srebro oraz złoto. Kto zgadywać jest gotowy? W powiedzeniu idzie o to, że srebrem jest piękna mowa i przez wieki była w cenie, ale droższe ponad słowa i ze złota jest...
0: Chyba już wiem.
1: Ciii.
0: Ale wiesz co,
1: dlatego nic nie mów.
0: Może przypomnę numer telefonu.
1: Numer tak, ale...
0: 22 645 2055.
1: I dzwońcie pod ten numer, jeśli wiecie, co jest droższe ponad słowa i co jest ze złota, bo mowa jest ze srebra, a ze złota jest... A dla ułatwienia będzie piosenka.
0: Tak.

0: Ktoś zadzwonił, pstrykaj.
1: No pstrykam, nie poganiaj mnie, bo stracę oddech.
0: Halo, tu mi śmichasz.
1: Halo, tu Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Mateusz.
0: Cześć.
1: Witaj, Mateusz.
0: Słyszałeś zagadkę?
2: Tak.
0: Długa była, prawda?
1: Oj, długa.
0: A trudna czy nie?
2: Nie.
0: No to powiedz, skoro mowa jest ze srebra, to co jest ze złota? Czekaj, wiem. Ja powiem ostatnie wersy, a ty wtedy powiesz, dobra? Uwaga. Będzie srebro oraz złoto. Kto zgadywać jest gotowy? W powiedzeniu idzie o to, że srebrem jest piękna mowa i przez wieki była w cenie, ale droższe ponad słowa i ze złota jest...
2: milczenie.
0: Brawo!
1: Klaskacze po tej odpowiedzi wszystkie zabrały się do pracy. Naprawdę. Śmiechołek. Nie teraz.
0: Ale aż buziaki pootwierały, tak? Zdziwione są, że Mateusz tak znał.
1: Wspaniale. A powiedz, wiedziałeś, jaka jest odpowiedź? Czy po prostu zgadywałeś? Czy ktoś ci pomagał?
2: Tata mi powiedział.
1: Pozdrawiamy tatę Mateusza. Tak, bardzo dziękuję. Również. Bardzo dziękujemy za fantastyczną podpowiedź.
0: Czy tata to samo, co ojciec, tak?
1: Dlaczego to
0: Bo taki film był, Ojciec Mateusz. Myślałem, że chodzi o ojca Mateusza, tego chłopca, co zadzwonił. To samo?
1: Nie.
0: Ten pan występuje w filmie?
1: No chyba, że nam powie, że występuje.
3: To Ojciec Mateusza.
1: Tylko Ojciec Mateusza.
0: A, ojciec, dobra.
1: A nie filmowy Mateusz.
0: Dobra,
1: ojciec.
0: Dobra. To nie ten.
1: Nie. Dobra. Ale w każdym razie bardzo pozdrawiamy. Mateusz, powiedz, ty chodzisz do szkoły czy do przedszkola jeszcze?
2: Pierwszej klasy.
1: No i jak ci się podoba szkoła?
2: Fajnie.
0: Trudno, co? Czy nie? Trudno, czy łatwo?
1: Trudno powiedzieć.
2: Tak średnio.
0: Średnio. Czyli są czasami dni trudne, kiedy tam dużo nauki jest?
2: Tak.
0: A czy teraz się robi jeszcze takie szlaczki, bo my w przedszkolu robimy. Macie też robienie szlaczków?
2: Uczymy się dobrze pisać liter.
0: Czyli trudniej się.
1: A jak ci to wychodzi, to pisanie? Lubisz pisać?
2: Tak.
1: Tak, a którą literkę najbardziej lubisz pisać?
2: A.
0: A, to A jest dobre, bo ono jest dobre z bopłetkiem, a bardzo dobre jest A.
1: No i to jest pierwsza literka.
0: Bo B to już ma brzuszki, to te brzuszki trudniej. Jak są kreseczki, to chyba łatwiej pisać. Co, Mateusz, że jak literki są skreseczkowe, to łatwiej pisać niż takie brzuszkowo-okrągłe?
1: Czy nie ma różnic dla ciebie?
0: No jak to już...
2: Dla mnie łatwiej są pisać małe litery niż większe.
0: Tak. Bo mniej trzeba pisać.
1: No mniej pisania, tak. A powiedz mi, a jak u ciebie z liczeniem? Poznałeś jakieś cyferki już i do ilu umiesz liczyć?
0: To też jest trudne.
2: Umiem liczyć do 100.
0: Nie.
1: Brawo.
0: Sam?
1: Nie, z kolegami.
0: No z kolegami to łatwiej. Co ty mówisz? Jesteś na przykład z dwoma kolegami.

0: nami, to łatwiej policzyć do 10, bo jeden mówi 1, 3, 5, 7. O,
1: proszę
0: na
1: cię,
0: zmianę.
1: Nie. Zawstydzasz nasze radio, jak ty liczysz 1, 3, 5, no.
0: A bo kolega by powiedział 2, 4, 6.
1: Ale nie powiedział.
0: Bo nie przyszedł tak akurat.
1: A Mateusz na pewno sam liczy do 100, prawda, Mateusz?
0: Tak?
2: Tak.
1: No.
0: I to na takich patyczkach, tych liczydłach czy kalkulatorem?
2: W myślach,
1: proszę bardzo. Tak, bo Mateusz jest zdolny. A powiedz mi, jak przyszedłeś do tej szkoły, to poznałeś jakiegoś fajnego nowego kolegę?
2: Tak.
1: I to jest twój ulubiony kolega, taki prawie przyjaciel?
2: Tak.
1: A jak ma na imię?
2: Tymek.
1: To my Tymka razem z Michasiem bardzo pozdrawiamy.
0: Zrób twojego najlepszego kolegę. A teraz ty pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: Kogo tylko?
2: Mamę, tatę, siostrę, dziadków, ciocię, drugą babcię i całe polskie radio dzieciom i misia Michasia i wnuka Adasia i Kulfona i Monikę.
1: Dobrze, przekażemy. Bardzo dziękujemy.
0: To teraz my specjalnie tobie będziemy machać łapkami i będziemy mówić do ciebie pa, pa.

miasta Meksyku. Poknął mnie całą i poczuł żal.

zajęcia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały dzień spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny, płakałem.

0: tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest.
1: Jestem trochę zły na siebie, że nie przemyślałem mojego maratonu, ale...
2: Słucham?
1: To znaczy nie, znowu to samo.
2: Ale co takiego
1: smaku? No co, za każdym razem się powtarza. No.
2: Nie rozumiem, Adasiu, o czym ty mówisz?
1: Powinieneś o tym pamiętać, a zawsze zapominasz. Jesteś takim niewinnym, nic nie wiedzącym misiem.
2: Ale... No, to
1: co,
2: znaczy,
1: nie wiesz?
2: No nie wiem, ale... Znaczy wiem to, co potrzeba.
1: Nie tym razem, kolejny raz.
2: Niestety, znowu nie wiem, o czym do mnie teraz mówisz.
1: Ojejku, jak zwykle zadam ci to samo pytanie. Czy mógłbyś się obejrzeć, misiu?
2: Bardzo proszę. W którą stronę?
1: Nieważne, w którą. Albo w lewo, albo w prawo.
2: Jak to? Najpierw mówisz, żebym się obejrzał, a teraz mówisz, że nieważne, żebym się oglądał?
1: Tak, zgadza się. Nieważne, w którą stronę, bylebyś się obejrzał za siebie. No. Słucham? Bo nic nie rozumiem. Może się odwróć łaskawie i powiedz to jeszcze raz.
2: Mówiłem, kiedy byłem odwrócony. Nie zrozumiałeś?
1: No pewnie, że nie. Mikrofonu tam nie było. Mikrofon jest z tej strony.
2: A, tak, to prawda. Kiedy się odwróciłem, to nie było do czego mówić.
1: No sam to stwierdziłeś. Otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli. To ja prawie też nic nie słyszałem.
2: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem.
1: No świetnie, Michasiu. To co wtedy powiedziałeś?
2: Powiedziałem, że się odwróciłem.
1: No nie wytrzymam, no. Chodzi mi o to, żebyś się... Odwrócił? Czekaj mnie teraz!
2: A kiedy?
1: Wyrywasz się do tego odwracania.
2: To kiedy?
1: Kiedy ci powiem, odwrócisz się.
2: Ale jeszcze nie teraz?
1: Nie, jeszcze nie.
2: To co mam zrobić?
1: Odwróć się i dopiero wtedy powiedz, co widzisz, kiedy się odwracasz.
2: Bardzo proszę.
1: No dlaczego siedzisz? Odwróć się.
2: No przed chwilą mówiłeś, żeby nie.
1: Ale to było wtedy. A teraz już się odwróć. Już. No i co widzisz? Znaczy widzisz przed sobą ścianę? Tylko odpowiedz bardzo głośno.
2: Widzę! Pewnie, że widzę!
1: Bardzo dobrze. A zegar na tej ścianie widzisz?
2: Widzę! Głośno. Pewnie, że widzę!
1: Doskonale. To zobacz, którą godzinę pokazuje, a potem się odwróć, Michasiu, i powiedz to.
2: Ojej, zobaczyłem. Zobaczyłem.
1: No, co zobaczyłem?
2: Jest 18:47.
1: No właśnie. To znaczy...
2: To, no w sumie nic, tylko to, że zostało tam 13 minut do 19.
1: No, czyli co? Kontynuuj.
2: Ojej, to już tak późno?
1: Tak późno.
2: To znaczy, że powinniśmy?
1: Powinniśmy, pewnie,
2: to
1: że powinniśmy.
2: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
1: Ja nie mówiłem, od dłuższego czasu starałem ci się to powiedzieć.
2: Słabo się starałeś, cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła.
1: Bo ty siedziałeś jak słup soli.
2: O, tylko nie słup.
1: I siedziałeś jak kołek.
2: O, właśnie. Jeszcze co kołek, tak. A ty zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina, to kazałeś
1: Michasiu,
2: mi się kręcić.
1: Musimy się pożegnać ze słuchaczami, to jak najprędzej.
2: No to wiem, i podziękować.
1: No słusznie, podziękować.
2: I jeszcze zaprosić na program za tydzień.
1: Właśnie, koniecznie musimy to zrobić. Zaprosić na następny poniedziałek, a będziemy w tym programie od godziny 17 do godziny 19
2: na wspólny, współpracowniowy program wieczorowy.
1: Tak.
2: Będzie się działo.
1: No, nie ma na co czekać, kochani słuchacze.
2: To będzie przedszkolna, wieczorowa audycja o współpracy.
1: No tak, ale zanim się pożegnamy, to może posłuchalibyśmy jeszcze jakiejś piosenki. Ty tak pięknie puszczasz.
2: No, doskonały pomysł. Jest 18:48, prawie 49, czyli 11 minut, czyli trzeba by było piosenkę taką, żebyśmy się jeszcze zdążyli pożegnać. Dobra, wiem. Może być to?

0: Chyba wszystko się udało.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: 2 godziny to za mało.
1: I dlatego poczekamy.
0: Już za tydzień wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Aha, wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Czas odpocząć, daj już.

0: Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Jak J. Igiełko szukał swojego imienia. Opowiada

Wyobraźmy sobie prastary las, a właściwie najdzikszy zakątek wiekowej puszczy. Olbrzymie pnie dębów, buków i jesionów od północnej strony porastają zielono-brunatne mchy. Ich wilgotny, sprężysty dywan przykrywa również stare głazy, ledwo widoczne pośród gąszczu krzewów i młodych drzewek i zwalone na wpół zmurszałe kłody umarłych olbrzymów. Trudno się tędy idzie, bo ciągle trzeba się gdzieś przeciskać albo wspinać, żeby pokonać kolejną przeszkodę na szlaku. A teraz wyobraźmy sobie leśną polanę pełną pachnących ziół, kwiatów i traw. Słońce na niej często gości, bo zwarte korony drzew nie bronią mu dostępu. Od świtu do późnej nocy tętni życiem. W dzień owady uwijają się, aby zebrać zapasy kwietnego nektaru i pyłku przed nadejściem chłodnych dni. Wieczorem zaś świerszcze i pasikoniki zaczynają swój miłosny koncert. Nasz bohater, jeż J-igiełko, jednak ma ważniejsze sprawy niż delektowanie się ciepłymi dniami wczesnej jesieni. Musi jak najszybciej dotrzeć do starego dębu w samym środku lasu. Tam bowiem dostanie wskazówki, gdzie szukać swojego prawdziwego imienia, bo J-igiełko to jego tymczasowe imię. Zgodnie z prastarą tradycją jeży z puszczy, każdy osobnik urodzony latem ma za zadanie przed zimą znaleźć swoje przeznaczenie, czyli prawdziwe imię i zimowisko, w którym spokojnie prześpi do następnej wiosny. Tam, gdzie się obudzi w pierwsze ciepłe dni, tam założy nową rodzinę. To będzie jego siedlisko. Dlatego tak ważna jest misja, z którą nasz jeżyk wędruje niestrudzenie daleko od rodzinnej leśnej sadzawki. Przeżył już niejedną przygodę, a wiele jeszcze przed nim. Ostatnio tak uciekał przed nieznanym sobie potworem o wielkich, latających oczach, że znowu zgubił kierunek. Nie pocieszyło go wcale, że stwór okazał się motylem, a konkretnie jego skrzydłami i w jaskrawe plamy. Jak tylko zorientował się, że uciekając, zapędził się nie tam, gdzie trzeba, zaczął szukać drogi. Na swojej ceremonii wyruszenia dostał kilka wskazówek od najstarszego z jeży, Gracjana. Dzielny młodzik starał się ich trzymać i wciąż powtarzał je sobie pod nosem. Do świętego źródełka już dotarłem i teraz mam iść na południe, czyli tam, gdzie zobaczę, że mchu na pniach nie ma, bo on rośnie od północy. Och jej, mam nadzieję, że zwiewając nie pobiegłem za daleko od mojego szlaku. Co to za pomysł, żeby motyl miał na skrzydłach namalowane jakieś straszne ślipia? Skąd miałem wiedzieć, że to tylko jakiś owad? Chociaż może to jego obrona, tak jak moje igły? Jak tak sobie siedzi na trawce i się nie rusza, to wygląda naprawdę przerażająco. Każdy by go ominął. Sprytna ta nasza natura. Tak sapiąc i prychając w typowy dla jeży sposób, nasz bohater przedzierał się przez gąszcz tej najstarszej części lasu. Jak tylko znowu poczuł wilgotny chłód i zielony cień wokoło, nieco odetchnął. Wiedział, że jest na dobrej drodze, aby stanąć pod niezwykle mądrym, starym dębem, najleciwszym ze wszystkich drzew w puszczy. Ciekawe, co mi powie. Nikt ze starszych nie chce zdradzić, co im powiedział. Czemu to taka tajemnica? Wolałbym wiedzieć, czego się spodziewać. O, żebym tylko nie zapomniał zapytać go, czemu wiewiórka malina się tak często budzi zimą. Obiecałem jej, a jeże dotrzymują słowa. Mruczał do siebie J-igiełko. Był bardzo zmęczony, bo prawie nie spał przez te wszystkie przygody i zawirowania. Czuł, że siły go opuszczają, a kiedy schrupał sobie posiłek złożony z dżdżownic i larw, zrozumiał, że jeśli się nie zdrzemnie, choć na chwilę, to nigdzie nie dojdzie. I kiedy tak przedzierał się obok wystających potężnych korzeni na wpół zwalonego jesiona, nagle jedna łapka zahaczyła mu się o jakieś twarde pędy, a druga poślizgnęła się na mokrym mchu i nie wiedząc nawet, kiedy sturlał się do jakiejś czarnej jamy. Od razu oczywiście zwinął się w kulkę, ale po chwili wystawił nieco nos z pomiędzy nastroszonych kolców, żeby wywęszyć, gdzie trafił. Wszędzie było całkiem ciemno. Jedyny jaśniejszy punkt stanowił wysoko w górze wąski otwór, przez który J-igiełko tam wpadł.

0: ale że wzrok i tak Jerzy mają taki sobie, nie przejmował się tym. Najważniejsze było teraz poznać wszystkie unoszące się w tym miejscu zapachy. To nie jest bezpieczne miejsce dla mnie, zadecydował niemal od razu. Pachnie tak ostro, jakby tu mieszkały. Urwał nagle, jakby bał się wypowiedzieć to słowo. Nie dokończył zdania, tylko natychmiast spróbował się wygramolić z pułapki. Mimo że ziemia osuwała się mu pod łapkami, sapiąc i dysząc zawzięcie wspinał się do plamy światła. Niespodziewanie jego doskonały słuch złowił jeden złowrogi szelest, potem drugi, aż w końcu...
1: Czyżby przekąska sama przyszła mi do domu?
0: Rozległ się jakiś głos. Lis! Wrzasnął bezwiednie jod igiełko i w okamgnieniu zamienił się w bardzo kolczastą, twardą kulę.
1: Jestem lisicą,
0: poprawiła Jerza właścicielka nory.
2: A ty musisz być bardzo młody i niedoświadczony, skoro nie ominąłeś mojej siedziby z daleka. Doprawdy, co ty tutaj robisz, mały?
0: Zapytała lisica. Z ciemności nory można było dojrzeć jej rudą kitę, spiczasty pysk i bursztynowe oczy z przenikliwym spojrzeniem. Nasz bohater już chciał hardo odburknąć jej, że wcale nie jest taki mały, ale w ostatniej chwili się powstrzymał. Postanowił nie nawiązywać kontaktu i czekać na rozwój wypadków. W głowie kalkulował sobie, że dopóki siedzi w norze, jest bezpiecznie zwinięty, żaden drapieżnik nie da mu rady, bo musiałby go najpierw wydobyć z jamy, a wtedy by się z pewnością dotkliwie pokłuł. Z bijącym serduszkiem malec nasłuchiwał bacznie, co się dzieje na zewnątrz. Do znanego już głosu lisicy dołączył się jakiś inny. Ani nowy zapach, jaki wyczuł, ani to, co usłyszał, nie napawało nadzieją.
1: Mamy gościa. To jakiś tegoroczny jeż, bo chuchro z niego. Żadna z nas się nie naje, tak naprawdę, droga poziomko.
0: To był głos lisicy, ale kto ma tak wdzięcznie i niewinnie brzmiące imię poziomka?
3: My, borsuki, nie pogardzamy żadną, nawet najmniejszą przekąską przed zimą.
1: Trzeba nadprodukować tłuszczu, żeby starczyło do wiosny. Pokaż, gdzie jest ten smakołyczek.
3: O nie, potwierdziły się najgorsze obawy. Lis i borsuk, najwięksi wrogowie Jerzy. Jak wyplątać się z tej strasznej sytuacji?
0: Przez głowę jod igiełki przemykały w popłochu różne myśli.
1: Nie mogę się poddać, muszę ich przechytrzyć. Ale jak masz zamiar go wydostać?
0: Zagadnęła lisica.
1: Przecież się pokłujemy.
4: Zapomniałaś, że mam długie pazury. Borsuk może zmusić takiego Jerzę, żeby się otworzył, a wtedy... Właśnie. Kto go zje?
0: Padło nagle pytanie i zaległa cisza. Oto stały naprzeciwko siebie dwa drapieżniki, ale ofiara była jedna.
1: Karmelo, ja sprzątam nie tylko swoją norę, ale i twoją. Sprzątałam przez cały czas, kiedy karmiłyśmy nasze dzieci. A wierz mi, robisz o wiele większy bałagan niż my. Uważam, że należy mi się trochę wdzięczności i prezent.
0: Kategorycznie orzekła borsuczyca.
1: Droga poziomko, jeż wpadł do mojej części nory. Nie zapraszałam cię do środka, więc jak masz zamiar wydostać go stamtąd?
0: Odpowiedziała jej hardo lisica o wdzięcznym imieniu Karmela, jak się okazało. Jod igiełko wyczuł rosnące napięcie w głosie obu drapieżniczek.
4: Nie chcę się kłócić, ale obie nory wykopała swego czasu moja rodzina. Ty się wprowadziłeś, bo ja ci pozwoliłam.
0: Argumentowała borsuczyca.
1: Ale miałaś przez całe lato z tego korzyści. Przecież łaski mi nie robiłaś. Zawsze miałaś pełny dostęp do mojego stołu. Wszystko, czego nie zjedliśmy my, lisy, trafiało do was, borsuków.
0: Nie odpuszczała lisica. Jej koleżanka zamilkła na ten argument. Był mocny. Jod igiełko wstrzymał znowu oddech w swojej kolczastej kulce, nastawiając uszu.
1: I co teraz będzie?
0: No to mam propozycję, rzekła owa poziomka.
1: I ja wejdę do twojej nory przez swoją i wypchnę naszą przekąskę, a ty czuwaj, żeby nam nie uciekła.
2: Nie ma tu żadnej rzeczki, żebyś wturlała swoim lisim sposobem jeża do wody. Wtedy by się sam rozwinął, żeby nie utonąć.
1: Musisz się więc zdać na mnie, na moje pazury. Dla każdej zostanie coś na ząb.

0: Jerzyk jeszcze nigdy nie miał tak bliskiego spotkania z wrogami swojego gatunku. Wiedział tylko, że za żadne skarby nie może odkryć brzucha, ani nawet nosa wyściubić z igieł. Czuł, jak jakaś łapa go szturcha i trąca niestrudzenie, ale wiedział, że dopóki jest kulką, trudno go upolować.
1: No i co? Patrz, jaki on malutki,
0: powiedziała lisica, kiedy jeż znalazł się przed norą.
1: Pewnie szuka swojego prawdziwego imienia, jak wszystkie jeże o tej porze. Co z nas za matki, żeby takiego dzieciaka straszyć?
0: Słowa były niezwykle dziwne, ale jodigiełko nie dał się nabrać. Nadal ani drgnął.
2: Rzeczywiście, myślałam, że jest większy, zgodziła się niespodziewanie borsuczyca.
0: Brzmiała, jakby się troszkę wstydziła.
2: Nie godzi się go straszyć, masz rację.
1: Hej mały, my sobie idziemy, nic ci już nie grozi.
0: Rozległo się naraz tuż nad uchem naszego bohatera. Usłyszał jeszcze szelest wyraźnie oddalających się kroków. Ale długo nie rozwijał się.
3: Lepiej być ostrożnym.

śpią, w polu myszki śpią, w kuchni łyżki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią, w lesie wilki śpią i motylki śpią, w polu myszki śpią, w kuchni łyżki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta słówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Powróćcie do historii o marzeniusiu wielkim. Co to, jak się już niebawem za czas jakiś okaże, wcale taki wielki nie jest. Powróćcie na fale oceanu. Teraz.
2: Ja powróciłam do was.

0: Bella Baskotka. Wow. Mam wrażenie, że muzyka tych fal mnie do was przygnała, przywiała z wiatrem, który szumiał jesiennie między liśćmi, delikatnie strącając je na ziemię. I na ziemi tej tworzył listny dywan. I wiecie co? Ja w tym dywanie się bawiłam. Ja w tym dywanie skakałam. Ja po tym dywanie w tych liściach pływałam i miałam zamknięte oczy. A kiedy je obudziłam, znalazłam się tutaj, między wami.
1: Obudziłaś swoje oczy?
0: Tak, bo były zamknięte.
1: O, jakie to piękne.
0: Wow, zatem powróciliśmy na ten statek. Taki niezwykły, taki wielki, taki piękny, taki senny.
1: Tak, powróciliśmy. Powróciliśmy do naszych niezwykłych przygód, do tej niezwykłej historii, do naszej ważnej misji.
0: Tak, a misją naszą jest, aby ocalić marzenia, te, które zostały zabrane, te, które zostały skradzione. Misja skradzionych marzeń i my te marzenia uratujemy.
1: Tak. Przebiliśmy już nie na jedną wyspę i na każdej z tych wysp, na tym oceanie, spotkaliśmy kogoś innego, co bardzo w coś wierzył, czegoś bardzo pragnął, coś bardzo chciał spełnić. Chciał, żeby coś się bardzo ziściło, ale zapomniał. Cóż to takiego było?
0: Właśnie. I my tym wszystkim o tym przypomnimy. Przypomnimy o tych marzeniach, co to kiedyś były. Ale żeby tego dokonać, to musimy odnaleźć wyspę, którą zamieszkuje Marzeniuś Wielki. Czy to uda nam się zrealizować już dzisiaj? Zobaczymy. Bo tak oto w oddali jakaś wyspa się maluje.
1: Tak. Wygląda tak, jakby ktoś wziął pędzel, farby i zaczął przed nami malować obraz. Niezwykły obraz.
0: Cóż to takiego się baluje?
1: Wydaje mi się, że tak jakby chmura.
0: Tak, ale chmura, która nie jest w przestworzach, nie jest w niebie, a po oceanie pływa.
1: Tak. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to niesamowite, ale przed nami jest wyspa, która wygląda jak jedna wielka chmura. I my do niej właśnie przybijamy.
0: Jesteśmy.
1: Schodzimy z naszego statku.
0: Ojejku, jak tu miękko jest. Jakbym chodziła po jakiejś podusi, poduszeczce, prawda?
1: Bardzo miękko. Rzeczywiście, gdyby chmury miały jakąś swoją chmurną konsystencję, takie kształty i można byłoby je poczuć jak coś, co przypomina nam właśnie poduszki, to ta wyspa, chmurna wyspa właśnie taka jest.
0: Jakbyśmy po jakimś pierzu skakali.
1: Dokładnie tak. Ktoś musi tę wyspę zamieszkiwać. Ktoś musi na niej być.
0: No, i chyba widzę kogoś. Ktoś tam biega. Któż to

0: Przecież to jest Rysio.
1: Rysio? Rzeczywiście, to Rysiula, Rysiątko, Ryszard. Ale fajnieś to, ale fajnie, że jesteście już, no, że przybyliście.
0: A skąd wiedziałeś, że przybędziemy?
1: Ale fajnieś to, zawsze przybywacie.
0: A co ty tutaj robisz?
1: No jak to cię robię? Chciałem spełnić swoje... Zapomniałem, co tutaj robię.
2: No właśnie, tak to wygląda, jakbyś zapomniał.
0: Ale...
1: Spójrz, Pascal.
0: Na co?
1: Tam na górę.
0: Nad nami jest chmura.
1: Pod nami chmura i nad nami chmura.
0: Ale z tamtej chmury na górze tak jakby opadały dwa wielkie, długie sznury. Tylko na końcu tych sznurów czegoś brakuje. Rysiula, czy ty byłeś w trakcie budowy? Czy coś tworzyłeś?
1: Ale fajniaś to mogło być, gdybym wiedział i znał odpowiedzi. Ale zapomniałem. Coś chyba budowałem. Coś takiego, co mogło mnie ponieść wysoko do góry. W tą i z powrotem. W tą i z powrotem.
2: Wow, coś mi to przypomina. Coś, co tak macha w tą i we w te.
0: I mnie to coś przypomina. I chyba wiem, co to mogło być. Tylko właśnie ty o tym zapomniałeś, Rysiu. Ktoś zabrał ci twoje marzenie, a byłeś tak blisko, żeby swoje marzenie zrealizować, ziścić. Tak blisko. Widzę, że brakuje tylko jednego elementu. I ten ostatni element na końcu drogi ktoś zabrał. Ale tak to właśnie czasem bywa. Kiedy jesteśmy tak blisko zrealizowania czegoś, kiedy już sięgamy, to bywa tak, że coś nam w tym chce przeszkodzić. Na końcu drogi pojawić się może jeszcze przeszkoda.
2: No ale się nie martw, Rysiula. My tę przeszkodę usuniemy, ale najpierw ją odnajdziemy. Gdziekolwiek ta przeszkoda się teraz nie ukrywa, wiedz, że mała maskotka...
0: I ja, Pascal?
2: Po ciebie idziemy. Idziemy po te wszystkie marzenia, które zabrałeś. Tak, ty, marzeniusiu wielki.
0: Co to wcale taki wielki nie jesteś.
2: Dobrze, Rysiula. Musimy cię teraz opuścić, aby uratować i twoje marzenie. Wiedz, że nie jesteś sam. Powrócimy do ciebie. Wszystko jeszcze będzie dobrze. A teraz wejdźmy na nasz statek i płyńmy dalej po oceanie w poszukiwaniu straconych marzeń.

0: dobranoc. Polskie Radio Dzieciom.
1: Za siódmą gwiazdą, siódmą głowicą,

serce, że utworzyli.

Potworny malarz.

0: autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

to ja, ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
2: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, słuchacie podcastu N97. Zdradzę wam kulisy, co tu się działo, zanim się włączyły mikrofony. Pobiegłam po wodę dla mnie i dla gościni, którą za chwilę poznacie. I przy dystrybutorze wody leży taki stos papierowych ręczników. I zgarnęłam sobie jeden, bo spodziewam się, że może mi się przydać, gdyż ta rozmowa może być bardzo wzruszająca. Chociaż od razu mogę powiedzieć, że emocje, które we mnie wzbudziła książka, o której zaraz porozmawiamy, są zupełnie inne niż te, których się spodziewałam i których się bałam. A dzisiaj rozmowa na temat książki Krwinki, opowieści o stracie i nadziei. A ze mną w studiu jest autorka tej książki, dziennikarka, mama Dorota Grojecka. Dzień dobry.

0: cześć.
1: Dzień dobry, dziękuję.
0: Pewnie nie jestem pierwszą osobą, która powie ci, bardzo bałam się tej książki.
1: To prawda. Bardzo dużo osób mówiło mi tak jeszcze na etapie, kiedy pisałam książkę. Już wtedy ten temat, samo hasło pisze o rodzicach po stracie, wywoływał właśnie jakiś taki strach, zaniepokojenie, też zaniepokojenie moim stanem, jakimiś moimi emocjami. Teraz też dostaję takie wiadomości, ale dużo osób też właśnie postanawia wejść w książkę i kiedy już są po pierwszych stronach, po pierwszym rozdziale, to piszą do mnie, bardzo się bałam, ale niepotrzebnie. Albo bardzo się bałam i to jest trudne i to jest bolesna książka, ale też nie czuję się tym przytłoczona, zraniona i no, bardzo wiele zostaje takiej wiadomości, że ludzie są zaskoczeni, że właśnie tak jak ty powiedziałaś, spodziewali się takiego strasznego rozdarcia emocjonalnego i pozostawienia z tym samemu sobie. Mm-hmm. I to, co dowiaduje się właśnie od czytelników, to, że mają takie poczucie, że zostali jednak przytuleni i w jakiś sposób zostają też z dobrymi emocjami. Co chyba najbardziej zaskakuje, kiedy w ogóle mówimy o temacie śmierci dziecka, prawda?
0: Tak sobie myślę, że my najbardziej boimy się tego, co nieznane, niepoznane. I ta książka sprawiła, że paradoksalnie ja poczułam jakiś taki spokój. Że poprzez doświadczenia tych rodziców, głównie mam, z którymi rozmawiasz, ja poczułam, że gdy ci rodzice już w jakiś sposób zaakceptowali, że śmierć ich dziecka jest blisko, czy w ogóle strata, to mając w swoim otoczeniu osoby, które im podpowiedziały, jak dobrze, bezpiecznie, na swój sposób to przeżyć, pożegnać się, być, to, że właśnie zwłaszcza to ostatnie pożegnanie, ta ostatnia opieka, ubieranie, było takim wspólnym chyba przejściem na drugą stronę?
1: Mhm. Tak, to chyba jest takie najbardziej zaskakujące w tych opowieściach. W tych opowieściach, gdzie rodzice mieli szansę albo się przygotować, albo być tak mocno w tym ostatnim momencie życia, czy już nawet po śmierci dziecka, to, że to są dobre emocje. W takim sensie, że to może być dobre pożegnanie, że to może być dobra śmierć i że to może być takie dopełnienie naszej roli jako rodzica. Bo wydaje mi się, że my w ogóle, kiedy planujemy dzieci, czy rodzimy dzieci, to zapominamy o tym, że rodzimy śmiertelne istoty. Albo jak nie zapominamy, to myślimy o tym tak obsesyjnie, że absolutnie trzeba je jakby uchować od śmierci. Mhm. I naszą rolą jest utrzymać je przy życiu. I to oczywiście jest prawda. Ale właśnie w tych historiach, gdzie pojawia się choroba, wypadek, no różne jakieś sytuacje, takie zagrożenia życia, okazuje się, że naszą rolą jako rodzica może też być towarzyszenie, dobre towarzyszenie w śmierci. I ponieważ moja córka, jak się okazało, w 7 miesięcy po jej urodzeniu się, też cierpi na rzadką chorobę genetyczną i kilka razy już była w stanach zagrożenia życia, to mi towarzyszył taki lęk właśnie przed tym, że to się stanie w taki też sposób taki niezaplanowany i taki no najgorszą w ogóle takim strachem rodzica jest to, że jego nie będzie przy tej śmierci dziecka. I ta praca nad tą książką to było między innymi dla mnie takie przygotowanie się, czy takie zrozumienie tego, jak to może wyglądać inaczej też. I ten spokój, o którym ty mówisz, to chyba właśnie jest to, że my zawsze się czujemy spokojni, kiedy przygotujemy się do jakiejś roli. I tak jak chodzimy jako rodzice na przykład do szkoły rodzenia, oglądamy jakieś filmiki na YouTubie o karmieniu piersią, o tym wszystkim, co w dzisiejszych czasach jest gdzieś i jest taka wiedza i jakieś porady do przygotowania się do bycia rodzicem, zwłaszcza młodym rodzicem. Tak, mimo że jest to oczywiście rozdzierające i straszne, tak myślę, że można też się przygotować na to, że to dziecko można stracić.

0: i że to może wyglądać jednak tak, jak my byśmy tego sobie życzyli, mimo że żaden rodzic sobie nie życzy przez to przechodzić.
1: Mhm. Czyli tak słyszę i tak też wnioskuję po przeczytaniu tej książki, że żeby być w tym ostatnim etapie świadomie, to musi być najpierw akceptacja?
0: Tak, myślę, że tak. Na pewno też pokazują to historie moich bohaterek, że te, które nie miały czasu przede wszystkim na to, żeby się na to przygotować, albo w ogóle jakoś ten temat bardzo wypierały, no to właśnie mniej świadomie przeszły ten moment umierania dziecka. I one do dzisiaj noszą w sobie jakiś taki żal, chociaż oczywiście nie mają powodu, żeby mieć do siebie pretensje, bo nikt nas na to nie przygotowuje właśnie, prawda? Zwłaszcza w kulturze zachodniej dzisiaj. To wiem, że w nich jest takie poczucie, nawet ukłucie jakiejś zazdrości wobec tych rodziców, którzy mogli to przeżyć inaczej. Ale oczywiście też chciałabym to podkreślić, że uważam, że do śmierci swojego dziecka nie da się w pełni przygotować. Chyba w ogóle do straty, do śmierci rodzica, czy najbliższej jakiejś osoby, partnera, czy partnerki, nie da się przygotować, bo przeżywamy to zawsze po raz pierwszy. No i miejmy nadzieję, że nie przeżywamy tego kilkakrotnie, chociaż i takie mam bohaterki, mm-hmm. prawda, które straciły na przykład kilkoro dzieci. Ale ponieważ przeżywamy to tylko raz i jest to tak wielkie, graniczne doświadczenie, to tak samo jak nie jesteśmy w stanie w 100% przygotować się na poród, bo dzieją się rzeczy nieoczekiwane i tak naprawdę jesteśmy w tym zupełnie jakoś tak w emocjach i w naturze i w tym wszystkim. Tak samo myślę, że jest ze śmiercią. I myślę, że ja też nie jestem w pełni gotowa na to, żeby swoją córkę pożegnać.
1: Na pewno to nie jest coś, na co można być gotowym, tak myślę, też jako mama. Ale myślę sobie, że ważne jest to, żeby na przykład wiedzieć, do czego ma się prawo, co można zrobić, bo też często, zwłaszcza my kobiety, co też się pojawia w twojej książce, albo nie jesteśmy traktowane serio przez personel medyczny, albo wręcz same się krygujemy jakoś, że może coś nie wypada, nie będę zawracała głowy. Jedna z twoich bohaterek właśnie no, nie żegna syna w taki sposób, jakby chciała, no bo przecież już za drzwiami wszyscy czekają, no to muszę się pośpieszyć, czego też później żałuję. Dlatego myślę, że właśnie ta wiedza, edukacja w tym obszarze jest bardzo ważna.
0: Tak, bo mam w ogóle taką myśl, że no, o tym też się teraz sporo mówi. Jako kobiety jesteśmy wychowywane do bycia posłusznymi, grzecznymi i jakby nie sprawiającymi problemów innym ludziom. Oczywiście w każdym domu to wygląda inaczej, ale powiedzmy znowu, kultura, zwłaszcza jeszcze myślę, że nasze pokolenie tak było wychowywane. I właśnie nawet w tym takim granicznym momencie znowu, albo porodu, bo jak sobie przypomnę swój poród, to też byłam grzeczna i nie robiłam problemów. I potem straty dziecka i śmierci naszego dziecka i to w różnych okolicznościach, prawda? Bo to może być też poronienie, to może być poród przedwczesny, to może być poród martwego dziecka. Albo właśnie śmierć dziecka starszego. Też często zachowujemy się tak, jakbyśmy przede wszystkim martwiły się, żeby nie sprawiać innym problemów, a nie skupiamy się na tym, że najważniejsze jest to, żebyśmy to przeżyły jak najlepiej. Bo z tym przeżyciem pójdziemy dalej w życie, dalej w społeczeństwo. I to bardzo wpłynie na to, jakimi będziemy później matkami, jakimi będziemy później matkami po stracie. I no, tych opowieści jest mnóstwo, prawda? Bo tam też jest moja bohaterka Anita, która właśnie rodzi przedwcześnie i córeczka no, nie jest w stanie przeżyć, bo to jest chyba 20 tydzień. I ona pyta o zgodę pielęgniarkę, czy może zrobić zdjęcie na pamiątkę. Mhm. A pielęgniarka mówi, nie polecam. To jest zupełnie inna historia, bo na przykład historia Ewy, która rodziła przedwcześnie, urodziła martwe dziecko poprzez cesarkę w Stanach Zjednoczonych, tam wręcz pielęgniarki jej to zaproponowały i zrobiły te zdjęcia. Mhm. I ona dostała te zdjęcia na pamiątkę.
1: I ułatwiły też pożegnanie i jakoś przejście tego całego procesu.

0: Tak. Więc no mam nadzieję, że to się w Polsce będzie zmieniało wraz z młodymi pielęgniarkami, położnymi i że będą czerpały właśnie z takich zachodnich przykładów. No żebyśmy właśnie, żeby się nie martwić, bo mi się wydaje, że to nawet nie wynika ze złej woli. Jak na przykład sobie myślę o takiej położnej, która jej powiedziała nie polecam, to ja myślę, że to był jakiś jej lęk. To było jakieś takie jej poczucie.
1: Że ona chciała ją ochronić.
0: Tak, że ona chciała jakąś ją uchronić przed cierpieniem. Przed tym, żeby ona na przykład później siedziała w domu i tygodniami, miesiącami przeglądała te zdjęcia. Ale no właśnie, my jesteśmy dorosłymi kobietami. Jesteśmy, myślę, że najlepszymi specjalistkami od swoich emocji i swoich uczuć. Jeśli my mamy taki impuls, że chcemy mieć zdjęcie swojego narodzonego dziecka, które wiemy, że umiera, że umrze, albo odcisk ręki czy nogi, to powinniśmy w to iść i inni ludzie powinni nas w tym wspierać. Tak myślę sobie, że tak, że ta edukacja w ogóle wokół nie tylko właśnie rodzenia, bo myślę, że w temacie rodzenia o tym się już sporo mówi, prawda? Rodzić po ludzku
1: i
0: tak dalej.
1: Tak, ten temat jakoś jest na afiszu, że tak powiem, często poruszany też przez media społecznościowe. I to się zmienia, chociaż i tak cały czas słyszymy o jakichś bardzo złych doświadczeniach. Natomiast ta druga strona życia, czyli jego koniec, jest nadal w takim tabu.
0: Tak, myślę, że to wspaniale, że właśnie działa Instytut Dobrej Śmierci, założony przez Anię Franczak, w którym zresztą są moje dwie bohaterki, bo i Ania, i Kasia Jackowska na MUO. Że jest taki zawód jak dula śmierci. Właśnie nie już tylko dula od rodzenia, ale też może być dula, która towarzyszy nam albo naszym bliskim w odchodzeniu. Mnie w ogóle to zetknięcie właśnie z Instytutem bardzo jakoś tak sprawdziło, że się poczułam bezpiecznie. Bo wiesz, jak sobie pomyślałam o tym, że będzie odchodził ktoś najbliższy, niekoniecznie moja córeczka, bo oczywiście ja wciąż mam taką nadzieję, że to się gdzieś tam odsuwa w czasie i będzie z nami jak najdłużej, ale wiesz, nawet właśnie dziadkowie, rodzice, to po pierwsze jakieś takie nauki Instytutu dały im poczucie, że ja będę w stanie się nimi zająć, na przykład zaraz po śmierci, dały mi właśnie wiedzę na temat tego, do czego mam prawo, czyli na przykład do tego, że ciało mojej najbliższej osoby może być pozostawione w domu chyba do 72 godzin po śmierci. Nie miałam o tym pojęcia. Myślałam, że to jest tak, że
1: ja
0: wiesz,
1: też nie.
0: Ktoś bliski ci umiera w domu, musisz zadzwonić jak najszybciej po lekarza, po dom pogrzebowy i jak najszybciej się pozbyć tego ciała z domu, nie? Takie mamy myślenie, bo nie wiem, bo mamy do czynienia ze śmiercią tylko w filmach, serialach, w jakichś opowieściach, w newsach, prawda? O wojnie w Gazie czy w Ukrainie. Natomiast jeszcze wracając do Instytutu, to też sobie pomyślałam, że mam teraz takie kontakty do ludzi, że ja mogę do nich zadzwonić i one mogą też towarzyszyć mi w tym doświadczeniu. I to jest takie poczucie bezpieczeństwa, jakie masz, kiedy chyba masz wynajętą położną albo właśnie dulę i sobie myślisz, że masz jakiś...
1: Sprawdzonego lekarza.
0: Tak, dokładnie. Po prostu czuję, że są ludzie, którzy cię złapią, którzy się tobą zaopiekują. I właśnie... Nieuciekanie od tego tematu raczej powoduje większy spokój i takie oswojenie go, niż właśnie takie myślenie życzeniowe, że jak na przykład nie przeczytam takiej książki, nie będę myślała o śmierci dzieci, o tym, że
1: to
0: w ogóle,
1: ona nie będzie istniała.
0: Tak, to ona nie będzie istniała i ona na pewno mnie nie będzie dotyczyła. Statystycznie i w ogóle ja myślę, że większości czytelników nie będzie dotyczyła ten rodzaj, prawda, śmierci, ale ogólnie jakiś rodzaj śmierci najbliższej osoby będzie. Każdego z nas. Więc jakby nie ma sensu uciekać, tak myślę. Mhm.
1: Jak ty przeżywałaś robienie tych wywiadów, te rozmowy, spotkania, research i w ogóle bycie pewnie dłuższy czas? Nie wiem, jak długo powstawała książka. No w takich trudnych emocjach. Jak ty sobie z tym radziłaś? Wiesz, terapeuci mają swoją superwizję, a ty?
0: No ja nie chodziłam do terapeuty przez tamten rok, bo ja pracowałam nad książką rok.
1: Krótko.
0: Bardzo krótko, ale mam wrażenie, że odkąd zostałam mamą, to pracuję dużo szybciej. I ja też wiedziałam, że ja muszę tę książkę napisać tak sprawnie. Bo mamy tak dużo takich zmiennych w naszym życiu, związanych z chorobą naszej córki, pobyty w szpitalu, krótsze, dłuższe, że ja musiałam być bardzo taka poukładana w tym.

łapać każdą wolną chwilę na pracę i faktycznie podążać za jakimś takim planem, który sobie wyznaczyłam, niezależnie od sytuacji. I były takie sytuacje, że nasza córka była w szpitalu, była w ciężkim stanie, bo na przykład miała niewydolność wątroby taką poważną podczas jednego pobytu, a ja, kiedy mnie zmieniał

0: uspokajające w takim sensie, że no właśnie, rozmawiasz z kimś, kto też przez to przeszedł, przez takie najtrudniejsze rzeczy. Nie musisz tłumaczyć mu, jak się teraz czujesz. Więc ja mogłam przyjechać do takiej bohaterki i powiedzieć jej, wiesz, no jest taka sytuacja w szpitalu, a ona, wiesz, po prostu to rozumiała. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy przez to nie przeszli, to czujesz, że oni... Czasami musisz nawet ich bardziej uspokajać i ich jakoś tak, wiesz, ukoić, nie wiem, moich rodziców.
1: Zaopiekować się nimi
0: niż sobą. Jak ja je przeżywałam, wiesz, ogólnie same rozmowy były dla mnie w jakiś sposób łatwe, bo one bardzo płynęły. Te osoby, te głównie kobiety, chciały bardzo mówić i myśmy spędzały z sobą wiele godzin, jedząc, pijąc w międzyczasie, oglądając zdjęcia. I przede wszystkim no to w tych rozmowach, wiesz, było też bardzo dużo dobrych emocji, bo myśmy bardzo dużo też rozmawiały nie tylko o śmierci, tylko o tym całym życiu przed śmiercią. Więc wiesz, rozmawiałyśmy o tym, jak te dzieci się pojawiły na świecie, co one wniosły do życia rodziców, jakie były, co lubiły. Pojawiały się jakieś różne anegdotki, wspomnienia z wakacji. Taki kawał dobrego życia, oczywiście zestawiony ze stratą, żałobą i bardzo trudnymi emocjami, ale to nie było wszystko, prawda? Czyli właśnie to nie było tak puk, puk, proszę mi opowiedzieć o tym, jak pani miała depresję, czy jak miałaś depresję i jak strasznie było ciężko stracić dziecko. Tylko raczej cześć, pogadajmy o życiu. I ja ci opowiem trochę o sobie, bo ja każdej z tych osób też opowiadałam o naszej historii, o naszych szpitalnych przejściach. I to była taka wymiana, no, a ty mi opowiedz o swoim. I to też dużo osób, które już przeczytały książkę, mi mówią, że mają poczucie, że to jest książka o życiu, a nie tylko o śmierci. I to mnie w jakiś sposób przedziwne, cieszy, ale wiem, że to słowo w ogóle nie pasuje do końca do tego tematu.
1: Tak jak piękny pogrzeb. Trochę zaskakuje, tak. Ale po przeczytaniu tej książki jakoś tak staje się naturalne. Też tam jest taki fragment, jak jedna z bohaterek jedzie ze swoją przyjaciółką, żeby przygotować swoją córkę do pogrzebu, do pochowania. Ubierają ją, malują jej paznokcie, czeszą. I też tam no właśnie jest ten miks emocji, że trochę płaczą, trochę się śmieją, wspominają to życie. I w ogóle taka duża wdzięczność przebija z tej książki.
0: No właśnie, to właśnie opowiadasz o Kasi, która się zaopiekowała swoją córką Naomi. I ta córka zmarła nagle, powiedzmy, że nagle w szpitalu. W jaki sposób u Kasi był taki przymus, że ona od początku się tym ciałem będzie zajmować, co było szokiem dla pielęgniarek. To też a propos tego pytania, o którym wcześniej mówiłyśmy, prawda, że ludzie nie są przygotowani na to, że my będziemy gotowi stanąć na wysokości zadania w tak trudnym momencie.
1: A z drugiej strony piszesz zresztą pięknie o tym, już nie pamiętam, czy to są twoje słowa, czy bohaterki, no ale konkluzja jest taka, że no przecież to jest bardzo naturalne, żeby opiekować się swoim dzieckiem, żeby je pielęgnować i robimy to na początku i właściwie takim naturalnym dopełnieniem cyklu może być też koniec, choć oczywiście nie musi, no bo to też nie jest tak, że każdy musi to czuć.
0: Tak, tak, ale no właśnie, tak, ja myślę, że zdecydowanie może być tak, że są ludzie, którzy nie będą w stanie tego zrobić. Też nie chcę, żeby oni czytając to, mieli takie poczucie jakiejś winy, że oni nie byli w stanie. Każdy z nas ma no właśnie inne jakieś takie też przygotowanie, inne rzeczy wynieśli z domu, mamy inne jakieś przygotowanie, jeśli chodzi o edukację. No ale jeśli jesteśmy w stanie, to myślę, że to jest faktycznie jakaś ciągłość, no bo skoro czesaliśmy włosy dziecku tydzień wcześniej, albo nawet dzień wcześniej, no to to, że serce przestało bić i to życie zgasło w takim sensie, no tutaj na ziemi i jakby w tym ciele, to nie znaczy, że tym ciałem nie możemy się jeszcze poopiekować. I na to zwraca uwagę i Ania Franczak, i właśnie Kasia Jackowska NMUO, no, że to jest takie oddanie, to jest okazanie miłości, o tak, największej miłości, którą czujemy do tego dziecka wciąż, no bo to, że przeszliśmy przez jakiś próg, to nie znaczy, że ta miłość zgasła.

0: Ona jest wciąż ogromna i coś z nią musimy robić. I ta opieka nad ciałem może nam pomóc właśnie dać upust tym emocjom. Ale tu sobie też przypomniałam, że moja inna bohaterka Marta, której siostra i siostrzeni zostali zamordowani brutalnie, ona też poczuła taki impuls, że ona też musi pójść i tej siostrze umyć włosy z krwi i się nią zaopiekować. Mimo, że też nie miała do czynienia z takimi, wiesz, jakimiś na przykład studiami antropologicznymi, kulturoznawczymi, więc...
1: Po prostu tak poczuła i posłuchała
0: tak,
1: tego.
0: Tak, więc po prostu myślę, że to w nas jest, niezależnie od tego, jaki kierunek edukacji wybraliśmy. Tylko jest to zagłuszane. Albo jest to zagłuszane przez innych ludzi, którzy właśnie mówią, lepiej tego nie rób, bo to cię skrzywdzi jeszcze bardziej, rozkleisz się, nie wiem, na pewno nie jesteś w stanie, weź tabletkę uspokajającą. No to jest takie, no właśnie myślę, że my kobiety się z tym bardzo dużo spotykamy, a znowu mężczyźni są zupełnie odsuwani od tych tematów do załatwiania ewentualnie formalności. Albo wyłożenia rzeczy, obiadów, jakichś takich spraw.
1: Też ten film Cząstki kobiety pokazuje odebranie tego prawa na przeżywanie żałoby tacie. Tak jakoś mi się skojarzyło, ale to dygresja. Chciałam cię zapytać, co to jest strata? Jak ty byś to określiła?
0: Wiesz, myślę, że to jest zmiana. Tak po napisaniu tej książki to po prostu czujesz, że to jest zmiana. Bo to, co większość osób mi opowiadało, to, że to nie jest tak, że osoby tego, w tym przypadku dziecka, czy siostry właśnie w tej innej opowieści już nie ma tutaj. No w pewnym sensie fizycznie, tak jak byli, jak chodzili, jak biegali, nie ma. Ale są w postaci naszych jakichś uczuć, wspomnień, w postaci jakichś przedmiotów, które po sobie zostawili, rzeczy, które jakby robili wcześniej i nam przypominają te rzeczy o nich, a wręcz jakichś różnych znaków metafizycznych. Ja zupełnie tego nie oceniałam w książce i chciałam, żeby to zostało po prostu pozostawione same sobie. To, co widzą, to, co słyszą, to, co, o czym śnią moje bohaterki, moi bohaterowie. Ale ja po napisaniu tej książki miałam takie silne przekonanie, że właśnie my wnosimy te osoby i tą relację, którą mieliśmy, w nasze dalsze życie. I to nie jest tak, że one ich nie ma. I to mnie też uspokaja. Bo wiesz, najbardziej przeraża chyba to, ten brak, prawda? Że jak ktoś ci bliski...
1: Pustka.
0: Tak, pustka. Że ktoś
1: że
0: umiera.
1: To już koniec, tak. I już nic nie ma.
0: Że właśnie zasypiasz, otwierasz oczy, przypominasz sobie, że tej osoby nie ma i czujesz ten ogromny ból i pustkę i nie wiesz, co z tymi wszystkimi uczuciami, które miałaś w sobie, zrobić. I no i bardzo mi się podoba ta teoria, o której też właśnie Ania Franczak mówi w Instytucie Continuing Bonds, czyli takich no, przedłużonych więzi, jakby kontynuowania więzi w swoim życiu i nie traktowaniu tego jako jakiś stan zaburzenia, choroby, depresji, tylko jako coś zupełnie naturalnego.
1: No i twoje bohaterki o tych dzieciach, które odeszły, opowiadają swoim kolejnym dzieciom albo na przykład pozwalają sobie na rozmowę z dzieckiem, którego już nie ma, albo też wybierają taką drogę zawodową, to aż głupio powiedzieć, taką misyjną i wspierają inne osoby.
0: No właśnie też ciekawe, prawda, bo Magdalena Kijańska, jedna z bohaterek i założycielka, prezeska Fundacji Ktoś, działającej w Łodzi, ona bardzo świeżo po stracie swojej córeczki poszła jako wolontariuszka do takiego organizacji, która się zajmuje śmiertelnie chorymi dziećmi, do hospicjum takiego domowego, pracować z dziećmi, które też za chwilę odejdą. I to też opowiadała mi właśnie, że jej psycholog to tłumaczył jako to trzymanie się swojego dziecka, które widziała w tych innych dzieciach i no i właśnie, i jak myślę, że nie możemy tego

0: oceniać, prawda? Czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe? To jest taka potrzeba. My, jeżeli w ten sposób właśnie czujemy, że to nas utrzyma na powierzchni i przy życiu, to trzeba w to iść. I, no i właśnie Magda się spełnia w ten sposób, no, pomagając innym. I cieszę się, że ta historia jest w książce, bo właśnie ona pokazuje, że nie każdy rodzic po stracie będzie miał szansę na kolejne dzieci. Mhm. Ze względu na wiek, na zdrowie, na różne rzeczy. Więc nie dla każdego to jest jakieś remedium. Bo wiele kobiet mówi o tym, że jak straciło dziecko, to później czuje tak ogromną pustkę, tak ogromne cierpienie związane z tym, że po prostu jej macierzyństwo zostało przerwane, że one potrzebują po prostu mieć kolejne dzieci. No ale co z tymi kobietami, które nie mogą? No myślę, że one muszą znaleźć sens w innych działaniach po prostu. A często my kobiety mamy ten odruch opiekuńczości. Znowu nie wszystkie, ale wiele z nas. I to właśnie w opiece, pomaganiu innym znajdujemy jakieś spełnienie. Mhm.
1: Do tej pory mówiłyśmy o tych sytuacjach, kiedy to dziecko żywe lub nie, ale pojawiło się już na świecie i ta możliwość pożegnania, też jakiegoś takiego przejścia, towarzyszenia w tym przejściu na drugą stronę była, ale opisujesz też historię bohaterek, które latami starały się o dzieci i miały wiele strat, czy to takich jak utrata ciąży, czy po prostu niepowodzenia przy zapłodnieniu in vitro. Jak sobie poradzić z taką stratą, której nie widać i której świat tak bardzo nie rozumie?
0: No, myślę, że to właściwie jest bardzo niezauważalna i niedoceniana strata, taka, której właśnie nie daje się do końca wybrzmieć i którą chyba często właśnie nawet najbliżsi, którzy mają dobre intencje, tłumią. No bo właśnie, jeżeli byłyśmy w ciąży i to był, nie wiem, 10. tydzień, no to co właściwie straciłyśmy, prawda? Nie widziałyśmy jeszcze nawet chyba bijącego serca, albo dopiero co. I wiele z moich bohaterek, zresztą ja sama też, nie dałyśmy sobie samym przez jakiś czas w ogóle takiej przestrzeni na żałobę. Na to, żeby sobie powiedzieć, byłam w ciąży, straciłam tę ciążę, nawet jeśli jej w ogóle nie było widać. Mój brzuch jeszcze nie urósł, piersi też nie urosły i jakby nic nie było po mnie widać, to ja wiedziałam, że jestem w ciąży i ja straciłam nawet taką, no, wizję tej przyszłości, prawda? To jakieś takie coś, co przed sobą zarysowałam. Mhm. Bo też wydaje mi się, że mamy to do siebie, że jak tylko dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży, to zaczynamy bardzo dużo myśleć o tej przyszłości, prawda? Ale, no,
1: nie wiem, czy wszyscy, ale ja tak miałam.
0: No, myślę, że to też bywa tak, że jak kobiety tracą ciążę i to się dzieje nawet kilkakrotnie, to że potem są ostrożniejsze w tych działaniach. Mhm. I że są ostrożniejsze na przykład w mówieniu o tym bliskim, boją się, że to znowu się powtórzy i tak dalej, ale kiedy to się dzieje po raz pierwszy, to często mamy takie poczucie, hej, nic się nie może złego wydarzyć, skoro jestem w ciąży, no to już tak mhm. będzie do końca, wszystko będzie dobrze, będę miała zdrowe dziecko. Ale no właśnie wydaje mi się, że kiedy o tym nie mówimy, kiedy sobie nie dajemy prawa do przeżycia tej żałoby, no to jeszcze bardziej jakby cierpimy z tego powodu. I to gdzieś tam się na nas odbija. Na przykład u mnie to wyszło moim zdaniem w takich jakichś objawach lękowych. I to jest ciekawe, no ja straciłam ciążę 7 lat temu. 7 lat temu byłam zupełnie inną osobą. Ja sobie w ogóle nie dałam przestrzeni do tego, żeby uznać, że ja straciłam ciążę. Na pewno nie powiedziałabym nigdy, straciłam dziecko. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest jakieś takie, prawda, nie na miejscu, ale...
1: A już przeżywanie żałoby w takiej sytuacji? Dokładnie. No to przewrażliwiona w ogóle, jakaś dokładnie. Szalona.
0: No i wiesz, mhm. i ja też powiedziałam o tym zaledwie może kilku najbliższym osobom i tyle. I jakby poszłam sobie dalej z tym doświadczeniem, niosąc je w sobie w postaci stanów lękowych, które wychodziły w najbardziej jakichś dziwnych sytuacjach. I pytasz też właśnie o to, jak ja sobie radziłam podczas pisania książki. No ja po napisaniu książki poszłam do psychologa, a pod opieką psychiatry jestem od prawie początków życia mojej córeczki. bo też miałam taką nerwicę poporodową.

0: później się okazało, że córka jest poważnie chora, więc się bardzo cieszę, że byłam zaopiekowana nawet trochę wcześniej, zanim dostałam diagnozę. No i psycholog, psychiatra, no to są takie, myślę, że trzeba po to sięgać, kiedy dzieją się tego typu rzeczy. I no przede wszystkim myślę, że musimy głośno mówić o tym, że mamy prawo przeżywać te straty, takie nawet te takie, które inni widzą jako jakieś malutkie i nie rozumieją ich. Myślę, że też jest kwestia tego, żeby edukować medyków, żeby oni nie bagatelizowali tych strat, bo często niestety jeszcze u ginekologów, u ginekolożek możemy spotkać się z takim podejściem, no co to było, prawda? No moja bohaterka usłyszała, trzeba to wyskrobać. O 3-miesięcznej ciąży i o dziecku, bo tak moja bohaterka myślała o tym, co w jej brzuchu już było, jako o dziecku.
1: Moja koleżanka usłyszała, tracąc właśnie 3-miesięczną ciążę w szpitalu, że 12-tygodniowa ciąża to nie ciąża, tylko spóźniający się okres.
0: No niesamowite, po prostu i na pewno usłyszała to od kobiety, prawda?
1: Akurat chyba od mężczyzny, tak, ale Warszawa, było to jakieś 2 lata temu, więc nie, że 50 lat temu i jakieś małe miasteczko, gdzie może ten dostęp do rozwoju edukacji lekarzy nie jest tak duży. Nie, nie, to było dosłownie przed chwilą.
0: Wiesz, myślę, że każda z nas miała taką historię albo usłyszała taką historię. I ja też, kiedy straciłam ciążę tych 7 lat temu, nie miałam pojęcia, jakie to jest powszechne zjawisko. I dopiero kiedy, wiesz, zaczęło, nie wiem, pojawiać się takie straty też w mojej bliższej, dalszej rodzinie, kiedy ja później, no już w ogóle zaczęłam, po pierwsze zostałam mamą chorej dziewczynki, więc te historie też zaczęły wokół mnie krążyć, a potem zaczęłam pisać książkę, to się okazało, że naprawdę, no po prostu każda rodzina ma 5 takich historii. No i statystycznie co czwarta kobieta, co czwarta Polka straciła ciążę. I myślę, że jednak uświadomienie sobie tego, że jest to tak powszechne, że to nie jest nasza wina, że to nie jest jakiś znak od jakiejś siły wyższej, że my nie możemy mieć dzieci, albo że się źle prowadzimy.
1: Albo że się nie nadajemy.
0: Dokładnie. A no też mamy to do siebie, że bardzo szybko szukamy tej winy w sobie i jest to no bardzo krzywdzące i obciążające.
1: Jako że ja jestem mamą bliźniaczek, to oczywiście najbardziej rezonowały ze mną te historie, które z bliźniakami też się wiązały w twojej książce. I tak bardzo wbiła mi się w pamięć historia bohaterki, która traci właśnie ciążę bliźniaczą i lekarz jej mówi, a to lepiej, bo pewnie były jakieś wady genetyczne, to natura sama zdecydowała.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, to są te takie standardowe słowa, standardowe pocieszenia, prawda? Tak miało być, tak będzie lepiej. Po co pani chore dziecko? No i w ogóle mamy, wiesz, w medycynie się spotykamy z 2 podejściami. Jedno to to, które będzie utrzymywało to życie, choćby nie wiem co, i każe kobiecie rodzić ultra chore dziecko, które będzie żyło w męczarniach. I mamy tych medyków, którzy bardzo szybko tego życia się chcą pozbywać i kiedy się tylko okazuje, że jest jakaś wada, no to uważają, że jakby to nie ma prawa zaistnienia. No i więc żyjemy w ogóle w jakimś takim no, schizofrenicznym stanie.
1: W skrajnościach.
0: W skrajnościach. I, no i właśnie część moich bohaterek, która chciała urodzić, mimo że wiedziały o wadzie, potrafiły się spotkać z takim tekstem, że proszę to wyskrobać, bo tylko pani będzie miała problemy. Kto tu by chciał dziecko z zespołem Downa na przykład? No a inna bohaterka, kiedy dowiedziała się o letalnej wadzie płodu, musiała poddać się nielegalnej aborcji. Co, jak właśnie to opisuje, ten fakt nielegalności zaważył bardzo na jej stanie późniejszym psychicznym i ciąży jej do dzisiaj, mimo że to się już stało 4 lata temu.
1: Ta historia, z tej historii też bardzo wybrzmiewa strata, poczucie winy. Widać, że i w tej i tak bardzo trudnej sytuacji twoja bohaterka przez system została zmiażdżona wręcz.
0: Tak, tylko właśnie moja bohaterka mówi o tym, że ona nie czuje winy w takim sensie, że nie cofnęłaby czasu i nie podjęła innej decyzji, że trzyma się

0: tej decyzji i wie, że tak zrobiła...
1: W zgodzie ze sobą.
0: Tak. Mhm. Ale oczywiście do jej cierpienia, bo jednak cierpiała, bo ona chciała zostać mamą po raz drugi, dołożyły się te wszystkie systemowe sprawy. I tak w przebiegu pisania tej książki właśnie się okazuje, że często to, co nam się przydarza, choćby było najtrudniejsze na świecie, jest źródłem cierpienia, ale tylko w jakimś stopniu. A dokładają się do tego cierpienia masa innych rzeczy.
1: Mhm. Właśnie, jakieś takie cegiełki z zewnątrz.
0: Tak, na przykład to cierpienie komunikacyjne, często płynące od medyków. Cierpienie wynikające z tego, że twoi bliscy się odsuwają od ciebie. I zamiast po prostu być, nawet nic nie mówiąc, stwierdzają, że lepiej cię omijać albo zostawić cię w spokoju. Fakt właśnie jakiegoś takiego wykluczenia, wyrzucenia poza nawias, poczucie osamotnienia. To są takie często trudniejsze rzeczy do dźwignięcia się niż strata sama w sobie, bo no właśnie strata przytrafia się, to jest jakiś punkt w twoim życiu, no ale potem jest to całe życie, które płynie i jak się okazuje, jest masa takich rzeczy, które mogą sprawić, że ty wrócisz do tego życia, że będziesz znowu potrafiła nawet się nim cieszyć, śmiać, tańczyć. Chociaż właśnie, no, dopóki tego nie doświadczymy i dopóki nie przeczytamy takich historii, jak są w mojej książce, to pewnie myślimy, że po stracie dziecka nie jesteś w stanie się już nigdy uśmiechnąć, prawda?
1: No ja tak myślałam, dopóki nie sięgnęłam po twoją książkę, której, tak jak mówiłam, bardzo się bałam, a która mi pokazała zupełnie inną perspektywę, bo być może znam osoby, które na przykład urodziły martwe dziecko, ale nikt mi nigdy o tym nie powiedział, więc no nie znam takich historii z pierwszej ręki, dlatego ta książka dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. To, co jeszcze... jakoś zwróciło bardzo moją uwagę, to fakt, że nie mamy słowa na rodzica, który traci swoje dziecko.
0: Tak, to jest przedziwne i przeciekawe, no bo no to jest zjawisko, które towarzyszy nam odkąd no, istnieje człowiek, prawda? I jakby istnieje też w naturze też zwierzęta tracą swoje młode. I tutaj przywołuję to takie słowo z sanskrytu zaczerpnięte wilomach, chyba się tak wymawia, które miałoby oznaczać wbrew naturze. Ale właśnie trochę z tym słowem dyskutuję, no bo ja nie do końca chciałabym myśleć o stracie dziecka jako o czymś wbrew naturze. Bo jeśli tak myślimy, to wtedy zaczynamy czuć jakąś ogromną niesprawiedliwość, frustrację, jakby, że nam się przydarzyło coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. No ale wydarza się, prawda? Jak zaczniemy właśnie patrzeć wstecz na różne, na historię naszych rodzin, na historię, nie wiem, sztuki, filmu i tak dalej, to wszędzie tam jest ta śmierć dzieci, śmierć przedwczesna, też młodych ludzi po prostu. I nie do końca mi się to podoba, no ale w ogóle nasz język jest ubogi i taki ograniczony w temacie śmierci. Może właśnie dlatego, że tak próbujemy ją obchodzić dookoła i lubimy używać eufemizmów w ogóle. I mi się też to zdarza, ale odkąd napisałam książkę, staram się też z tym trochę walczyć, żeby na przykład nie mówić, że ktoś odszedł. No nie wiem, wyruszył w podróż, prawda, jakby, no ktoś
1: poszedł
0: zmarł.
1: Do nieba.
0: Tak, tak, tak, o właśnie, no, często dzieciom się mówi, babcia czy tam dziadek jest u aniołków. I okej, no wiem, to jest jakiś sposób radzenia sobie z tematem, ale to wszystko jest takie, jakby, no próbujemy przez taką, przez serwetkę, czy jakieś takie szkło do tego podchodzić. I wydaje mi się, że to też powoduje, że ta śmierć jest taka mniej namacalna, no, że właśnie wydaje nam się, że ona nie może nam się w ogóle przydarzyć.
1: W ogóle teraz tak sobie myślę, że te sfery, które są dużym tabu w Polsce, są ubogie językowo.
0: Mhm.
1: To pewnie jest jakieś mocne połączenie, chociaż to jest temat na zupełnie oddzielną rozmowę, a ja na zakończenie naszej rozmowy chciałam cię zapytać, skąd ty masz w sobie ten spokój?
0: Wiesz, myślę, że na co dzień w takim życiu rodzinnym wcale nie jestem taką super spokojną osobą i też gdzieś tam targ

0: Gają mną emocje i też zwłaszcza w takich tych sytuacjach szpitalnych, trudnych, kiedy znowu trafiamy do szpitala, kiedy znowu nadzieja ma taki rzut swojej choroby autoimmunologicznej i życie jest po prostu zagrożone, no to we mnie też te emocje buzują. Dzisiaj tu w studiu czuję spokój, bo no właśnie, już udało mi się tę książkę napisać, ona trafia do czytelników, czuję, że ona spełnia swoje zadanie, to jest dla mnie najważniejsze. I się czuję jakoś taka poukładana, ale właśnie też poszłam na terapię po oddaniu książki do wydawnictwa, bo miałam taki kryzysowy moment. Tak, jakby dopadły mnie te wszystkie emocje i te wszystkie rzeczy, o których ja pisałam, do których nie do końca, nie pozwalałam im się do siebie dostać, wiesz? Musiałam też pisać z takim trochę dystansem, żeby to unieść.
1: Żeby ochronić się.
0: Ochronić się, tak. I po tym, jak wysłałam właśnie książkę do wydawnictwa, to wszystko na mnie spadło. Ale ten spokój chyba wynika z tego, że właśnie ja to wszystko sobie researchuję. I od początku, odkąd zaczęliśmy naszą drogę szpitalną i po specjalistach z naszą córeczką, to ja nie researchowałam aż tak mocno jej choroby i w ogóle tych medycznych spraw, chociaż też musiałam. Bardziej researchowałam sobie to, jak żyć z dzieckiem z ultrarzadką chorobą. I na przykład słucham takiego podcastu Rare Life, jest świetny, amerykański, który daje mi takie poczucie bycia w jakiejś wspólnocie, właśnie poczucie, że ja nie jestem z tym sama, że moje uczucia są normalne, że ja nie jestem złą matką, że na przykład mam jakiś tam stan taki, a nie inny, prawda? No i tak samo researchowałam sobie od początku to, czy da się żyć po stracie dziecka. Jeszcze zanim w ogóle pomyślałam, że będę pisała książkę. No i słuchając podcastów, rozmów na przykład z nowozelandzką socjolog, której nazwiska teraz zapomniałam, a o której piszę w książce, ale tak miewam, że zapominam, która straciła córkę w wypadku samochodowym. To kiedy wysłuchałam sobie na przykład podcastu z nią, to też mnie to bardzo uspokoiło. A słuchałam go podczas pierwszego pobytu naszej córki na oddziale intensywnej terapii. Po raz pierwszy widziałam ją pod respiratorem. I nie wiem dlaczego, ale miałam taki impuls, ja muszę posłuchać rozmowy z tą kobietą. Jak się przeżywa śmierć dziecka? Co się robi dalej? Z jakiegoś powodu sięgałam szłam w tę stronę i sięgałam po takie rzeczy, a nie po na przykład opowieści o cudownych uzdrowieniach.
1: No to też jest o tym, żeby właśnie pozwolić sobie na słuchanie siebie i swoich potrzeb. No bo co? Większość ludzi na świecie powiedziałaby ci w takiej sytuacji, weź zobacz sobie jakąś komedię.
0: Tak, tak, tak.
1: A nie dołuj się tym, że dzieci umierają, a rodzice muszą sobie z tym radzić. No ale może właśnie nasza rozmowa zatoczyła koło, że ta wiedza jest jakąś bazą poczucia bezpieczeństwa.
0: Tak, tak mi się wydaje. Tak jest z każdym tematem i też z tematem śmierci, od której nie ma ucieczki.
1: No nie ma. Mam taką rodzinną historię, że moja babcia tak bardzo bała się porodu, że chciała zwiać z porodówki. Też niewiele by jej to dało.
0: Dokładnie. Musisz urodzić po prostu i tak samo kiedyś musisz umrzeć. Chociaż temat własnej śmierci to jest coś zupełnie pewnie innego i coś, co pewnie też może kiedyś mnie zainteresuje jako no, takie pole eksploracji, no, bo to jest taki temat no, inny na pewno.
1: Nie bójcie się, sięgnijcie po książkę Krwinki, opowieści o stracie i nadziei. A dzisiaj gościnią podcastu była Dorota Grojecka, dziennikarka, autorka tej książki, mama nadziei. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie,

To co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. One, two, three, four.